0: między Ukrainą a Polską.
1: Między Ukrainą i Polską.
0: Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy przekazał, że kwestii historycznych nie udało się rozwiązać, a brak porozumienia w tej płaszczyźnie stanowi konkretny problem. Rosja zaostrzy wojnę z Ukrainą, jak pisze agencja Reutera, powołując się na nieoficjalne informacje. Moskwa szykuje się do eskalacji działań już w najbliższych miesiącach. To dlatego, że Władimir Putin chce zająć cały Donbas. Prezydent Rosji ma też odrzucać sugestie swoich doradców, by zgodzić się na rozejm wzdłuż obecnej linii frontu. Trwa dochodzenie prokuratury w sprawie nieprawidłowości w opiece nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Wągrowcu. Lekarze mieli bagatelizować jej silne bóle brzucha, gdy przeniosła się do innej lecznicy. Okazało się, że ma ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Co teraz dzieje się w tej sprawie, wie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
2: Śledczy na razie przesłuchują świadków i zbierają dokumentację medyczną. Jak powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, następnie ten materiał dowodowy zostanie poddany ocenie.
3: W kontekście ewentualnego zaistnienia przestępstwa narażenia tej osoby na takie skutki jak śmierć czy utrata zdrowia.
2: Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Dopiero gdy on albo prokuratura udowodnią, że doszło do nieprawidłowości, dyrekcja szpitala podejmie działania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Cała sytuacja była w maju tego roku w szpitalu w Wągrowcu. Mimo próśb lekarze nie chcieli robić nowego badania USG. Kobieta przeniosła się więc do szpitala w Obornikach. Tam po pół godzinie trafiła na stół operacyjny. Polska chce mocniej współpracować z Francją. Taką deklarację składa Radosław Sikorski. W Warszawie szef MSZ-u przyjął swojego francuskiego odpowiednika Jeana Noela Barrota. Według niego Polska wie, że może na Francję liczyć. Tak jak we wrześniu zeszłego roku, gdy samoloty Rafale zareagowały na wlot do naszego kraju rosyjskich dronów. Działania USA w Zatoce Perskiej były jednym z tematów telefonicznej rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, podało biuro izraelskiego szefa rządu. Przywódcy uzgodnili, że nadal będą koordynować działania między swoimi krajami w różnych obszarach. Przez dwie poprzednie noce Amerykanie przeprowadzali ataki na cele w Iranie, tłumacząc to odwetem za irańskie uderzenia w statki handlowe. A jak podaje Wall Street Journal, Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze, które według niego wskazują na nowy irański plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa. Dziennik przypomina, że Teheran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas jego pierwszej kadencji Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wall Street Journal podkreśla, że jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem. A Biały Dom ma przygotowywać się na trwającą nawet wiele tygodni wymianę ognia z Iranem. Ma to związek z sytuacją w cieśninie Ormus. Po wymianie ognia Donald Trump powiedział, że zawieszenie broni skończyło się. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Po doniesieniach o nowych atakach ceny ropy znów zaczęły rosnąć do poziomu ponad $78 za baryłkę. Rynek zaczął bać się ponownych zakłóceń dostaw surowca z Bliskiego Wschodu. Ruch statków w cieśninie Ormus prawie zamarł. Przed atakiem Iranu na statki w cieśninie tranzyt przez ten kluczowy szlak wodny rósł. Teraz dostawy znów są zagrożone. Rośnie też presja na światowe zapasy ropy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Po podpisaniu wstępnego memorandum o zawieszeniu broni ceny ropy spadły, jednak względny spokój trwał 3 tygodnie. Teraz wizja powrotu do sprawnego transportu surowców drogą morską mocno się oddaliła. Marcin Romanowski wciąż na celowniku śledczych. Ścigany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości po opuszczeniu Budapesztu był widziany w Serbii i w Chorwacji. Służby tych krajów nie potwierdzają informacji o przebywaniu na ich terenie polityka PiS-u. Sprawą zajmują się dalej odpowiednie komórki w policji, mówi minister sprawiedliwości Waldemar.
5: Ja się spotkałem i z prokuratorem generalnym Węgier, Serbii oraz Chorwacji. Uruchomiłem też pismami to, że odwołano dokumenty węgierskie, na których poruszali się Zbigniew Ziobro i jego małżonka. Więc można powiedzieć, że jakiś sukces osiągnęliśmy.
0: Romanowski jest podejrzany o 19 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wyparowało zainteresowanie zmienionym programem Czyste Powietrze. Zauważają to gminy, które odpowiedziały na ankietę Polskiego Alarmu Smogowego. Liczba chętnych na dopłaty do wymiany pieca i docieplenia domu drastycznie spadła. Powody to głównie niezrozumiałe zasady i zbyt długie czekanie na zwrot wyłożonych pieniędzy, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
6: Widać, że właściwie ten program się załamał i gminy to dostrzegają. Jednocześnie 3/4 gmin mówi, że po dobrych reformach ten program jest w stanie naprawić jakość powietrza i doprowadzić do tego, że mieszkańcy tych gmin będą oddychać czystszym powietrzem.
0: Program Czyste Powietrze wrócił wiosną zeszłego roku po kilkumiesięcznej przerwie. Wcześniej został zawieszony z powodu nadużyć. Pierwsze dwie smoczyce są już na lotnisku Chopina, tak? Pracownicy portu mówią o nowoczesnych skanerach, dzięki którym można przewieźć więcej płynów. Urządzenia pomogą przyspieszyć także odprawę pękającego w szwach warszawskiego lotniska. Na razie maszyny obsługują tylko pasażerów strefy Fast Track, korzystających z usługi płatnej szybszej kontroli. Rzecznik portu Piotr Rudzki twierdzi, że w wakacje pojawią się kolejne urządzenia, także w strefach bezpieczeństwa dostępne dla wszystkich pasażerów. Oprócz większej ilości płynów w bagażu podróżnym, smoczyce pomogą też łatwiej i wygodniej prześwietlić bagaż.
7: Nie trzeba będzie całej tej elektroniki, którą często pasażerowie przewożą. Nie trzeba będzie tego wyjmować z bagażu podręcznego. Mamy zamówionych 15 urządzeń.
0: Montaż wszystkich nowoczesnych skanerów do końca roku, ale może uda się wcześniej. Nowe skanery są już na lotniskach w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę.
2: Słucham panią. Czapska uśmiechnęła się z wyższością, jak królowa przyjmująca na audiencji kogoś niskiego stanu. Gabriela odczekała 10 sekund. 10 sekund wystarczy, żeby dać swojemu rozmówcy jasny sygnał, kto tu dyktuje warunki. Kiedy ostatni raz widziała pani Sandrę Herman? Czapska zmrużyła oczy i teraz ona przez dłuższą chwilę zwlekała. Jakieś 2 miesiące temu? Na próbie w teatrze? Czyli nie tylko ja tu kłamię? Pomyślała Gabriela. Grałyście w jednej sztuce? Zdziwiła się. Nie. Sandra była obsadzona w sztuce z moim mężem. Próbowali bardzo intensywnie. Premiera miała być 20 czerwca. Ja czasami przychodziłam z nim do teatru, zwłaszcza jak już wyszli z pokoju prób i zaczęli grać na scenie. Gabriela pokiwała głową, udając, że jej wierzy. Czyli twierdzi pani, że widziała ją pod koniec maja, tak? I od 2 miesięcy nie miała pani z nią kontaktu? Dokładnie tak. Czapska patrzyła na nią wyzywająco. A w piątek? Czapska zmrużyła oczy. Co proszę? W ostatni piątek. W Nałęczowie. W sanatorium Olimp. Gabriela wymawiała kolejne słowa z ogromną satysfakcją. Co za bzdury! Prychnęła Czapska. Skąd to pani przyszło do głowy? Recepcjonista w Olimpie twierdzi, że jakaś kobieta w zaawansowanej ciąży pytała o Sandrę Herman. Ciążę można udać bez problemu. Czapska wzruszyła ramionami, choć Gabriela widziała, że kobieta jest zdenerwowana. Poduszka pod kieckę i gotowe. Pewnie. Tylko, że ten chłopak rozpoznał panią na zdjęciu. Skrzywiła się i chwyciła za brzuch. No nie, tylko tego by brakowało, żeby zaczęła rodzić, pomyślała Gabriela. Nie widziałam się w Nałęczowie z tą suką, powiedziała kobieta twardo. Coś jeszcze? Gabriela, przychodząc tutaj, była pewna, że rozmowa z Beatą Czapską nie będzie żadnym wyzwaniem, że to łagodna, potulna łania, którą wystarczy skonfrontować z faktami, żeby się przyznała. Nie spodziewała się oporu. Musiała coś zrobić. Sandra Herman prawdopodobnie nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana. Wypaliła. Czapska patrzyła na Gabrielę z niedowierzaniem. Co pani opowiada? Sandra Herman nie była typem samobójczyni. I pani dobrze o tym wie. Takie osoby jak ona nie skaczą z okna dlatego, że ktoś je obsmarował w internecie. Jeżeli wyniki sekcji zwłok potwierdzą moje wątpliwości, zajmiemy się ustaleniem sprawcy zabójstwa. I zapewniam panią, że znajdzie się pani na liście podejrzanych w pierwszej trójce. A chyba nie chciałaby pani rodzić w areszcie? Blefowała, ale było warto. Czapska pękła. Zasłoniła dłonią usta, jakby chciała powstrzymać krzyk, a może szloch. Przez chwilę oddychała szybko i Gabriela znowu się przestraszyła, że emocje wywołają poród. Źle się pani czuje? Spytała rzeczowo. Coś z dzieckiem?
3: Nie, nie. Wszystko w porządku. Tylko, że ja już nie mam siły. Ta kobieta tyle złego wyrządziła mojej rodzinie.
2: Pokręciła głową z niedowierzaniem. I nawet teraz, po śmierci, szkodzi dalej. Powiem pani szczerze, że chętnie bym jej pomogła wyskoczyć z tego balkonu. Ale niestety nie miałam okazji. Chociaż to prawda, byłam w Nałęczowie. Chciałam się z nią zobaczyć. Czy raczej chciałam, żeby to ona zobaczyła mnie. Chciałam udawać, że jestem szczęśliwa i beztroska, głaskać się po brzuchu i mówić, jaki Bartek jest zachwycony z powodu dziecka. Myślałam, że coś jej tym udowodnię. Że to sprawi, że będzie się trzymała z daleka od nas. Rozumie pani? Gabriela skinęła głową. Skąd pani wiedziała, gdzie ona jest? Beata Czapska nabrała powietrza, jakby przygotowywała się do dłuższej przemowy.
3: Kochamy się z Bartkiem. Naprawdę się kochamy. Kiedy mieszkaliśmy w Warszawie, wszystko się układało idealnie. I prywatnie, i zawodowo. Ciąża to było takie zwieńczenie tej dobrej passy. Wiosną mój mąż dostał propozycję z Lublina, z teatru. Bardzo dobry kontrakt. A że ja pochodzę z Lublina, moi rodzice tu mieszkają, mam znajomych, dobrze się tu czuję, uznaliśmy, że to fantastyczny pomysł. Zwłaszcza w kontekście dziecka, porodu, opieki. Więc przyjął ten kontrakt. Strasznie się cieszyliśmy. Wynajęliśmy mieszkanie i zaczęliśmy się rozglądać za czymś do kupienia. A kilka tygodni później moje małżeństwo zawisło na włosku.
2: przerwała na chwilę, wyczerpana emocjami. Może jednak przyniosę pani wody? Spytała z troską Gabriela. Czapska pokręciła gwałtownie głową. Nie, nie, jest okej. Po prostu jak sobie to wszystko przypominam. Przygryzła dolną wargę prawie do krwi. O tym, że mój mąż ma romans z koleżanką z teatru, dowiedziałam się z internetu. Każda zdrada to dramat, a nasza rozgrywała się na oczach całej Polski. Czułam się koszmarnie. Brzydka, gruba, niechciana. Bałam się, że Bartek odejdzie do niej. Ale nie. On chyba był tym wszystkim tak samo przerażony jak ja. Bardzo to było trudne dla nas, ale kiedy poprosił mnie o wybaczenie, o jeszcze jedną szansę, zgodziłam się. Trochę dlatego, że go ciągle kochałam, ale też nie chciałam zostać samotną matką. No i nie chciałam dać satysfakcji tej żmii. Tylko kiedy ktoś raz nadwęży czyjeś zaufanie, to potem bardzo trudno je odbudować. Więc zainstalowałam w jego telefonie program szpiegujący. Ostatnie zdanie powiedziała prawie z satysfakcją, a Gabriela o mało nie parsknęła śmiechem. Czapska zaczynała jej się podobać. I co, znalazła pani coś? Spytała zaciekawiona. Pisał do niej? Kontaktowali się? Nie, mąż naprawdę z nią zerwał. To ona nie dawała mu spokoju. Pisała do niego różne bzdury, że za nim tęskni, że go kocha. Trochę erotycznych treści. Bartek natychmiast to wszystko kasował, a kilka dni temu napisała, że zaprasza go do Nałęczowa na seks. Kobieta pokręciła głową z niedowierzaniem. Wyobraża pani sobie? Co za tupet! I jak zareagował pani mąż? Pojechał do niej. W tym momencie obie pomyślały o tym samym. To było dzień wcześniej, zanim zmarła. Uściśliła Czapska. Nie wiedziałam, czy się spotkali i co to spotkanie przyniosło. Nie chciałam pytać Bartka, bo musiałabym mu wtedy powiedzieć, że go szpieguję. Więc następnego dnia sama wsiadłam w samochód i pojechałam do Nałęczowa. Wiedziałam, że Sandra mieszka w Olimpie. Poszłam tam i próbowałam przekonać recepcjonistę, żeby podał mi numer jej pokoju. Powiedział, że tego mu nie wolno, więc poprosiłam, żeby zadzwonił i zapytał, czy może mnie wpuścić. Telefon wewnętrzny stoi u nich na ladzie recepcji. Wystarczyło zobaczyć, jaki numer wybiera i potem udawać, że się jednak rozmyśliłam. Więc kiedy już znałam ten numer, wyszłam z hotelu i weszłam z powrotem tylnym wejściem. Nikt mnie o nic nie pytał, ani nie zatrzymywał. W dodatku okazało się, że mają tam służbową windę. Ja z tym brzuchem nie dałabym rady wejść nawet na pierwsze piętro, a co dopiero na piąte. Gabriela słuchała w coraz większym napięciu. I co dalej? Nie było jej. Poszła na masaż. Ta informacja zabrzmiała interesująco. Skąd pani wie? Gdy zapukałam do drzwi, to w środku zaczął szczekać pies. Sprzątaczka, która była kilka pokoi dalej, przyszła zobaczyć, co się dzieje. Powiedziałam, że przyjechałam specjalnie do pani Herman, że się znamy, że chciałam jej zrobić niespodziankę, takie tam. Okazało się, że Sandra dosłownie kilka minut wcześniej wyszła na masaż. Po drodze spotkała pokojówkę i poprosiła ją, żeby pod żadnym pozorem nie wchodziła do niej do pokoju, bo tam jest pies i jeszcze nie daj Boże ucieknie. To wszystko? Miałam plan, żeby na nią poczekać. Tam przed Olimpem są ławki. Usiadłam na takiej, z której widać wejście do hotelu, ale nagle do mnie dotarło, jakie to jest straszliwie żenujące, upokarzające, głupie. Że taka konfrontacja jest idiotyczna. Więc wstałam z tej ławki, wsiadłam w auto i wróciłam do Lublina. Wierzy mi pani? Gabriela przez chwilę nie odpowiadała. W końcu skinęła głową. Ta historia jest tak kompletnie niewiarygodna, że musi być prawdziwa. Podniosła się z fotela. Czapska położyła dłonie na oparciach i z trudem dźwignęła się ze swojego. Nie mam nic wspólnego ze śmiercią Sandry, ale tutaj, położyła dłoń na sercu, czuję ulgę. Wiem, że to straszne. Nigdy siebie nie podejrzewałam o takie uczucia. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, powiedziała cicho Gabriela, trochę do Czapskiej, a trochę do siebie. Ruszyła przez trawnik w stronę furtki. Nagle coś jej się przypomniało. Wyszła pani przed hotel, żeby czekać na Sandrę. To znaczy, że była na tym masażu gdzieś w mieście, prawda? Skąd pani to wiedziała?
4: Od sprzątaczki już mówiłam, odpowiedziała Czapska bez namysłu.
2: A gdzie konkretnie poszła Herman? Do jakiego salonu?
4: Nie wiem, czy taka informacja w ogóle padła. Najlepiej niech pani zapyta tej kobiety, pokojowej. Nazywa się Drążkowska.
2: Miała taką przypinkę przy fartuchu. Zapamiętałam to nazwisko, bo mój nauczyciel WF-u tak się nazywał. Gabi zatrzasnęła za sobą furtkę i ruszyła szybkim krokiem na przystanek. Kiedy dotarła do Alei Kraśnickiej, w pierwszym odruchu chciała przejść na drugą stronę, skąd autobusy odjeżdżały w kierunku centrum i jej dawnego mieszkania. Dopiero kiedy zatrzymała się na pasach, uprzytomniła sobie, że nie wraca do domu, tylko do Nałęczowa. Poczuła się strasznie. Razem ze śmiercią Tomasza straciła nie tylko ukochanego człowieka, ale też swoje miejsce na ziemi i poczucie bezpieczeństwa. W tym momencie zrozumiała, że czeka ją przecięcie pępowiny, która łączyła ją z tym miastem, pępowiny wspomnień i dobrych emocji. I że czeka ją stworzenie sobie Lublina na nowo.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.
5: Happy birthday.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela siedziała w busie z czołem opartym o szybę i starała się nie myśleć o swojej stracie, nie wspominać, nie tęsknić, nie żałować. Nagle w kieszeni poczuła pulsowanie komórki. Pewna, że to któryś z rodziców sprawdza, czy wszystko z nią w porządku, niechętnie wyjęła telefon z kieszeni i ze zdziwieniem odkryła, że dzwoni Małgośka. Hej, podobno właśnie wracasz z Lublina, usłyszała rozbawiony głos przyjaciółki. Gabi pokręciła głową z niedowierzaniem. Skąd wiesz? Tym samym busem jedzie moja księgowa, zachichotała Małgorzata, która się strzyże u twojej mamy. Napisała mi SMS-a. Co robiłaś w mieście? Gabriela rozejrzała się szybko po współpasażerach w poszukiwaniu szpiega. Wyłowiła wzrokiem pulchną 40-latkę, która zajmowała dwa miejsca. Na jednym siedziała sama, na drugim ułożyła niezbyt stabilną stertę toreb z zakupami. Musiałam dopytać o różne rzeczy w związku ze śmiercią Herman, wyjaśniła ściszając głos. I nagle coś jej się przypomniało. Słuchaj, nie ma tam przypadkiem u ciebie twojego syna? Przypadkiem nie ma. Wpada czasami coś przegryźć, ale na szczęście od roku mieszka na swoim. Nie wyobrażasz sobie, jaka to ulga. Gabriela zamknęła na chwilę oczy. To prawda, powiedziała cicho. Nie wyobrażam sobie. Jak masz jakąś sprawę do niego, po prostu zadzwoń, podpowiedziała Małgosia. Chyba już wrócił z tych Puław. Był w Puławach? Ucieszyła się Gabriela. To dzwonię. Wybrała numer Chrześniaka. I co? Są wyniki sekcji? Spytała bez wstępów. Chłopak odchrząknął. Są, powiedział przejęty, ale nie wiem, czy powinienem. O, daj spokój, zirytowała się natychmiast Gabriela. Przecież nikt się nie dowie, mów. No dobrze, wyraźnie mu ulżyło. Więc tak, sekcja wykazała sińce, otarcia na skórka, złamanie kości podstawy czaszki. Generalnie przyczyną zgonu były obrażenia ciała, które mogły powstać na skutek upadku z wysokości na twarde podłoże. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Cholera, zmartwiła się Gabi. Czyli pewnie prokurator nie rozpoczął postępowania? Rozpoczął, ale o podżeganie, nie o sprawstwo. Gabriela przez chwilę patrzyła w zapadający za oknami busa zmrok. Jasne, powiedziała, rozumiem, dzięki. I co teraz? Pomyślała, chowając komórkę z powrotem do kieszeni. Może powinna sobie odpuścić? Może prokurator na spółkę z jaskółą mają rację, ale sprawa Sandry Herman była tak fantastycznym tematem zastępczym, że Gabi nie bardzo mogła sobie pozwolić, żeby go stracić. Więc postanowiła, że zada zupełnie inne pytanie. A jeżeli oni tej racji nie mają? I tego zamierzała się trzymać. Po zmroku jaśminowy dwór wyglądał dużo atrakcyjniej niż za dnia. Ciemność litościwie zakrywała wszelkie architektoniczne niedomagania, a palące się wewnątrz światła kusiły przechodniów atmosferą domowego ciepła i spokoju. Gabriela, skręcając z ulicy w bramę, zatrzymała się i przez chwilę z pewnym rodzajem wzruszenia przyglądała pensjonatowi, który przecież znała od lat. Stolarscy mieszkali po sąsiedzku. Ich działka od tyłu graniczyła z terenem pensjonatu i Gabi przez całe dzieciństwo i młodość obserwowała jaśminowy dwór przez okno swojego pokoju. Wtedy w ogóle nie interesowało jej, jak pensjonat wygląda, ani jak prezentuje się jego ogród. Fascynowali ją ludzie, ich stroje, zachowanie. Czasami zupełnie dla niej niezrozumiałe. Wieczorami, kiedy ruch uliczny zamierał i cisza wypełniała przestrzeń, słychać było nawet rozmowy prowadzone przy otwartych oknach. Chwytała ich fragmenty i dopowiadała.

0: postawić na restaurację, to trzeba ją jakoś rozreklamować. Co z tego, że o jej istnieniu wiedzieli goście pensjonatu, skoro chodziło o to, żeby nie tylko oni ją odwiedzali? Zaskoczona swoim odkryciem ruszyła do wejścia, układając sobie w głowie plan działania. Wystukała kod na klawiaturze, ale musiała źle nacisnąć, bo drzwi się nie otworzyły. I nagle sobie uświadomiła, że wpisuje kod z wczoraj, a tego dzisiejszego w ogóle nie sprawdziła. W związku z tym pojawiła się w jej głowie jakaś myśl, niekonkretna i ulotna, ale zanim ją uchwyciła, szczęknął zamek i drzwi stanęły otworem. Mama? Zdziwiła się Gabriela. Przecież Wiktor miał siedzieć. I siedział, ale potem pomyślałam, że go zmienię. A co, Aldonka się upomniała? Spytała Gabi z przekąsem. Nawet nie. Ja po prostu lubię się tutaj czasem zaszyć, pobyć trochę sama. Uśmiechnęła się do córki porozumiewawczo. Cały dzień w salonie, a tam wiesz jak jest. Nawet nie chodzi o hałas, tylko o to, że każdy coś od ciebie chce. No i te historie, których wysłuchuję non-stop. Gabriela poszła prosto na zaplecze, żeby wypuścić Charlie'ego. Jakie historie? Spytała nieuważnie, przypinając psu smycz. Przeróżne, westchnęła matka. Jak to się nazywa? Syndrom poczekalni u dentysty? Byłaś u dentysty? Mówię o zjawisku, wyjaśniła matka. Poczekalnia u dentysty to symbol takiego miejsca, w którym gadasz do obcych ludzi. Opowiadasz o sobie, zwierzasz się, bo wiesz, że takie gadanie nie będzie miało żadnych konsekwencji. A przecież co jakiś czas trzeba się przewentylować. Więc fryzjerowi się zwierzysz ze zdrady męża, manikiurzystce z problemów z dzieckiem, a masażysta będzie musiał wysłuchiwać, jaka to teściowa jest straszna. I nikt nie zaprotestuje. Ja też nie protestuję, tylko słucham i słucham i słucham. A potem wracam do domu i słucham dalej. Tyle, że o klockach hamulcowych i skrzyniach biegów oraz narzekań twojej babki. Już rozumiesz, dlaczego lubię sobie czasami podyżurować w recepcji? Jasne. Odprowadzimy cię z Charlie'm, zaoferowała Gabriela. Obiecuję, że nie będę ci opowiadała żadnych historii. Akurat twoich wysłuchałabym z radością. Matka objęła ją ramieniem, a Charlie zawarczał ostrzegawczo. Kiedy znalazły się pod domem rodziców, matka zatrzymała się i po chwili namysłu spytała: Kiedy się do nas przeniesiesz? Nie przeniosę się, mamo. Przecież wiesz, ojciec, babka, to nie są klimaty dla mnie. Zażartowała. Poza tym ktoś przecież musi być w nocy w pensjonacie. Moglibyście się zmieniać z Wiktorem, zwróciła jej uwagę matka. Albo weźmiemy kogoś na pół etatu. Pieniądze nie są problemem. Gabi zesztywniała. Słucham? Jak to nie są problemem? Przecież sprowadziliście mnie tutaj, bo podobno pensjonat chyli się ku upadkowi. Trzeba liczyć każdą złotówkę. To jak w końcu jest, droga mamo? Na twarzy matki pojawiła się panika, ale opanowała się błyskawicznie. Kochanie, oczywiście, że trzeba liczyć każdy grosz, ale ty przecież za niecały miesiąc wyjeżdżasz, więc i tak kogoś będziemy musieli zatrudnić. Kilka tygodni w tę czy w tamtą nie robi aż takiej różnicy. To było logiczne tłumaczenie i Gabriela je przyjęła. Zdziwiła się tylko, że matka nie kwestionuje jej decyzji. Miesiąc w Nałęczowie, ani dnia dłużej. Kiedyś próbowałaby się upierać, naciskać, wabić lub namawiać, żeby Gabriela przeniosła się tutaj na stałe. Może po prostu zrozumiała, że jestem dorosła i potrafię sama o sobie zdecydować? Pomyślała z ulgą. A kiedy wracała do domu, nagle przypomniała sobie to, co matka powiedziała kilka minut wcześniej. Syndrom poczekalni u dentysty. Było to dla niej o tyle ciekawe, że sama nikomu i nigdzie o sobie nie opowiadała. Nie pamiętała też sytuacji, żeby ktoś obcy zaczął jej się nagle zwierzać z własnej woli, nie na przesłuchaniu. Ale tekst matki, masażysta będzie wysłuchiwał, jaka to teściowa jest straszna, dał jej do myślenia. Bo gabinet masażu to idealne miejsce do zwierzeń. A gdzie była Sandra Herman w dniu śmierci? Właśnie na masażu. Gabriela wyjęła z kieszeni dżinsów komórkę i napisała SMS do Klary, recepcjonistki. Zdecydowanie potrzebowała jej pomocy.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia deklarują dalszą współpracę nad reformą systemu. Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z szefem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmawiali m.in. o wprowadzeniu górnego limitu godzinowej stawki pracy lekarzy. To 240 zł. Medyk będzie też zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli będzie chciał pracować w innym, będzie musiał dostać zgodę pracodawcy, mówi Sobierańska-Grenda.
1: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym się widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
0: Z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski czeka na konkretne rozwiązania w ustawach.
2: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale widzimy wolę ze strony Ministerstwa Zdrowia do zacieśnienia współpracy.
0: Kolejne rozmowy ministerstwa z samorządem lekarskim w przyszłym tygodniu. Agenci CBA w warszawskim ratuszu, Urzędzie Dzielnicy Ursus i Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację związaną ze szpitalem, mówi Radiu Z rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Dzisiaj od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Te zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
0: To właśnie w Szpitalu Południowym. W Warszawie miał pracować lekarz milioner Dawid Kacprzyk. W placówce miał też funkcjonować pokoik dla VIP-ów. Dron zrobiony w okopie to nie żart. MON rozszerza program laboratoriów dronowych. Chodzi o to, by żołnierze mieli możliwość produkcji niewielkich dronów bojowych na polu walki. Takich laboratoriów jest już kilka, a będzie jeszcze więcej. Na czym polega ten program? Jego szczegóły zna reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Na nauczeniu żołnierzy produkcji dronów FPV, takich jakie Ukraińcy używają na linii frontu, obrzucając wroga niewielkimi ładunkami wybuchowymi czy eliminując wojskowe pojazdy. Takie drony można złożyć z gotowych elementów albo nawet wydrukować na drukarkach 3D wprost w jednostce, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
5: Tak, żeby żołnierze w swoich jednostkach wojskowych mogli de facto drukować tysiące dronów na potrzeby szkolenia i na potrzeby bojowe.
4: Pilotażowy program był prowadzony w 10 jednostkach wojskowych. MON chce dołączyć do niego kolejnych 10. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Wczoraj pokazano też pierwsze szerszenie, polskie drony uderzeniowe, które wojsko właśnie zaczyna testować. Radosław Sikorski ostrzega przed kolejną prowokacją Rosji. Szef polskiej dyplomacji był pytany o informację, że Moskwa aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, przed czym miały też ostrzegać Stany Zjednoczone. Sikorski zastrzegł, że nie będzie komentować tego, co mówią służby. Dodał jednak, że to, iż Rosja prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, nie jest żadną tajemnicą. Mamy wiarygodne informacje, że znowu coś planują. Celem ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od tych prowokacji. Oby tak się stało, dodał Sikorski. Jest pomysł na rewitalizację terenów po niedokończonej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Pracuje nad tym gospodarz tego miejsca, czyli Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Może ono w przyszłości posłużyć na przykład jako zagłębie przemysłowe, zwłaszcza, że wokół powstaje bardzo wiele inwestycji energetycznych. Jaka przyszłość może czekać ten zamknięty od dekad teren? Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał o tym z Michałem Szczupaczyńskim, który z ramienia strefy pracuje nad projektem.
6: Pierwszeństwo w decydowaniu o tym mają polskie elektrownie jądrowe, które mogą go wykorzystać jako zaplecze dla nowej elektrowni w gminie Choczewo. Jeśli nie, teren może posłużyć jako strefa przemysłowa. To wymaga jednak potężnych inwestycji, bo to zdegradowany obiekt, częściowo zalany wodą.
7: Pamiętajmy, że to jest budowa sprzed ponad 30 lat. Jest to oczywiście w dużym mierze zrobione z betonu, który będzie bardzo trudno skruszyć.
6: Dawną elektrownię wizytowali kilka dni temu ważni urzędnicy z Pomorza. Wkrótce mają ruszyć szczegółowe analizy co do jej przyszłości i konsultacje na najwyższym szczeblu rządowym.
0: Elektrownię budowano w latach 80. zeszłego wieku, przerwano po katastrofie w Czarnobylu. Uczniowie mogą czuć się oszukani. Nie będzie dofinansowania do kolonii dla tych, którzy chodzili na edukację zdrowotną w Baranowie w Wielkopolsce. Wojewoda unieważniła właśnie zarządzenie wójta w tej sprawie, a miała to być zachęta. Za chodzenie na nieobowiązkowy przedmiot uczniowie mieli być nagradzani dofinansowaniem 800 zł do letnich obozów. To zarządzenie wójta było naruszeniem prawa, tłumaczy rzecznik. radniczka wojewody Nina Swarcewicz.
8: Wójt gminy Baranów nie posiada kompetencji do tego, aby decydować z góry, na jaki cel i w jakiej wysokości przyzna środki finansowe pochodzące z opłat wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.
9: Był błąd proceduralny, który pani wojewoda zauważyła. Nie można tego zarządzeniem wprowadzić, tylko wnioskiem.
0: Odpowiada wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Zapowiada, że gmina będzie szukała innego sposobu nagrodzenia tych uczniów. Z dofinansowania miało skorzystać ponad 160 dzieci, które wybiorą obóz realizujący program walki z uzależnieniami. Drogowa operacja na otwartym sercu. Tym właśnie będzie rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, bo w czasie prac trasa musi być i będzie otwarta. A to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Dlatego trzeba ją poszerzyć o dodatkowy pas. Nowe szczegóły tej przebudowy zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Co ciekawe, pierwsze prace nad rozbudową autostrady już ruszyły. Na razie dotyczą one jednak organizacji ruchu na skrzyżowaniach i węzłach. Wykonawca przygotowuje też objazdy. Całość potrwa do końca wakacji. Wtedy drogowcy wejdą na jezdnię. Co ważne, chociaż droga będzie przejezdna, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości, mówił mi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
11: Do 70 km na godzinę zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
10: To ma zapewnić bezpieczeństwo robotnikom rozbudowującym autostradę i ostudzić zapędy kierowców ignorujących, że A2 stanie się placem budowy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać się do końca przyszłego roku. Odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Źrebak konia Przewalskiego urodził się w stołecznym zoo. Ogród zoologiczny ogłosił konkurs na imię dla samczyka. Propozycje można zgłaszać do wtorku. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo dostają imiona na literę S. Koń Przewalskiego jest najstarszą żyjącą rasą koni, a zdjęcia młodego z warszawskiego ogrodu możecie zobaczyć na naszym X-ie na profilu Radio Z News. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: Na Śląsku jest z nami były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko. Kłaniam się, dzień dobry panie generale.
14: Dzień dobry.
13: I żołnierska krótka piłka jak zawsze u nas na początek, a pytanie brzmi, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, tak czy nie?
14: Tak.
13: Odpowiada krótko nasz gość. Dajmy szansę naszym słuchaczom. Na radioz.pl mamy sondę. Z tym samym pytaniem czekamy na państwa głosy. Na Kremlu się śmieją, na Kremlu się cieszą, bo dajemy się podpuszczać. Tak pan komentuje to, co dzieje się wokół sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. To źle, że minister obrony ujawnił, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął?
14: Na Kremlu się cieszą, ponieważ jest realizowana doktryna Miecierzna Wojna, czyli tej wojny buntowniczej polegającej na budowaniu konfliktu i eskalowaniu, i ten konflikt eskaluje. I Polska zamiast działać rzeczywiście razem z wszystkimi partnerami, chociażby z Ukrainą w imię własnego bezpieczeństwa, no w tej chwili prowadzi wewnętrzną walkę właściwie nie wiadomo o co, bo nawet komunikat ministra Kosiniaka-Kamysza czy premiera Kosiniaka-Kamysza jest sprzeczny sam sobie. Bo z jednej strony mówi, że to bardzo dobrze, że pomagamy Ukrainie, a w następnym zdaniu mówi, że ale myśmy tak dużo nie pomagali jak wy, bo myśmy dali 10% tej pomocy, a wy 90%, czyli w domyśle wy jesteście gorsi.
13: Otóż, wy, to znaczy jest... obecny rząd i poprzedni rząd.
14: I poprzedni.
13: Otóż, ale zakłada pan, rakieta, panie generale?
14: Każda rakieta, każdy pocisk przekazany Ukrainie zwalcza i zmniejsza potencjał bojowy Rosji i daje nam bezpieczeństwo. To Rumunii nawet zestawy przekazali Patriot Ukrainie. Wtedy, kiedy Polska potrzebowała pomocy, wsparcia, bo tutaj byliśmy zagrożeni z powietrza, Niemcy przysłali do nas baterię Patriot, Holendrzy są w gotowości. No my naprawdę musimy zrozumieć, że nie możemy patrzeć na kwestię bezpieczeństwa z perspektywy czubka własnego nosa, bo my najwięcej wydajemy w PKB, co też jest nieprawdą, bo Litwa najwięcej wydaje na bezpieczeństwo funduszy, tylko musimy pamiętać o tym, że właśnie NATO jest gwarancją bezpieczeństwa i w ramach sojuszy, w ramach takiego partnerskiego, silnego członkostwa w sojuszu NATO, to bezpieczeństwo musimy budować.
13: Ale krytykuje pan to, że te dane zostały ujawnione i zastanawiam się, czy pan zakłada, że Rosjanie wcześniej nie mieli zielonego pojęcia, jaki sprzęt z Polski do Ukrainy popłynął, nie wiedzieli tego, jaki sprzęt przekazujemy?
14: Oczywiście, że mieli, tak jak wiedzieli, że na przykład pociągami odbywa się transport przez Rzeszów, przez Jasionkę, też uzbrojenie dla Ukrainy.
13: To w czym problem?
14: Ale z jednej strony rząd apeluje do obywateli, nie powielajcie, nie pokazujcie tych zdjęć, nie piszcie o tym, że jest ten transport, a z drugiej strony ujawnia dane, ujawnia liczby. No przecież nawet jeżeli jakieś informacje do strony rosyjskiej docierają z tego białego wywiadu czy poprzez swoich szpiegów, no to nie ma nic wspanialszego, jeżeli chodzi o podarek dla służb rosyjskich, jeżeli oficjalne czynniki rządowe potwierdzają, jaki sprzęt, jakie ilości, ile za to zapłacono, bo dzięki temu Rosjanie są w stanie przeanalizować, jakie stany magazynowe dotyczące uzbrojenia ma Polska, ma Ukraina, jakie deficyty, czego naprawdę szukają. No to już no nie powinniśmy działać w tym kierunku, czyli dopuszczać do tego, żeby takie wzajemne okładanie się partyjne powodowało ujawnianie kolejnych tajemnic wojskowych, bo to jest kontynuacja linii właśnie Macierewicza, który ujawnił, jak działają nasze służby specjalne. Nawet zrobił to po rosyjsku i wysłał od razu chyba do Kremla. To jest kontynuacja też ujawniania tych planów operacyjnych ministra Błaszczaka, które zarzucano, że tutaj zdradził tajemnicę wojskową. No i teraz minister Kosiniak-Kamysz właśnie też w takiej sprzeczności z jednej strony mówi, że informacje niejawne będą niejawne, ale tutaj odtajnimy to, co mamy w magazynach.
13: No to mamy okładanie się partyjne, widzimy to i słyszymy. Politycy kłócą się o wojsko, kłócą się też na przykład o amerykańską bazę w Polsce, tę stałą bazę wojskową, choć wydawałoby się, że w tej sprawie wszyscy powinni grać do jednej bramki. Ale pytanie jest takie, wschód czy zachód Polski? Gdzie ta baza, pana zdaniem, powinna powstać?
14: No ta baza przede wszystkim musi być atrakcyjna dla samych Amerykanów i ich rodzin. I sądzę, że raczej jednak w pobliżu jakiejś większej aglomeracji miejskiej, tak żeby te rodziny mogły korzystać z dorobku polskiej kultury, żeby były szkoły, żeby były sklepy. To oczywiście będzie jakieś małe miasteczko.
13: Czyli to Amerykanie sobie wybiorą to miejsce na polskiej mapie?
14: Trzeba im dać taką możliwość, żeby oni wybrali to miejsce, alternatywę. No to rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to jednak będzie gdzieś w pobliżu Poznania Wielkopolska. Natomiast sami żołnierze no, mogą operować w rejonie Przesmyku Suwalskiego, w innym obszarze, tyle że na weekendy no, nie będą lecieć do Stanów Zjednoczonych, tylko będą wracać do swoich domów, tak jak to wielu polskich żołnierzy czyni. Ja też w swoim dorobku wojskowym, przynajmniej te pierwsze lata, to właściwie cały czas i tak byłem na poligonach, ale zawsze mogłem wrócić na weekend do swojego domu.
13: A jak bardzo ta baza, stała baza wojskowa amerykańska w Polsce zwiększy potencjał odstraszania Rosji?
14: No stałe zaangażowanie, no to jednak jest, to nie można z dnia na dzień już wycofać takich sił, bo są tutaj rodziny. To są, te rodziny są najlepszymi ambasadorami interesów polskich i zrozumienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. To jest pokazanie Rosji, że te traktaty czy te umowy takie, które miały miejsce wtedy, kiedy Polska wstępowała do sojuszu i de facto, które czyniły Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię takimi później krajami sojuszu drugiej kategorii, przestają obowiązywać wtedy, kiedy Rosja stwarza realne zagrożenie. No i to jest też krok do tego, żeby rzeczywiście wyraźnie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa Polski dotyczącej artykułu 5, no bo wtedy, kiedy taki kraj byłby zaatakowany, a mieszkają tutaj rodziny amerykańskich żołnierzy, no to z pewnością pewniejsze jest to, że Stany Zjednoczone mocno zaangażują się, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
13: A ile czasu potrzeba, żeby to się rzeczywiście stało? Ile czasu potrzeba, żeby tę stałą amerykańską bazę wojskową w Polsce stworzyć?
14: No dzisiaj takie osiedla buduje się w krótkim czasie. No, najwięcej zajmuje czasu decyzja administracyjna i mam nadzieję, że tutaj nastąpi duże przyspieszenie. 3-5 lat taka stała baza powinna być, ale to jest tak, że już nawet pierwsze rodziny mogą zdecydowanie wcześniej mieszkać i po prostu organizować, realizować to. Później pewnie będzie rozbudowywana o kolejne elementy.
13: No to mamy szczyt NATO w Ankarze. Przyglądamy się temu, co się tam dzieje, przysłuchujemy się. No jest pierwszy sukces. Pojawił się prezydent Donald Trump, choć jeszcze przed chwilą sugerował, że wcale go tam może nie być. Odetchnął pan z ulgą?
14: Odetchnąłem, bo obawiałem się, że właśnie ta czerwona kartka dla amerykańskiego piłkarza. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no ale to tak trochę wygląda, że
13: naprawdę? Że to mogło spowodować, że Trump nie przyleci do Ankary?
14: No mieliśmy już takie przykłady, że prezydent Trump no nie działa racjonalnie z naszego punktu widzenia, tylko potrafi się obrazić naprawdę o wszystko, tak jak obraził się na premier Włoch i mówi, że w zasadzie powinna dostać nakaz trzymania się w dystansie od niego.
13: No ale to bierze pan w takim razie na poważnie taki scenariusz, w którym Trump wyprowadza Amerykanów z NATO?
14: To znaczy, prezydent Trump nie jest w stanie wyprowadzić z NATO Amerykanów, ponieważ na szczęście Stany Zjednoczone są krajem demokratycznym, jeszcze Kongres ma tam coś do powiedzenia i jego własna partia pewnie na wiele działań mu nie chce pozwolić. Natomiast doskonale widzimy przez te ostatni miniony rok, że prezydent Trump no właściwie codziennie budzi się z innym snem i powtarzanie nawet teraz podczas szczytu NATO o tym, że Grenlandia powinna być amerykańska, no nie służy jednak temu, co jest kluczowym celem tego szczytu NATO, żeby budować taką więź, solidarność i tutaj no, to jest de facto taki trochę atak na Danię, która jest wstrzemięźliwa w reakcji na tego typu słowa.
13: No to o tym, co się dzieje w Ankarze na szczycie NATO, będziemy za chwilę rozmawiać w sieci, ale zanim to jeszcze krótka piłka po raz drugi, czyli trzy pytania tym razem z konkretną odpowiedzią od pana, panie generale. Rząd powinien bardziej przygotowywać Polaków na zagrożenie. Tak czy nie?
14: Zdecydowanie tak. Tu niestety ochrona ludności, obrona cywilna była przez ostatnie dziesięciolecia wręcz zaniedbana. Trzeba nad tym mocno pracować.
13: Polska przespała sprawę produkcji broni. Tak czy nie?
14: Pół na pół tak naprawdę. No, przespaliśmy kwestię dronów. Mieliśmy czerpać doświadczenia od Ukraińców, a okazało się, że Ukraińcy skutecznie zbudowali system antydronowy, a my dopiero go zaczynamy budować.
13: No to pytanie kolejne. Ukraina powinna podzielić się z Polską technologiami dronowymi, tak czy nie?
14: Tak i pewnie będzie się dzielić. Mamy właśnie te wspólne centra szkoleniowe. To myśmy uczyli Ukraińców i chociażby specjalistów ukraińskich, jak prowadzić te operacje. Teraz oni mają to know-how, a my wciąż mamy wiele im do zaoferowania i mam nadzieję, że takie wewnętrzne spory nie zakłócą dobrego współdziałania.
13: No, a jeśli chodzi o naszą sondę, pytaliśmy, czy NATO gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Słuchacze się podzielili. Głosy na tak 58%, głosy na nie 42%. I to wszystko można zobaczyć na radioz.pl. Tam też dalej rozmawiamy.
12: To jest gość Radia Z.
13: No to zaglądam, panie generale, do Rzeczpospolitej dzisiaj i czytam. Gdyby Rosja napadła dziś na Polskę, przystąpilibyśmy do wojny nie tylko bez większości zamówionego uzbrojenia, ale też tylko z dwiema gotowymi dywizjami. Dwie kolejne na włączenie się do walki potrzebowałyby nawet miesiąca. No mnie to zastanawia, a pana?
14: To Ukraina była jeszcze mniej przygotowana do tej wojny, bo dopiero właściwie szkoliła się walcząc i budowała własną armię. Kiedyś jeszcze Józef Piłsudski mówił, że mógłby wiele mankamentów polskiej armii wymienić, ale tą armię mamy, z tą będziemy walczyć. I to, co jest dużym pozytywem, ja uczestniczyłem w misjach bojowych, w misjach w strefie działań wojennych z polskimi żołnierzami. I nawet wtedy w tej byłej Jugosławii, 92 rok, gdzie byliśmy wysłani ze złomem tak naprawdę, z kiepskim wyposażeniem, to jednak to morale, to wola walki w sytuacji zagrożenia no, zaskakiwało także mnie jako dowódcę i powiem, że wszystkie te głosy mocno mnie irytują, które mówią, że przegralibyśmy w dwa dni, nie damy rady, dywizje są nieskompletowane. Może i nie, może jest wiele deficytów, ale naprawdę ten duch żołnierskości w Polakach jest silny.
13: A jak rząd powinien przygotowywać nas lepiej na zagrożenie? Czego nam dzisiaj przede wszystkim brakuje?
14: No, jeżeli chodzi o armię, armia no, buduje, dokonuje tej rewolucji technologicznej. Fakt, trzeba na to 5-10 lat. Ten czas dała nam Ukrainę, tego czasu nie można zmarnować. I nie można go zmarnować, to co robi minister Kosiniak-Kamysz, przez rozpraszanie wysiłku na inne kierunki, bo przepraszam, ale wojsko nie jest od sprzątania błota popowodziowego, patrz operacja Fenix. Absurdem jest wysłanie 10 tysięcy żołnierzy, może i z WOT-u, ale po co oni po tych torach chodzą, to kompletnie od początku nie wiem. I nie wiem, czy jeszcze chodzą, czy już przestali te tory kontrolować. I absurdem jest to, że wojsko wyręcza Straż Graniczną w takich działaniach przeciwko nielegalnej migracji, bo wojsko ma chronić granice, ale właśnie z powietrza, przed atakami dronowymi, czy przed formacjami zbrojnymi. To, czego brakuje dzisiaj, to właśnie struktury obrony cywilnej zaniedbane przez dziesięciolecia, o czym wspomniałem, i takiego przeniesienia na lokalne szczeble odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Nawet jeżeli mówimy o schronach, to na przykład w Finlandii jest to tak realizowane, że jeżeli powstaje taka infrastruktura, takie obiekty na wniosek mieszkańców, to one są przekazywane mieszkańcom i to mieszkańcy, lokalni mieszkańcy utrzymują tam odpowiednio agregaty, paliwo, żeby nie było zwietrzałe, ktoś przynosi wodę. No w taki sposób często proboszczowie organizują opiekę nad własnymi parafiami, że mówią na przykład, ogłaszają, że dzisiaj kościół tutaj sprząta ta ulica, kwiaty przynoszą ci ludzie. No i trochę tak lokalnie powinniśmy się bardziej zorganizować i brać na siebie i mieć to poczucie, że to my jednak jesteśmy tymi, którzy są skuteczni, którzy są kreatywni, którzy są sprawczy.
13: No, żołnierze na torach pojawili się po rosyjskiej prowokacji, czy po rosyjskim akcie dywersji, to pamiętamy. No i teraz słyszymy wicepremiera Sikorskiego, który głośno mówi o potencjalnych, kolejnych prowokacjach Rosji wobec Polski i ostrzega, że możliwa jest operacja pod fałszywą flagą. Pan też tak to widzi rzeczywiście, że jesteśmy w momencie, w którym Putin może nacisnąć przycisk prowokacji, a jeśli tak, to jakich?
14: No ale przecież te prowokacje mają miejsce już od początku wojny, nic nowego nie zostało ogłoszone być może. To znaczy po pierwsze mieliśmy podpalenia, mieliśmy dywersje na torach, mamy systematycznie ataki w cyberprzestrzeni realizowane, mieliśmy zakłócany system GPS, mamy szpiegów, mamy agentów wpływu również, którzy prowadzą, uczestniczą w tej wojnie kognitywnej. To te sygnały, które docierają, to pewnie mają na celu uświadomić nam, że te zagrożenia, że ta wojna hybrydowa się dzieje i że Rosja, jeżeli udaje się uwolnić jakiekolwiek środki albo znaleźć odpowiedni pretekst, no teraz tym pretekstem mogą być te zaostrzone relacje między Polską i Ukrainą, no to z pewnością nie odpuści takiej okazji, żeby właśnie pod taką obcą flagą doprowadzić do jeszcze większej eskalacji tego napięcia, tak aby siostra, brat, bo tak żeśmy jeszcze całkiem niedawno mówili o Ukrainie, zaczęli toczyć między sobą bratobójczą walkę.
13: Ale co to znaczy operacja pod fałszywą flagą w tym kontekście, o którym mówi dzisiaj wicepremier Sikorski? To znaczy, czego my możemy się spodziewać konkretnie ze strony Moskwy?
14: No Moskwa po prostu, tak jak buduje tych agentów wpływu, po prostu płaci Ukraińcom, ludziom, którzy mają ukraińskie paszporty, nawet niekoniecznie są Ukraińcami, tylko po prostu po rozpadzie dawnego Związku Sowieckiego zostali w Ukrainie, było im wygodnie nie przeprowadzać się i mają albo podwójny paszport, albo ukraiński paszport, czy jakiś inny jeszcze. I tego typu ludzi, czy nawet Polaków, przecież też mamy szpiegów, którzy działali na rzecz Białorusi, Rosji, werbować po to, aby organizować takie działania, gdzie winą będzie się obciążało za te działania później Ukraińców. No mamy pożytecznych idiotów także w Sejmie, którzy później na przykład po tym ataku na tory mówili, że to Ukraińcy zorganizowali, Ukraińcy te działania prowadzili mimo ewidentnych dowodów, że tak nie było. I później w komentarzach wręcz nawet ponad 40% obarczało winą za ten akt dywersji na torach Ukraińców, 19% polski rząd i polskie służby, a 24% wskazywało na Rosję.
13: Szef agencji wywiadu, pułkownik Paweł Szota, mówił ostatnio w Rzeczpospolitej, że stopień agresji po stronie rosyjskiej jest na bardzo wysokim poziomie, a ryzyko konfrontacji militarnej jest rzeczywiste. Pana zdaniem, jak bardzo rzeczywiste ryzyko?
14: Rosjanie nawet przed pełnoskalową agresją na Ukrainę szkolili, no bo taki mają sposób szkolenia, jednostki z ludzi, które składają się z ludzi znających język polski, którzy znają polskie uwarunkowania, do właśnie prowadzenia takich działań o charakterze dywersyjnym, do działań o charakterze zielonych ludzików. I jeżeli tylko gdzieś dojdzie do jakiegoś zaognienia sytuacji i będzie można ją eskalować, to z pewnością te siły będą wykorzystane. Musimy sobie zdawać sprawę, że naprawdę za naszą granicą jest wojna. My jesteśmy na tej pierwszej linii. Jeżeli Putin w jakikolwiek sposób odbierze sygnał, że bezkarnie będzie mógł zaatakować na terytorium Polski i przez to być może nawet zyskać popularność w samej Rosji, bo postawił się, bo coś zrobił, czy przenieść nawet uwagę z takich wewnętrznych gospodarczych problemów na wojnę z NATO, bo tak to będzie nazywał, to z pewnością to zrobi.
13: Ale jest pan pewien, że gdyby pojawiła się taka rosyjska militarna prowokacja przeciwko Polsce czy państwom bałtyckim, to Amerykanie rzeczywiście ruszyliby z pomocą w ramach NATO?
14: No i dlatego mówimy o operacji pod obcą flagą, bo nawet po ataku dronowym z września minionego roku to też nie było takiej jednoznacznej odpowiedzi amerykańskiej, że to Rosjanie, tylko a to może jakaś pomyłka, a to może coś się zabłąkało. No to jest właśnie ten duży problem w tej wojnie hybrydowej, określanej bardzo często mianem wojny, nie wojny, że trudno wskazać granice. Jaka interwencja, na czym miałaby polegać.
13: Czyli to byłaby ta furtka, która by mogła sprawić, że artykuł 5 wcale nie byłby uruchomiony w takim przypadku.
14: Dlatego mam nadzieję, że szczyt NATO właśnie no, przeprowadzi, czy pozwoli budować warianty właśnie na tego typu działania, które będą jeszcze etapem wojny hybrydowej, eskalacją, no, ale trudno je nazwać. Będzie albo wygodniej niektórym będzie nie nazywać ich wojną.
13: No słyszymy, że w deklaracji końcowej tego szczytu w Ankarze ma się znaleźć zapis potwierdzający niezłomne zobowiązanie do sojuszniczej obrony gwarantowanej przez artykuł 5. No i z jednej strony dobrze, że to będzie, ale z drugiej strony można pomyśleć, że chyba nie najlepiej, skoro trzeba to przypominać i kolejny raz zapisywać w dokumentach ze szczytu NATO.
14: No warto to zapisywać. Przypomnę, że artykuł 5 był uruchomiony po ataku na World Trade Center. Myśmy zawsze byli z Amerykanami jak brat z bratem, ręka w rękę. Naprawdę wiele bojowych misji realizowaliśmy, czy jako jednostka GROM, czy nawet podczas 18 batalion, jeszcze podczas tej pierwszej misji w Kosowie. No czas teraz powiedzieć sprawdzam i mam nadzieję, że jednak Amerykanie zdają sobie sprawę, społeczeństwo amerykańskie na pewno doskonale to wie, że w takich sytuacjach no, nie można zdradzić sojusznika.
13: No i obyśmy nie musieli sprawdzać tego, czy rzeczywiście przyszliby z pomocą, bo i tu mam pewien kłopot, no bo z jednej strony słyszę na przykład polskich polityków, czy przedstawicieli polskich służb, którzy mówią o tym wysokim zagrożeniu militarną konfrontacją, a z drugiej strony, także w Rzeczpospolitej, uspokaja nas na przykład generał Brian Nissen, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i on mówi tak, jestem przekonany, ludzie mogą teraz spać spokojnie i żyć swoim życiem. Nie ma powodów do obaw przed wojną jutro. Zdaję sobie sprawę z faktu, że regularne incydenty z dronami i działania hybrydowe Rosji mogą niepokoić zwykłych obywateli, ale nie są one wskaźnikiem, że jutro może wydarzyć się coś poważnego. Kogo my mamy słuchać, panie generale?
14: No wolałbym, żeby ten dowódca nas nie usypiał, krótko mówiąc. Te głosy często wypowiadane przez polskich polityków, generałów, może trochę nawet są przesadą tutaj, ale jeżeli nie będziemy głośno mówić o tych zagrożeniach, no to nie będzie wsparcia nawet sojuszu NATO, no bo skoro jest tak dobrze, no to właściwie jesteśmy Nową Zelandią, odizolowaną wyspą, nic nam nie zagraża. No i wówczas ta aktywność czy chęć robienia czegokolwiek jest na zdecydowanie niższym poziomie. A my mamy wiele rzeczy do nadrobienia, do zrealizowania dla poprawienia własnego bezpieczeństwa i wolę, kiedy ludzie inspirowani czasem strachem, ale po prostu realizują te misje, które zwiększają naszą odporność, niż kolejny taki głos usypiający. Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie. Przypomnę, strategia Unii Europejskiej z 2003 roku, czy głos Fukuyamy, koniec historii. To tam Rosja to jest tylko taki przypadek. Pewnie to się wszystko rozejdzie po koście.
13: No to teraz wchodzi Trump i burzy to wyobrażenie i burzy ten świat, który znamy, bo daje do zrozumienia, że Waszyngton wycofa z modelu sił NATO połowę swoich bombowców strategicznych, 1/3 myśliwców i okręty podwodne. Co to oznacza dla NATO, dla sojuszu, dla Europy?
14: To oznacza, że budujemy NATO 3.0, że wreszcie Europa będzie przejmowała odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, bo ma ku temu i siły, i środki, ale to nie oznacza, że Stany Zjednoczone wystąpią z NATO, czy zabiorą ten parasol nuklearny, który trzymają nad sojuszem. Również dostrzegam pozytyw w postaci takich mocnych głosów prezydenta Trumpa, bo wciąż wręcz nawet nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, wydają około 2% PKB na bezpieczeństwo, podczas gdy ten wymóg mówi o 5%, nie mówiąc o tych krajach jak Hiszpania czy Portugalia, gdzieś tam jeszcze dalej bardziej oddalone, które tego bezpieczeństwa czy tego zagrożenia no, niespecjalnie to czują, ale które zapominają o tym, że właśnie na tym polega sojusz, że jesteśmy wspieramy tych, którzy są atakowani, nawet jeżeli to nas bezpośrednio nie dotyka, po to, abyśmy mogli liczyć na tą pomoc z drugiej strony, kiedy do nas przyjdzie zagrożenie.
13: No to na szczycie NATO w Ankarze na pewno jest mowa o Ukrainie, to wiemy. I Donald Trump przy okazji mówi, że Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć tę wojnę. Mówi, uważam, że jesteśmy znacznie bliżej rozwiązania, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Czy to są takie rytualne zaklęcia wypowiadane przez amerykańskiego prezydenta? Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy pana zdaniem?
14: Swoją miłość do Putina to nawet prezydent Trump zapisał w strategii bezpieczeństwa narodowego, kiedy właściwie wskazywał na Rosję jako taki kraj przewidywalny, z którym trzeba odbudować relacje, a o Europie mówił, że jest słaba, rozmemłana i traci na znaczeniu. Otóż jest to zaklęcie. No, Putin zawsze był bandytą, mordował przeciwników politycznych, truł nowiczokiem, prowadził akcje dywersyjne na terytorium krajów NATO, wysadzenie chociażby składów amunicji w Czechach. Putin mordował Czeczeńców, atakował Gruzję i nie przestrzegał porozumień międzynarodowych, memorandum budapesztańskiego, postanowień mińskich. Cokolwiek podpisze, to z jego strony nie będzie gwarantowało pokoju, bo to będzie kolejny ruch taktyczny po to, aby dać sobie czas na przykład na odbudowę własnej armii, a jeżeli cokolwiek skłoni go do zawarcia pokoju, to co teraz czyni Ukraina, czyli osłabia potencjał gospodarczy Rosji i uderza chociażby w rafinerię, coś co daje tej gospodarce możliwość produkcji jeszcze uzbrojenia.
13: No właśnie, ale te ataki na terminale naftowe na przykład, to jest mocny cios wymierzony w Rosję przez Ukrainę?
14: To jest mocny cios, przed którym Ukraina była blokowana. Szkoda, że wcześniej Zachód nie pozwalał używać własnych systemów, które przekazywał Ukrainie, aby przenieść wojnę także na terytorium Rosji, bo dopiero teraz obywatele Rosji widzą, że ojejku, to rzeczywiście nie jest operacja specjalna, tylko trzydniowa operacja specjalna, tylko wojna, która już trwa piąty rok i ona się przenosi na nasze terytorium. To społeczeństwo rosyjskie musi odczuć ciężar tej wojny, żeby doprowadzić do pokoju.
13: No tak, ale liczyliśmy my jako Polska, że skorzystamy z tej technologii, skorzystamy z know-how ukraińskiego, jeśli chodzi o drony. Mieliśmy stworzyć armadę dronową w Polsce, ale Kijów dzisiaj niechętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i mamy jeszcze wielką awanturę polityczną, więc wygląda na to, że chyba nic z tego nie będzie.
14: Myślę, że będzie i że skorzystamy. Najwyższa pora, żeby oddzielić kwestie historyczne od kwestii teraźniejszych i tego, w jaki sposób mamy walczyć ze wspólnym wrogiem. Wciąż 58% Ukraińców deklaruje, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to Ukraina powinna przyjść w Polsce z pomocą, czyli jest ta pozytywne nastawienie. I nie możemy po prostu teraz, wszystkie opcje polityczne powinny deeskalować ten konflikt taki polityczny, spór historyczny przenieść, żeby zajęli się nim historycy, na przykład opowiadając o tym, jak to traktat ryski podpisywaliśmy, kiedy zdradziliśmy Petlurę, który nam pomógł wraz z Ukraińcami w Bitwie Warszawskiej, odsłaniając skrzydło naszych wojsk. No można wiele tutaj historii tego typu opowiadać, ale jesteśmy tu i teraz i nie możemy budować kapitału partyjnego, politycznego na sporze z kimś, kto powinien być wraz z nami w tej kompanii braci, która chroni nas przed rosyjskim agresorem.
13: No to, o czym pan mówi, jest absolutnie widoczne w pytaniach, które przysłali do pana za naszym pośrednictwem internauci, widzowie i słuchacze. To spójrzmy do tych pytań. Pani Klara na przykład pyta, czy Polska powinna szkolić wojsko ukraińskie, które gloryfikuje bohaterów, którzy współpracowali z nazistowskimi Niemcami oraz brali udział w rzezi wołyńskiej? Takie pytanie stawia słuchaczka.
14: To pytanie o Europę, czy w ogóle Niemcy powinny z Francją współdziałać, czy my powinniśmy w ogóle w jednym sojuszu być z Niemcami, które napadły Polskę w 1939 roku. No otóż Europa jest takim kontynentem, jaki jest. Jest mnóstwo wojen. Wystarczy przeczytać trylogię Sienkiewicza i popatrzeć, jak myśmy z kolei pacyfikowali powstanie Chmielnickiego. No ale jeżeli będziemy tak rozmawiać w kategorii tylko doznanych krzywd i szukać wroga we własnym otoczeniu, wśród sąsiadów, to w jaki sposób przy takim myśleniu zapewnić sobie bezpieczeństwo? Sami go sobie nie zapewnimy. To Niemcy dzisiaj, mimo że wydają znacznie mniej procentowo na własne bezpieczeństwo, to i tak kwotowo jest to dużo więcej niż trzykrotnie więcej niż Polska wydaje na uzbrojenie. To oni nam przyszli z pomocą wtedy, kiedy potrzebowaliśmy dodatkowych baterii Patriot. To oni w tej chwili inwestują w bezpieczeństwo Europy. Otóż szkolimy Ukraińców, no teraz to się trochę odwróciło i Ukraińcy będą szkolić nas, bo oni mają to know-how. Mam nadzieję, że ten stały kontakt, który był na początku tej wojny, myślę, że będzie odnowiony na poziomie roboczym, będzie utrzymywany, a również mądre myślenie pozwoli doprowadzić do sytuacji, że jednak naziści, bandyci, ci, którzy stali za rzezią wołyńską, no nie byli gloryfikowani, ale trzeba te kwestie od siebie oddzielić, iść dwutorowo.
13: Lubek Mazur, taki słuchacz, pyta. Mówi pan, że Polska powinna maksymalnie wspierać Ukrainę, ale jednocześnie domaga się pan twardej retoryki wobec Rosji. Co konkretnie zrobilibyśmy, gdyby Ukraina upadła, a nasze magazyny byłyby puste? Jak pogodzić solidarność z własnym bezpieczeństwem?
14: No to jest oczywiście, no, jeżeli my tylko zapełniamy własne magazyny, u sąsiada jest pożar, a my tutaj nie dajemy mu gaśnicy, bo nam jest potrzebna, bo jak się ogień przeniesie z jego domu na nasze mieszkanie, to będziemy mieli czym gasić. No to jest myślenie takie trochę dziwne, bo jeżeli u sąsiada się pali, to lepiej mu pożyczyć gaśnicę, żeby ugasił własny ten pożar w własnym domu i wtedy on się do nas na pewno nie przeniesie. Krótko mówiąc, jeżeli Ukraina upadnie, bo nie będziemy jej pomagać, bo Polska wycofa się ze wspierania Ukrainy, bo tak jak niektórzy postulują, zamkniemy nawet tranzyt towarów przez terytorium Polski, no to wówczas to zagrożenie, czy te siły wzmocnione, bo Rosjanie na terenach okupowanych wcielają na siłę Ukraińców do swojej armii, traktują ich jako mięso armatnie, uderzą na terytorium Polski, czy to hybrydowo, czy w postaci jakichś działań o niewielkiej skali, no ale z pewnością, tak jak żaden imperator, Putin nie zatrzyma się na zdobyczy ukraińskiej, bo już w 22 roku bardzo uczciwie powiedział Ławrow, że tu wcale nie chodzi o Ukrainę, chodzi o nowy ład europejski, krótko mówiąc o odbudowanie takie imperium carskiego jeszcze, bo to siedzi w głowie Putina.
13: Dyskutują z panem słuchacze. Słuchacz M, podpisujący się, mówi, pisze tak. Dlaczego ciągle wmawia się nam, że Ukraina walczy za nas? Czy jeśli Rosja chciałaby nas zaatakować, to mogłaby to zrobić poprzez obwód kaliningradzki i Białoruś? Dlaczego wmawia się nam, że jesteśmy zagrożeni rosyjskim atakiem, a jednocześnie rozdajemy za darmo swoją broń? Pyta słuchacz.
14: No nie rozdajemy za darmo, przekazujemy Ukrainie, żeby miała czym odpierać wroga. Ukraina, ja się bałem na początku tej wojny, że Ukraina będzie tak jak w 2014 roku, honorowo się podda, skapituluje, tak jak pułkownik Mamczur, który z tą sowiecką flagą poddał się zielonym ludzikom na Krymie. I otóż nie wmawia nam się, tylko taka jest rzeczywistość. No, popatrzmy tutaj, że Ukraina dzisiaj jest największą, najsilniejszą, najmocniejszą tarczą, najmocniejszą bronią, którą mamy przeciwko Rosji. To Ukraina dała nam czas na rewolucję technologiczną w naszej armii i nie możemy tego czasu przespać. To Ukraina, jak to cynicznie powiedział premier Morawiecki, przelewa własną krew, a my daliśmy im złom. Tak powiedział premier Morawiecki. No mam nadzieję, że to nie był złom, bo przynajmniej w tamtym czasie te czołgi były całkiem przydatne i to właśnie dzięki temu wsparciu militarnemu ten czas i to bezpieczeństwo, w którym żyjemy, jest gwarantowane. Także no popatrzmy jednak bardziej, szerzej niż przez czubek własnego nosa. Kłania się ten słoń, a sprawa Polska, że jesteśmy egocentrykami, widzimy tylko samych siebie. Polska nie jest Izraelem, który przy wsparciu Stanów Zjednoczonych będzie w stanie odpierać wszystkich agresorów. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem sojuszu NATO. Doskonale wiemy, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest po pierwsze nasza armia, ale bez Unii, która daje nam wsparcie gospodarcze, a teraz także militarne, i bez sojuszu NATO dawno stalibyśmy się łupem dla Rosji. To, co Rosję powstrzymuje, to właśnie to, że jesteśmy solidarni, że działamy razem, bo to jest najsilniejszy potencjał odstraszający, który Putin usiłuje rozbić przez różnego rodzaju koni trojańskich w postaci opcji politycznej, które wspiera w Europie.
13: No to panie generale, spójrzmy szerzej, bo kiedy w Ankarze obradują liderzy NATO, no to czytamy, że siły amerykańskie przeprowadziły nocą nową rundę uderzeń na Iran i to była odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. I z drugiej strony irańska Gwardia Rewolucyjna informuje, że w odpowiedzi na tę falę amerykańskich ataków zaatakowała bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Czyli, najkrócej mówiąc, to się szybko jednak chyba nie skończy.
14: To nie skończy się szybko. Niepotrzebnie Stany Zjednoczone pozwoliły premierowi Netanyahu uwikłać się w tą wojnę i warunki pokojowe, które teraz mogłyby nastąpić, na pewno będą gorsze od tych, które były przed tym, przed tą amerykańską interwencją czy wojną w Iranie. Ale to też jest lekcja dla Polski. Pokazuje, że i dla Ukrainy, chociaż Ukraina robi to samo, że nawet przy potężnym agresorze nie wystarczy mieć tylko tarczy, żeby się bronić, ale trzeba budować zdolności głębokich uderzeń, zdolności uderzeń odwetowych, które będą tym czynnikiem odstraszającym. Czyli krótko mówiąc, Polska z samolotami F-35, które są w stanie przełamać wielowarstwową obronę powietrzną Rosji, już są takim czynnikiem odstraszającym przed potencjalnym uderzeniem na nasz kraj. A wtedy, kiedy dokona się ta rewolucja technologiczna do końca, kiedy będziemy mieć system rozpoznawczo-uderzeniowy wsparty sztuczną inteligencją pozwalającą reagować w czasie rzeczywistym na pojawiające się zagrożenia, to ta przewaga technologiczna, mimo tego, że liczbowo jesteśmy mniejsi, z pewnością będzie ogromnym atutem i czynnikiem odstraszającym potencjalnego agresora.
13: No to podchodzimy do lądowania powoli, panie generale. Patrzymy na Ankarę i słuchamy. No i słyszymy na przykład. To będzie naprawdę historyczny szczyt NATO. Tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji jeszcze zanim ten szczyt się zaczął. Co się musi wydarzyć w Ankarze dzisiaj, żebyśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, tak, to jest historyczny szczyt NATO?
14: Wszystkie szczyty są historyczne sojuszu NATO. Natomiast to, na czym najbardziej nam zależy, to żeby podczas tego szczytu została potwierdzone wsparcie, czy ta kolektywna obrona w ramach artykułu 5. I to jest kluczem. Drugi element, europeizacja NATO przy wsparciu oczywiście Stanów Zjednoczonych. NATO 3.0 to z pewnością też będzie omawiane, czyli wzięcie na siebie większej odpowiedzialności przez kraje europejskie za budowanie bezpieczeństwa sojuszu. I mam nadzieję, że w tych rozmowach kuluarowych prezydent, minister Sikorski, minister Kosiniak-Kamysz jednym głosem przekonają Amerykanów do budowania stałej bazy w Polsce, bo środek ciężkości, jeżeli chodzi o budowanie bezpiecznej Europy, przesunął się z Niemiec na terytorium Rzeczpospolitej, a również kuluarowo być może będą omawiane kwestie nuclear sharing, których nie powinno się omawiać na publicznie, ale powinniśmy do tego zmierzać, bo kraje, które dysponują bronią jądrową, są w tym programie nuclear sharing, to jeszcze jest to dodatkowy gwarant bezpieczeństwa.
13: Panie generale, gdyby ktoś nie miał jakichś planów wakacyjnych szczególnie sprecyzowanych, to podpowiedź. Wojsko organizuje wakacje z wojskiem, 27 dni szkolenia. Ja skorzystać już nie mogę, bo wiek nie ten, jak czytam, bo to jest dla ludzi w wieku 18-35 lat, ale gdyby ktoś się zastanawiał, to jakby go pan zachęcił do wakacji z wojskiem?
14: Warto pójść, zobaczyć, bo jeżeli rozumiemy sytuację i mamy jakąś wiedzę o tym, jak wygląda współczesna wojna, bo to już nie tylko chodzi o jakieś tam strzelanie czy taką przygodę, to mniej się boimy. To, czego najbardziej się boimy, to jest to nieznane, niepewność, niezrozumienie. I ja rozumiem, że podczas tych szkoleń wojskowych, to nie tylko będą to ćwiczenia jakieś taktyczne, poligonowe, strzelania, ale również mądre rozmowy, dyskusje na temat tego, jak budować własne bezpieczeństwo. To nie jest plecak ucieczkowy, który jest taki sam według tych przepisów i w Warszawie, i na jakiejś wsi, tylko to jest przede wszystkim nasze, to, co mamy w głowie, nasze myślenie, nasza taka zapobiegliwość, która i nasze zdroworozsądkowe też działanie w sytuacjach ekstremalnych, która powoduje, że zamiast się bać, zamiast panikować, w sytuacjach kryzysowych wiemy, co zrobić. I myślę, że to jest główne zadanie wojska, jeżeli szkoli ludność cywilną.
13: Jeszcze płaci 6 tysięcy złotych brutto za te 27 dni, jak czytam. I podobno są jeszcze miejsca. Generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki specjalnej GROM. Bardzo dziękuję, panie generale. Do zobaczenia.
14: Dziękuję.
12: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Odebrać szpitale samorządom. Oto apeluje gość Radia Z, dyrektorka Szpitala Bieleńskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych. Jej zdaniem to jeden ze sposobów, by ograniczyć patologię w służbie zdrowia. Jak powinny być zarządzane szpitale w Polsce i przez kogo? Gościnie Radia Z wysłuchał Michał Dzieneński.
1: Szpitale powinny być bezpośrednio pod opieką państwa, a konkretnie rządu, tłumaczy gość Radia Z.
2: Jeśli ochrona zdrowia jest rządowa, to szpitale też powinny być rządowe. Nie samorządy, nie prezydenci, nie burmistrzowie.
1: Zdaniem szefowej bieleńskiego szpitala, w zarządzanych przez samorządy placówkach często wchodzi w życie też polityka i interesy właśnie lokalnych polityków i ich znajomych.
0: Według Doroty Gałczyńskiej-Zych szpitale w całej Polsce powinny prześwietlić kontrakty z lekarzami. To może być sposób na oszczędności i urealnienie zarobków medyków. Pierwsze polskie szachedy, czyli drony uderzeniowe, już są gotowe. Są niemal identyczne jak te, których Rosjanie używają w wojnie z Ukrainą. Skonstruowali je specjaliści z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pierwszą partię wyprodukowała spółka w Sochaczewie. Teraz będą testy w wojsku. A kiedy drony mogą wejść na wyposażenie naszej armii? Linię produkcyjną polskich szachedów oglądał Marcin Friedrich.
3: Decyzja może zapaść już w ciągu 2-3 miesięcy. Wojsko najpierw przetestuje te maszyny, sprawdzi możliwości, parametry oraz sposoby wykorzystania na polu walki i zdecyduje, czy szerszenie, bo taką mają polską nazwę, wejdą na wyposażenie armii.
4: To jest odzwierciedlenie tych szachedów, które ma Federacja Rosyjska. Oczywiście rozwijamy to dalej i tworzymy już drony uderzeniowe.
3: Ryszard Sabak z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dodaje, że na razie firma z Sochaczewa może wyprodukować do 100 takich bezzałogowców miesięcznie, ale te zdolności można zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Ministerstwo Obrony chciałoby, by Polska produkowała rocznie nawet kilkadziesiąt tysięcy dronów. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Prokuratura złożyła do Izby Wyższej wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności. Według śledczych senator blisko 10 lat temu przekroczył uprawnienia, gdy jeszcze jako prezydent Jeleniej Góry zarządzał mieszkaniami komunalnymi. Więcej na ten temat wie reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Sprawa dotyczy mieszkania komunalnego, które Marcin Zawiła przyznał konkretnym osobom. Nabywcy kupili je od miasta za 1% wartości i mieli je wyremontować za własne pieniądze. Szkopuł w tym, że decyzja została wydana bez ogłoszenia oferty, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
6: W ocenie prokuratora przydział tego lokalu odbył się nie dochowując określonych form, a tu jest właśnie kwestia złożenia oferty.
5: Według śledczych Jelenia Góra straciła na decyzji byłego prezydenta blisko 170 tysięcy złotych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Przestępstwo urzędnicze jest zagrożone karą nawet 10 lat więzienia. Ropa na światowych rynkach drożeje, a to znaczy, że ceny paliw także mogą pójść w górę. To reakcja na amerykańskie ataki na Iran i informacje o zerwaniu negocjacji. Teraz wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale podwyżki są nieuchronne, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z epetrol.pl.
7: Z całą pewnością jest to zagrożenie, które mogłoby się odbić także i na polskim rynku. Myślę, że na razie tak bezpiecznie możemy mówić o kilku groszach w warunkach, gdyby to nie eskalowało jakoś bardzo szybko i radykalnie, tylko by było taką wojną nerwów, która o kilka dolarów podbija cenę ropy.
0: Na razie ceny na stacjach benzynowych są dosyć stabilne. Do 5 lat więzienia grozi kierowcy, który w Lichnowach koło Chojnic został złapany na jeździe autem mimo 3 dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna podróżował w dodatku niesprawnym samochodem. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Policjanci drogówki zatrzymali auto marki Volkswagen do rutynowej kontroli. Kiedy wzięli od kierowcy jego dane, szybko okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania. Odbierano mu je już 3-krotnie i to za każdym razem dożywotnio, mówi Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach.
9: Dodatkowo w trakcie kontroli policjanci stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym. Jego samochód został odholowany na policyjny parking.
8: A kierowcę odholowano na komendę, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sąd zakazów. Okazało się zresztą, że takie zakazy ignorował już nie pierwszy raz.
0: Za recydywę sąd orzeka karę bezwzględnego więzienia. Mieszkańcy Wrocławia będą płacić więcej za wywóz śmieci. Od września stawki pójdą w górę o 1/3 do 55 zł za osobę. Dla opozycji to skandal, dla radnych wspierających prezydenta konieczność, bo koszty cały czas rosną, a to pierwsza podwyżka od 4 lat. Podczas wczorajszych obrad starli się radny Piotr Ule z klubu Naprawmy Przyszłość i Robert Leszczyński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
10: Wszystko robicie odwrotnie niż było obiecane. Mieliście być jak Robin Hood, tymczasem grabicie biednym i napychacie kabzę wielkim firmom śmieciowym, olbrzymiemu biznesowi. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej nie traktuje tej uchwały jako sukces. Traktujemy ją jako wyraz odpowiedzialności za miasto. Znacznie łatwiej było powiedzieć, nie podnosimy opłat, ale byłoby to decyzją pozorną.
0: Wrocław ma problem z przetargiem na odbiór śmieci. Od ponad roku są to umowy z wolnej ręki, a sprawa przetargu wylądowała w sądzie. Przygląda się temu też CBA. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy chcieli przeprowadzić samozwańczą kontrolę biura ukraińskiej firmy w Poznaniu. Chodzi o incydent na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. Zatrzymani domagali się wpuszczenia pod pretekstem sprawdzenia, czy firma wspiera lidera UPA, Stepana Bandery. Nagranie trafiło do internetu i wywołało burzę. Sprawa dotyczy nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
11: Jeden poprzez wypowiadanie wobec pokrzywdzonego treści wskazującej, że prowadzi ona działalność mieszającą strukturę etniczną. Drugi z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący upublicznienia nagrania z tego zdarzenia.
0: Mężczyźni nie przyznają się do winy, zostali objęci dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. Grozi im grzywna lub rok więzienia. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: A razem z nami dyrektorka Szpitala Bierańskiego w Warszawie. Dyrektorka od prawie 20 lat, dr Dorota Gałczyńska-Zych. Kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
13: A zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze. Krótką piłką, to jest pytanie, na które proszę spróbować odpowiedzieć krótko. Tak lub nie, takie wyzwanie o poranku. Czy zarobki lekarzy powinny być limitowane?
14: Tak.
13: Odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Na radioz.pl już ruszyła sonda w tej sprawie. Dużo jest milionerów w Szpitalu Bielańskim?
14: Nie ma.
13: Ani jednego?
14: Ani jednego.
13: Co to za szpital? To ile zarabiają ci najwięcej zarabiający lekarze w szpitalu?
14: No, 900 tysięcy, tak? Więc jak
13: czyli
14: mówimy
13: prawie
14: o milionie,
13: milion.
14: Prawie milion.
13: No to
14: tak
13: jeśli
14: jest.
13: Najlepiej zarabiający lekarze zarabiają prawie milion, to dyrektor musi zarabiać ze 2 miliony.
14: Tak powinno być i tak zwykle jest na świecie. Bardzo byście
13: się... Co pani robi z tymi pieniędzmi?
14: Bardzo byście się państwo zdziwili, ile zarabia dyrektor szpitala.
13: A ile zarabia?
14: Nominówka. 20 tysięcy podstawy wynagrodzenia.
13: Brutto.
14: Bo jestem brutto, bo jestem zatrudniona na umowę o pracę.
13: W szpitalu w Ciechanowie jeden z ortopedów zarobił 316 tysięcy złotych miesięcznie. To podaje Wirtualna Polska. I u pani też można tak zarobić?
14: Nie.
13: Dlaczego?
14: Nie, dlatego, że bardzo zwracam uwagę na to, jakie są wynagrodzenia, dlatego, że od dawna mam tak, prezentuję takie stanowisko, że powinniśmy w szpitalu, czy to lekarze, czy grupa zawodowa pielęgniarek, czy jakakolwiek inna grupa powinna zarabiać proporcjonalnie.
13: No to słyszy
14: i
13: pani,
14: bardzo
13: panią
14: się
13: minister,
14: temu przyglądam.
13: Słyszy pani panią minister, która mówi, tniemy kominy płacowe, chcemy wprowadzić maksymalne poziomy wynagrodzeń w szpitalach i kwota wyjściowa to ma być do 240 zł brutto za godzinę.
14: Bardzo godna kwota.
13: A szef NFZ-u mówi, że rozumie, że to będzie duży szok dla wielu osób. Czy przed panią wielkie negocjowanie obniżek pensji?
14: No i obniżek, a może i podwyżek, tak? Bo wielu z lekarzy nie zarabia 240 zł na godzinę, ale są tacy, którzy zarabiają więcej. I rzeczywiście, będzie to trudny czas uzgodnień.
13: 240 zł za godzinę, to znaczy, że ktoś, kto pracuje 8 godzin, tak klasycznie dziennie w publicznym szpitalu, zarabiałby miesięcznie około 40 tysięcy złotych
14: tak,
13: brutto.
14: Tak.
13: To dzisiaj w pani szpitalu to jest atrakcyjna kwota wynagrodzenia?
14: Tak. jest to atrakcyjna kwota wynagrodzenia. Ja myślę, że to nie będzie jedyne wynagrodzenie dla lekarzy, bo jakby resort zakłada co do zasady, że można pracować w innych ośrodkach. Zakłada, że lekarz nie powinien pracować więcej niż na przysłowiowych dwóch etatach. Czyli jeśli etat to jest 160 godzin, to myślę, zakładają to, że lekarz nie powinien pracować miesięcznie więcej niż 300. 300 to jest bardzo dużo, tak? Więc przyjęto tutaj wystarczająco duży margines.
13: No tak, ale jeden z naszych słuchaczy, pan Kolano, tak się podpisuje, pyta panią, czy znając realia zarobków na SOR-ach, nie obawia się pani, że szpital bielański zostanie bez obsady SOR-u przy tej stawce 240 zł za godzinę?
14: Bardzo byście się państwo zdziwili na SOR-ze, w szpitalu bielańskim nie płacimy więcej.
13: A słyszy pani, że lekarze chcą zablokować na przykład ustawę o zbieraniu danych o zarobkach. Lekarze mówią, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał.
14: No bardzo złe stwierdzenie, tak? Bo to nie o to chodzi, czy rząd ma wygrywać z lekarzami, czy nie. To są publiczne pieniądze, które powinny być z pełnym rozsądkiem wydawane i na to powinniśmy mieć swoje regulacje oczywiste, czytelne i dla obywateli, i dla grupy, której one dotyczą, tak? Więc nie wiem, skąd takie stwierdzenie. Nigdy w życiu bym się o to nie pokusiła.
13: No tak, miał powiedzieć, czy napisać szef Naczelnej Rady Lekarskiej. No ale rozmawiamy o pieniądzach i rozmawiamy o czasie pracy. To rzeczywiście ważny wątek w tej rozmowie.
14: Tak.
13: Jeśli lekarz pracuje 400 albo 500 godzin w miesiącu, staje się zagrożeniem dla pacjenta?
14: Staje się absolutnie zagrożeniem dla pacjenta. I to, co mówiono o tym, że musimy wprowadzić tachometry, to zgoda na dodatkowe zatrudnienie dyrektora czy prezesa szpitala, który zostanie wskazany jako pierwsze miejsce pracy. Ten system funkcjonuje już w szkolnictwie wyższym, tak? Rektor musi wyrazić zgodę na pracę dodatkową nauczyciela akademickiego w innej uczelni. Tak samo i u nas powinno tak być. I minister zapowiada, że takie regulacje wprowadzi. I wtedy być może będziemy ten czas jakoś nadzorowali.
13: A dzisiaj
14: to
13: jako dyrektor szpitala pani nie ma zielonego pojęcia?
14: Nie mam zielonego pojęcia, gdzie nawet nie mogę zapytać.
13: Nikt
14: tak?
13: nie musi prosić panią o zgodę.
14: Nikt nie prosi o zgodę, mało z tym też nie musi mi informować, powiedzieć, więc to jest pełna patologia. Być może zatrudniam lekarzy za bardzo wysokie stawki, zmęczonych, przepracowanych.
13: No i minister zdrowia mówi, skłaniamy się, żeby przyjąć poziom dwóch etatów, o czym pani mówiła, jako ten maksymalny czas pracy lekarza, ratownika czy pielęgniarki. Zależy nam, żeby pacjentem zajmował się wypoczęty pracownik medyczny. I tu pytanie, ktoś, kto pracuje na dwóch etatach, jest wypoczęty i sprawny?
14: Nie jest wypoczęty i sprawny, ale to jest jakby krok w kierunku środowiska, które mówi, że ciągle jest za mało lekarzy, za mało specjalistów. To słyszymy właściwie w każdym takim komentarzu, tak? Więc być może jest to pozostawiona furtka. Nie każdy musi pracować dwa etaty, ale proszę pamiętać, że lekarz dyżur to również jest praca, tak? W godzinach dyżurowych i my bardzo szybko te godziny konsumujemy miesięcznie, bo nasz miesiąc to jest 30 albo 31 naprawdę dni pracowitych, łącznie z sobotami, niedzielami. Mówię, konsumujemy, bo też jestem lekarzem.
13: No dobrze, ale ktokolwiek sprawdza to dzisiaj, ile lekarze tak naprawdę pracują?
14: Tylko mogę sprawdzić w swojej jednostce. To jest ta...
13: Pani w swoim szpitalu może sprawdzić swoich lekarzy.
14: Tak.
13: Ale czy Narodowy Fundusz Zdrowia, który daje pieniądze na to wszystko, może to wszystko prześwietlić dzisiaj?
14: Teoretycznie mógłby, tak, ale nie wiem do końca, czy zbiera aż tak dane, żeby powiedzieć to w stosunku do konkretnej osoby. Nie wiem, na to pytanie państwu nie odpowiem, ale burzenie się to, że nasze zarobki będą jawne albo nie będą publikowane, to proszę przyjąć do wiadomości, że już SPZOZ-y, a Szpital Bielański jest SPZOZ-em, od 1 lipca będą musiały umowy kontraktowe wykazywać w Centralnym Rejestrze Umów i będzie bardzo dokładnie wiadomo, kto ile zarabia.
13: Czyli wreszcie zobaczymy, ale...
14: Ale tylko SPZOZ-y, nie dotyczy to spółek.
13: No właśnie, czy w pani szpitalu lekarz może pracować jednocześnie na różnych oddziałach?
14: Może.
13: I pani przygląda się temu, czy jednocześnie jest rzeczywiście fizycznie obecny na dwóch oddziałach jednocześnie?
14: Oczywiście, że tak, tylko Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście nie da pracować chirurgowi, nie wiem, w jakimś innym oddziale, ale w SOR-ze już może i wtedy mogę się przyglądać tym godzinom pracy i
13: ale
14: oczywiście je monitoruję.
13: Pieniądze za pracę
14: i za jedno,
13: na oddziale
14: i za drugie.
13: Jednym i drugim,
14: tak,
13: choć
14: tak,
13: wiadomo, że
14: tak.
13: Nie może być jednocześnie fizycznie na dwóch oddziałach.
14: Nie, fizycznie nie jest. To są te godziny dyżurowe, o których mówimy, czyli może
13: biega
14: być w godzinach
13: oddziałami.
14: Ordynacji od 8 do 15. Może pracować na oddziale, ale już od godziny 15 idzie na dyżur w SOR-ze, tak?
13: Saloniki VIP są powszechne. Takie saloniki są i były w szpitalach od Gdańska po Zakopane. Tak mówi poznański chirurg, profesor Wojciech Golusiński w Rzeczpospolitej. No i nawet jeśli teraz pani powie, że w pani szpitalu nie ma saloniku VIP, nie wszyscy w to uwierzą.
14: Nie wiem, w wielu szpitalach byłam, naprawdę nigdzie nie widziałam saloników VIP. To jest taka obiegowa opinia i ja myślę, że bardzo krzywdząca. Tak, sorry, to jest miejsce naprawdę bardzo ciężkiej pracy i tymi stwierdzeniami też krzywdzimy te miejsca pracy i tych ludzi, którzy tam pracują. Saloniki VIP to są czasami pokoje jednoosobowe, do których się zaprasza pacjenta na wywiady po to, żeby zachować jego intymność i prawa do tej intymności.
13: Nigdy nie zdarzyło się, że ktoś kogoś próbował przepchnąć w kolejce u pani w szpitalu?
14: W kolejce?
13: No w kolejce do lekarza.
14: Nie.
13: No bo czytam, co mówi profesor Golusiński. Przez tyle lat jako szef kliniki, wprawdzie nie miałem saloniku, ale telefony od polityków i owszem, z lewa, z prawa, z centrum, ze środka, opcja nie ma znaczenia. Trzeba kogoś przyjąć, natychmiast skonsultować, pilnie zoperować. Czasami polityk dzwonił wprost do dyrektora, a dyrektor do mnie. U pani się to nie dzieje?
14: Powiem tak, 20 lat, dobrze pan fajnie zauważył, że tyle pracuję i muszę powiedzieć, że na palcach jednej ręki policzyłabym polityków, którzy korzystali ze szpitala Bielańskiego i uczciwie mówiąc, naprawdę byli to chorzy ludzie.
13: Dlaczego
14: wtedy.
13: Dlaczego omijają szpital Bielański w takim razie?
14: Nie, ja myślę, że to jest obiegowa opinia, która oczywiście o tym mówi, że wszyscy mają jakąś tam dodatkową ścieżkę, tak? Oczywiście, że zakłamałabym samą siebie, gdybym powiedziała, że nie da się tej ścieżki przyspieszyć, bo zawsze są przypadki planowe i zawsze są przypadki pilne i to, do których przypadków zostanie dany pacjent zakwalifikowany, zależy bezpośrednio od lekarza i być może to jest nadinterpretowane albo naciągane, o czym bym mówiła, ale zawsze będzie to ścieżka formalna.
13: Ale wierzy pani, że teraz zeszyty w szpitalach, saloniki VIP-owskie rzeczywiście znikną po tym, co wydarzyło się w szpitalu południowym?
14: Ja myślę, że znikną. No, a te narzędzia, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, bardzo temu będą sprzyjały. To jest rejestracja do specjalistów. W tej chwili już mamy kilka specjalności objętych tą rejestracją, a będziemy mieli wszystkie.
13: To o tym
14: więc
13: za chwilę porozmawiamy w sieci, ale
14: tego typu
13: zanim
14: zachowania.
13: Zostaniemy z internautami, jeszcze trzy pytania i znów proszę o krótkie, konkretne odpowiedzi, pani dyrektor. System ochrony zdrowia doszedł do ściany, tak?
14: Oczywiście,
13: czy nie?
14: Tak.
13: Potrzebujemy więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.
14: Nie, potrzebujemy lepiej na dzień dzisiejszy wydać. Rozsądniej, racjonalniej.
13: Zamykanie porodówek jest niezbędne.
14: Niezbędne.
13: Sprawdźmy jeszcze wynik naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy zarobki lekarzy powinny być limitowane. 94% odpowiedzi na...
14: Dziękuję.
13: Tak, na nie, tylko 6% pytanych. Wyniki można sprawdzić.
14: Jesteśmy
13: na
14: radio.z.pl.
13: W sieci też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
12: To jest gość Radia Z.
13: Pani dyrektor, no to słuchamy tego, co mówi Ministerstwo Zdrowia. Mówi, rozpoczynamy pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Czy pani szpital zawierał umowy z takimi objazdowymi spółkami lekarskimi, które wędrują i wykonują zabiegi w kolejnych szpitalach?
14: Nie, nie zawierałam takich umów.
13: A nikt się nie zgłaszał?
14: Nie.
13: Czy jak to wygląda?
14: Nie, nikt się nie zgłaszał, tak? Ale to nie zawsze muszą być spółki. To są często, to jest działalność jednoosobowa, to jest przedsiębiorstwo, lekarz, który przyjeżdża robić różne zabiegi, procedury, od których bierze stosowne wynagrodzenie.
13: No i słyszymy o takich przypadkach teraz w Miastku czy w Mogilnie. Kontrole NFZ-u jedne się skończyły, drugie trwają. Co by pani zrobiła, gdyby jakaś spółka położyła na pani biurku taki rachunek? 26 tysięcy za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki, tak jak w Mogilnie było.
14: Powiem tak, generalnie system musiał na to pozwolić, tak, że takie rachunki się pojawiły i wracamy tutaj do bardzo takiego fundamentalnego stwierdzenia, że potrzebne są wyceny, lepsze wyceny procedur, tak? I tutaj NFZ, to jest duża rola NFZ-u, on wie, które procedury są bardzo dobrze wycenione, bo te na rynku, czy to w poczcie pantoflowej, czy oficjalnej będą do NFZ-u docierały i po prostu duża rola NFZ-u, żeby wycenić te procedury rozsądnie i inaczej.
13: No i słyszymy, że NFZ w zeszłym roku wycenę ponad 100 świadczeń obniżył, a teraz między innymi w kardiologii czy w chirurgii kręgosłupa to już się stało, ale kolejnych 100 procedur jest pod lupą.
14: I dobrze.
13: I lekarze, rozumiem, widzą to, że przepłacamy za
14: oczywiście
13: niektóre świadczenia.
14: Oczywiście. I korzystają z tego.
13: I dlaczego nic nie mówią? Bo korzystają.
14: Prosty mechanizm. Przecież jak stwarza się możliwość, to z tej możliwości można skorzystać, prawda?
13: Co, przez lata NFZ tego nie widzi, że przepłacamy? No, czy nie chce widzieć?
14: Myślę, że to drugie stwierdzenie jest bardziej prawdziwe.
13: Jak to się stało, że te procedury są wycenione za wysoko? To znaczy ktoś sobie wychodził to w NFZ-cie?
14: Tak, myślę sobie, że to są jakieś, nie wiem, środowiska, które lobbujące to są. No, w NFZ-cie nie pracuje sama grupa lekarzy, która się zajmuje świadczeniami medycznymi, tak? To często są ludzie, którzy tylko te procedury, że tak powiem, obrabiają od strony technicznej, tak? I być może są jakieś grupy lobbystyczne, trudno mi to stwierdzić jednoznacznie, ale jak widzę, że są różne wyceny, to bardzo to jest prawdopodobne.
13: No, wyceny to jedno, ale też to, jak się traktuje przepisy i ich przestrzega, to drugie.
14: Bo
13: po kontrolach w szpitalach słyszymy na przykład, że jakiś szpital sprawozdawał świadczenia, których wcale nie wykonywał. Znaczy robił coś mniej poważnego, a w papierach pokazywał, że tu się odbyła naprawdę poważna operacja. Ale żeby coś takiego się działo, no, pani jako dyrektor to doskonale chyba rozumie. Znaczy,
14: ale
13: wiele osób
14: że
13: musi wziąć w tym udział, rozumiem.
14: Tak, kontrolujemy to oczywiście, tak. Natomiast no, przy tej ilości świadczeń, którą się wykonuje, żeby wejść w każde świadczenie oddzielnie, to jest praktycznie niemożliwe, tak? Więc jeśli jest jakaś... Oczywiście, to jest system nadzorczy, więc jeśli jest jakaś grupa, która zaczyna się wybijać ze swoimi zarobkami, to zawsze jako zarządzający powinniśmy na to popatrzeć, czy te pieniądze rzeczywiście są konsumowane zgodnie z prawem.
13: No to jeśli dzieje się coś złego w szpitalu, przychodzi NFZ i daje karę szpitalowi. Mówi,
14: tak.
13: Zrobiliście źle,
14: tak.
13: Oto jest kara.
14: Tak.
13: Za brak działania albo za złe działanie, to skąd bierze szpital pieniądze, żeby zapłacić taką karę?
14: Z tych samych pieniędzy, które przyszły z tego NFZ-u, bo kara to jest generalnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie remanent w stosunku do tej procedury.
13: Czyli uszczuplenie funduszu, które się dostało z NFZ-u.
14: Które się dostało jakby nienależnie z NFZ-u. To jest główna kara, więc no tak jest interpretowana.
13: Okej, no to w takim razie kara sprawia, że mniejsze pensje dostają lekarze,
14: no
13: czy
14: nie.
13: Kara sprawia, że mniej leczonych będzie pacjentów w szpitalu?
14: Ani jedno... ani drugie, tak?
13: Bo na czym szpital traci de facto te pieniądze?
14: Szpital traci pieniądze i zyskuje te pieniądze, bo nie tylko traci, chcę powiedzieć, żeby to jasno wybrzmiało. Że tak powiem, w różnych mechanizmach, tak? Są wycenione procedury lepiej, są wycenione procedury gorzej. Wiemy, że ta specjalność w danym szpitalu się bardziej opłaca, mniej opłaca. Wszystko jest okej, jak to wrzucane jest do tak zwanego jednego worka i póki co wychodzimy na swoje, tak? To jest ten mechanizm.
13: Patrzymy dalej na to, co Ministerstwo Zdrowia proponuje. Pytanie, czy wyjdziecie na swoje? No bo minister mówi, pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. I jeśli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Mówiła o tym pani przed momentem. I pani będzie takie zgody wydawała, rozumiem?
14: Tak, będę wydawała. To nie o to chodzi, żeby tych zgód nie wydawać, tak? Żeby też nie wylewać dziecka z kąpielą, bo rozumiemy, że jest potrzeba na rynku różnych specjalistów, jest ich mniej, jest ich więcej, więc musimy być tutaj elastyczni, tak? Ale wtedy może się to odbyć telefonem dyrektora do dyrektora, który powie o swoich potrzebach i wtedy pochylamy się nad tym ze zrozumieniem, a nie dlatego, że jesteśmy stawiani pod ścianę przez grupę, która wykonuje ten zawód i właściwie nie mamy o tym żadnej informacji. Moje ryzyko jako osoby, która za wszystko w tym szpitalu odpowiada, zmęczony lekarz, to jest problem.
13: No tak, no i mamy świadomość, że część lekarzy pracuje na etacie, część pracuje na kontraktach na przykład. No i tutaj wchodzi minister pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która siedziała na pani miejscu przed momentem i mówiła w naszym studiu jako gość Radia Z, że inspektorzy pracy prześwietlą teraz te kontrakty lekarzy i sprawdzą, czy rzeczywiście to powinny być kontrakty, a może to powinny być etaty.
14: Oczywiście, że tak. W ogóle jestem... Moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że nie powinniśmy mieć kontraktów w szpitalu, tak? W ogóle, bo to jest przedsiębiorstwo. Proszę sobie teraz wyobrazić, że ja nie mam zepsuty kran w domu i poproszę hydraulika, który jest przedsiębiorcą, przychodzi do mnie i mówi: tak, proszę pani, ja pani ten kran naprawię, jak pani da mi narzędzia. I to jest odpowiednik tego, co robi lekarz. Powie: tak, proszę pani, ja tutaj to świadczenie pani wykonam, jak pani mi wszystkie narzędzia da. Co to jest za przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwo to nie są tylko ręce, głowa i dyspozycyjność, tylko to jest zaplecze, które powinno być stworzone w tym przedsiębiorstwie do wykonania tego świadczenia.
13: Czyli pani chciałaby mieć lekarzy na etacie, nie na kontraktach?
14: Oczywiście, na etacie albo na umowa zlecenie. Umowa zlecenie jest umową starannego wykonania. Tam rzeczywiście kupuje się czas i umiejętności, ale w umowie kontraktowej rozmawiam z przedsiębiorcą, co prawda jednoosobowym, który to zaplecze powinien mieć. Tymczasem ja muszę stworzyć wszystkie warunki do realizacji tego świadczenia i to rzeczywiście jest nie okej.
13: Czyli te kontrakty to jest źródło zła w systemie ochrony zdrowia dzisiaj?
14: Może nie zła w tym wszystkim, tak? tak, bo umowę zlecenie też można zawrzeć, ale umowa zlecenie jest klarowna, ona jest ozusowana, ona jest opodatkowana, wiemy coś więcej na ten temat, nie mamy podatku ryczałtowego 14%, który dotyczy kontraktów w tym wszystkim i myślę, że tej formie zatrudnienia w szpitalu no, władze powinny się przyjrzeć.
13: Da się oddzielić, pani zdaniem, praktykę prywatną od publicznej w ochronie zdrowia?
14: Da się.
13: Bo są takie pomysły, żebyśmy to wreszcie zrobili.
14: Da się i wiele krajów z takiej ścieżki skorzystało, ale znowu wracając do tego, o czym za chwilę być może będziemy rozmawiali, to e-kolejka to spowoduje. Proszę też pamiętać o tym, że wiele wizyt prywatnych odbywa się tylko dlatego, że jest formą wejścia do szpitala, tak? Albo do danego specjalisty.
13: No i tu na przykład pojawia się pomysł, politycy PiSu to zgłaszają, żeby nie było możliwości dostania się do szpitala na podstawie skierowania udzielonego w prywatnym gabinecie. Co pani na to?
14: To nie ma znaczenia. Jeśli będziemy porządkować tą kolejkę, tak, i ona będzie wpisywana elektronicznie i naprawdę sprawiedliwie, to nie ma znaczenia, skąd to skierowanie będzie pochodziło. Natomiast no też nie można wylewać dziecka z kąpielą.
13: Okej, no ale gdyby na przykład lekarze musieli zdecydować, pracują albo w systemie publicznym, albo w systemie prywatnym, to da się to tak poskładać, że publiczny system się nie posypie?
14: Nie bałabym się tego, tak powiem zupełnie szczerze. Proszę mi pokazać chociaż jeden prywatny SOR w tym kraju albo kilka prywatnych, dobrych, specjalistycznych oddziałów.
13: Czyli nie zabraknie lekarzy w publicznej służbie zdrowia, kiedy każemy im wybierać, pani zdaniem?
14: Nie, oczywiście, że nie zabraknie.
13: No to rzeczywiście jest pomysł centralnej e-rejestracji i e-kolejki. Centralną e-rejestrację na razie mamy w kilku specjalizacjach, jak pani mówiła, ale do końca przyszłego roku wszystkie 39 mają to, tak, to mieć. I to tak, będzie rewolucja?
14: To będzie rewolucja, ale jeszcze większa rewolucja będzie ta, która będzie dotyczyła e-zabiegów, tak? Czyli rejestracji do zabiegów planowych. No i, bo o tym mówimy, te kolejki się mija najczęściej w tym mechanizmie.
13: To ma być gotowe do końca tego roku.
14: Tak. I to będzie rewolucyjne, bo to nawet chyba w Europie taki system nie funkcjonuje. Ale jeśli chcemy zlikwidować tą patologię właśnie mijania kolejek, to jest znakomite rozwiązanie.
13: No pani mówi z entuzjazmem, a Marek Balicki, były minister zdrowia, komentuje to tak. Od minister zdrowia oczekuje informacji, kiedy i o ile kolejki realnie się skrócą. Tymczasem słyszę, że będzie lepszy monitoring kolejki.
14: Nie mówmy o tym, że kolejki muszą się skracać. To jest jakiś mit. Naprawdę dostępność do ochrony zdrowia w Polsce jest nadmiarowa, powiedziałabym w jakimś sensie. Naprawdę robimy chyba najwięcej w Europie porad specjalistycznych. Myślę, że z hospitalizacjami jest dosyć podobnie, tak? Nie wiem, czy jest kraj, który za te składki, które odprowadzamy od przecież nie wszystkich obywateli w tym kraju, daje medycynę na takim naprawdę na bardzo nowoczesnym wydaniu światowym, europejskim. Mamy do niej dostęp. Więc kolejki to jest taki polityczny mit, który zawsze jest w około wyborczym czasie wyciągany.
13: Dla pacjentów to nie jest mit, to jest rzeczywistość.
14: Nie,
13: w tych kolejkach
14: też
13: się czeka.
14: Też jest nadmiarowość, bo to jest trochę nasza społeczna wada, nasza obywatelska polska wada o tym, że musimy być leczeni przez specjalistów. Nie do końca mamy zaufanie do lekarza rodzinnego, a to jest znakomita instytucja, która powinna prowadzić pacjenta na co dzień. Natomiast kochamy specjalistów, lubimy się u nich leczyć. Proszę.
13: Ktoś nas tego nauczył, pani dyrektor, tak. No bo ktoś nam powiedział, tak, że skierowanie musi być od specjalisty, a nie od lekarza rodzinnego. To nie, tak, nasza wina pacjentów. Proszę wybaczyć.
14: Ale jak to specjalisty? Gdzie specjalisty? Do czego?
13: No, żeby na przykład na operację to wysłać musimy specjalistę.
14: Nie, może wysłać lekarz rodzinny,
13: ja
14: też.
13: Mówię o tym,
14: to
13: że
14: nie ma znaczenia.
13: Był taki moment, kiedy nas tego nauczono jako, tak, pacjentów, że, tak, musimy, tak, mieć, tak, skierowanie, tak,
14: no
13: od specjalisty.
14: No i wiele takich patologicznych mechanizmów wprowadzono, głowach, które w naszych głowach zostało. Tak jest. Trzeba by było to jakoś wyprostować.
13: Gazeta Wyborcza pisze, na tegoroczne podwyżki dla etatowych pracowników ochrony zdrowia potrzeba ponad 9 miliardów złotych. NFZ nie ma takich pieniędzy i na razie nie wiadomo, skąd miałby je wziąć. Czuje pani kłopoty jako dyrektor szpitala?
14: Nie. Czekam z nadzieją, że się znajdą, bo tak było do tej pory, że mówimy o tym, to jest tak pięknie. Mówimy przez pół roku najpierw, że nie ma pieniędzy, a potem one się cudownie znajdują. Jestem przekonana, że tą razą też się znajdą.
13: Ale dzisiaj nie ma pani tych pieniędzy fizycznie?
14: Nie, dzisiaj jeszcze nie. Chociaż pierwsze propozycje już Narodowego Funduszu Zdrowia przychodzą, zwiększenia ryczałtów i poszczególnych umów.
13: A jaką część pieniędzy z NFZ-u wydaje pani na pensje lekarzy w swoim
14: 68%.
13: Szpitalu. 68%. To całkiem nieźle.
14: Blisko
13: chyba.
14: 900 milionów. No bo, całkiem nieźle.
13: Pani minister mówi, że to powinno być do 60%. Tak, tak. I to jest granica bezpieczna dla finansów szpitala. Choć są szpitale, i tutaj kamyczek do pani Ogródka, gdzie to jest 40%.
14: Tak.
13: To się da zrobić.
14: Tak, tak. To są bardzo wielospecjalistyczne oddziały, które, bo to jest kwestia finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, bo w tym mechanizmie, kiedy dostajemy pieniądze w kontrakcie, to jest taki nierówny mechanizm. Mechanizm, który funkcjonował, że dajemy na podwyżki do PESEL-u, był najlepszym rozwiązaniem, bo to były konkretne pieniądze dla konkretnych osób i wtedy nie było żadnej dyskusji. Od pewnego czasu dostajemy to do głównych umów i tutaj ten przydział czy podział, jak chcemy do tego podejść, nie zawsze jest równy i sprawiedliwy.
13: No tak, są takie szpitale, które przeznaczają 80% swojego budżetu z NFZ-u na pensje lekarzy.
14: No,
13: 106 czytałem, no właśnie, to ciekawe.
14: Tak jest, to ciekawe też.
13: Myśli pani, że uda się to znacząco zmniejszyć, na przykład patrząc na praktykę Szpitala Bielańskiego? Pani jest w stanie zjechać tych 68% jeszcze?
14: Tak, tak, jesteśmy w stanie zjechać, ale proszę też pamiętać, że zawsze to się ze stroną przychodową konfrontuje, tak? Więc jeśli przychody z NFZ-u nie będą rosły, to samo ograniczanie i restrukturyzacja zatrudnienia to nie doprowadzi nas do dobrego miejsca.
13: A jesteśmy w takim miejscu, gdzie 34 miliardy złotych na koniec ubiegłego roku wynosiło zadłużenie szpitali w Polsce.
14: Tak.
13: Po pierwszym kwartale tego roku przekroczyło już 37 miliardów złotych. Szpitale toną w długach.
14: No toną w długach, ale jeśli te mechanizmy, które do tej pory były stosowane, wynagrodzeń, tego wszystkiego, o czym w tej chwili rozmawiamy, to trudno sobie było wyobrazić inaczej.
13: A Szpital Bielański ma długi?
14: Nie.
13: O, czyli nie, można.
14: Można. Nie zarządzałam szpitalem nigdy w życiu, który miał długi, więc jakoś jest.
13: No to minister zdrowia mówi, czas, żebyśmy poruszyli zabetonowany system. Trzeba ten system szpitali też poruszyć.
14: Bardzo kibicuję temu.
13: To czego pani oczekuje w tej sytuacji? Czy szpitale powinny być samorządowe, czy nie powinny być samorządowe? Bo o tym jest dyskusja.
14: Nie powinny być samorządowe. Jeśli ochrona zdrowia jest rządowa, to szpitale też powinny być rządowe. I uważam, że... nie samorządy, nie prezydenci, nie burmistrzowie, nie marszałkowie, a wojewoda albo rząd powinien.
13: Wszystkie szpitale powinny podlegać rządowi.
14: Tak.
13: I to były usunęło jakie nieprawidłowości, czy jakie patologie?
14: Tak zwanego organu tworzącego, który decyduje o tym, co, gdzie, jaki szpital będzie funkcjonował i w jakiej formie. To jest jakby fundamentalne. Nałożenie to na potrzeby i te słynne mapy zdrowotne, czyli w różnych rejonach różne specjalności musiały być rozwijane jak najbardziej. Przecież to takie normalne, że możemy z jednego szpitala zrobić szpital niezabiegowy, który nie ma chociażby bloku operacyjnego. To jest najbardziej kosztochłonne miejsce w całym szpitalu, a drugi może być zabiegowy tylko i wyłącznie, tak, gdzie będzie zatrudniał anestezjologów. Konsolidacja jak najbardziej, dlatego że wtedy też można inaczej zarządzać tymi szpitalami. To są dobre kierunki. Mam nadzieję, że się coś uda.
13: Ale to jest tak, że te organy prowadzące, ci samorządowcy się wtrącają
14: do pracy
13: szpitali?
14: Oczywiście, że tak, tak, tak. Przede wszystkim organy tworzące finansują materię, tak? Nie mają wpływ na świadczenia medyczne, mają tylko pod hasłem takim, że będą głosowali za tym, że takie świadczenia czy w tej specjalności będą w tym szpitalu wykonywane. Ale poza tym utrzymują materię. No i oczywiście jest to miejsce pracy dla wielu miejscowych ludzi, którzy potem idą do urn wyborczych, tak? I to jest przecież proceder
13: zamyka.
14: I koło się
13: wszystko
14: zamyka
13: rozumiemy. Od lat.
14: Więc jeśli to będzie polityczne, to nie postąpimy ani kroku dalej.
13: To sprawdźmy, o co pytają panią internauci, nasi słuchacze i widzowie, a pytań sporo. Pan Wojciech na przykład wraca do tego, o czym rozmawialiśmy i pyta tak. Załogi lotnicze, jako że wykonują odpowiedzialną pracę, mają bardzo sztywno określony czas pracy, a przekroczyć go można tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czy lekarze, którzy również mają bardzo odpowiedzialną pracę, nie powinni podlegać podobnym regulacjom odnośnie czasu pracy?
14: Oczywiście, że powinni.
13: To dlaczego nie podlegają?
14: Bo nie było do tej pory takiej regulacji, bo
13: nie
14: wprowadzono tej regulacji, dlatego że był ten mit, że ciągle mamy mało lekarzy i że oczywiście te nawet najmniejsze szpitale nie będą mogły funkcjonować, bo nie zapewnią ciągłości funkcjonowania.
13: Ale to pani mówi mit, a mit, ja słyszę to,
14: mit,
13: że
14: bo te szpitale, ich że, nie że powinno być na mapie.
13: Że za chwilę będziemy mieli za dużo lekarzy, bo tak dużo ich szkolimy i mówi to szef Naczelnej Rady Lekarskiej.
14: Tak, ale to jest przed nami. To jest to, co się stało też z pielęgniarkami. Tak? W chwili obecnej mamy, już myślę, że mamy wystarczającą ilość pielęgniarek, a za chwilę będzie ich nadmiar, dlatego że te wszystkie szkoły pielęgniarskie gdzieś tam działają. I na lekarzy musimy jeszcze poczekać 2 do 3 lat.
13: Pan Paweł pyta, ile wynosi dzienna stawka na jedzenie dla pacjenta? Czy za taką kwotę można zdrowo wyżywić chorego? W internecie krążą zdjęcia szpitalnych talerzy, a tam na przykład kromka chleba i plasterek wędliny i ogórka. Czy tak jest i w pani szpitalu?
14: Nie. Mamy
13: no
14: cały
13: to
14: zespół.
13: Słuchamy.
14: Mamy cały zespół dietetyków. Nie powiem państwu, ile wygląda, jaka jest tak zwana dieta dzienna, ile ona nas kosztuje, bo uczciwie mówiąc tego nie pamiętam. Niemniej jednak jest to naprawdę bardzo dobre wyżywienie, codziennie zamieszczane w swoich fotografiach na stronie internetowej szpitala. Oczywiście nie jest to super restauracja, gdzie będziemy mieli jakiś tam wybór, ale generalnie żywienie jest przystosowane do pacjenta i do leczenia, także stosujemy bardzo szeroką gamę diet.
13: Czyli jak pani patrzy na te zdjęcia publikowane dzień po dniu, to mówi, zjadłabym.
14: Tak. Oczywiście tak, ja zjadam, tak? Często patrzymy na te jedzenia, bo one są bardzo konkretnych godzinach rozwożone, ale proszę państwa,
13: ale
14: dostaję bardzo dużo.
13: Pani jako dyrektor też
14: testują to prawdopodobnie dietetycy, ale generalnie mam dużo od pacjentów feedbacku takiego, proszę pani, to jest dobre. A mój tata osobiście zawsze prosił, ugotuj mi taki krupnik jak w szpitalu. Ja tego nie potrafię zrobić, bo to jest jednak kuchnia fajna i zbiorowa, więc coś jest na rzeczy.
13: Pani Klara pyta, jak wygląda sytuacja polskich lekarzy względem lekarzy obcokrajowców? Czy obcokrajowcy z gorszym wykształceniem mają takie same możliwości zatrudnienia w polskich szpitalach, jak ich polscy koledzy, mimo dłuższej ścieżki szkolenia? I nie chodzi mi tu o znajomość języka.
14: Nie, nie mają, tak? Wiele tych czynności muszą robić pod nadzorem, wchodzą w tryby takiej pracy codziennej, tylko lekarskiej, więc nie mają tutaj przywilejów, muszę powiedzieć jednoznacznie.
13: Pani dyrektor, rozmawiamy o tym, że od 20 lat prawie jest pani dyrektorem Szpitala Bielańskiego. Jak to było na początku, jak pani sobie dzisiaj myśli o tym, gdzie dziś jesteśmy, a gdzie byliśmy 20 lat temu? To co pani przede wszystkim sobie przypomina?
14: No cóż, przypominam sobie, proszę państwa, czas, kiedy w szpitalu, dużym szpitalu było wykonywanych kilkadziesiąt rezonansów magnetycznych i tomografii komputerowych. Dzisiaj to jest badanie, które mamy wszechobecne w naszej przestrzeni. Przypominam sobie...
13: A kilkadziesiąt w jakim
14: rocznie?
13: Czasie?
14: Rocznie! Oczywiście,
13: myślę,
14: że tak.
13: Tygodniowo,
14: jak zaczynałam pracę, nie było ultrasonografii, proszę sobie wyobrazić. To jest dzisiaj nie do pomyślenia dla młodych ludzi, tak? Radiologia na zupełnie innym poziomie, diagnostyka w ogóle co do zasady na innym poziomie, tak? Ale też nie było specjalistów w wielu miejscach, kto tam myślał o jakimś leczeniu endokrynologicznym, tak? Więc to dostanie się do specjalistów w tamtych czasach, kiedy tych specjalistów naprawdę było mało, było niezwykle trudne. Szpitale no też na zupełnie innym takim, powiedziałabym, socjalnym poziomie, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że te remonty i to dostosowywanie tych naszych szpitali do wymogów współczesności to też jest ogromny przełom.
13: Czyli jednak coś się zmieniło.
14: To ogromnie się dużo zmieniło.
13: Ale czego zabrakło w tym czasie, w czasie tych 20 lat, jak pani patrzy, w zmienianiu ochrony zdrowia? Zabrakło jakiejś determinacji politykom, żeby ten system poukładać od nowa?
14: No to jest już taka maniera polityczna, że która partia polityczna nie przychodzi do władzy, to ma swoje pomysły, tak? I być może te czteroletnie kadencje, które nam się tutaj wszystkim przydarzają, to jest taka fala, tak? I zwykle, rzadko kiedy jest tak, że ta sama partia będzie rządziła drugie 4 lata, więc w perspektywie czteroletniej, proszę mi wierzyć, niewiele da się dobrego zrobić w ochronie zdrowia, na pewno nie stworzyć nowy system. Oczywiście ja marzę o tym, żeby nareszcie u władzy była jakaś partia, która przyjdzie z gotowym programem takim na wejście. Tak? Dopracowanym, opracowanym, wcześniej wydyskutowanym, bo 4 lata to jest na wszystko za krótko. No a to, że my się na zdrowiu znamy wszyscy jako obywatele, bo każdego z nas to dotyczy i każdy ma swoje zdanie na ten temat, jest naprawdę bardzo trudnym obszarem do tego, żeby ludzi zadowolić.
13: Po aferze w Szpitalu Południowym wszyscy się znamy na zdrowiu, to jest oczywiste i na szpitalach tak. Też. Pytanie, czy ten impuls to będzie ten moment, kiedy rzeczywiście wszyscy będą chcieli zmiany i na przykład czy lekarze otworzą się na to, żeby te zmiany rzeczywiście się dokonały.
14: To jest jedyny moment. Otworzyło się to okienko, które nie będzie długo otwarte tą nie tylko aferą w Szpitalu Południowym, tylko całym problemem wokół wynagrodzeń w ochronie zdrowia i nie dotyczy to tylko lekarzy, bo naprawdę są grupy inne zawodowe, które też znakomicie zarabiają. Więc mam szczerą nadzieję, że to zostanie szybko wykorzystane i konstruktywnie i że my się też jako lekarze, jako korporacje zawodowe uderzymy w pierś i zaczniemy przejrzyście, klarownie wydawać publiczne pieniądze, albo też je konsumować, tak? Bo to od dwóch stron zależy. Tak?
13: A jak bardzo afera w Szpitalu Południowym wpłynęła na atmosferę? Na przykład w pani szpitalu. Lekarze są wkurzeni?
14: No Tak, oczywiście, że są wkurzeni, ale głównie...
13: Ale na co?
14: Głównie wkurzeni na to, że dzieje się jakaś patologia w jednym szpitalu, a we wszystkich się robi na przykład kontrole, które bardzo utrudniają codzienną pracę, dezorganizują i jakaś kolejna afera, to mamy taki system nadzorczy pod hasłem, to my też u was skontrolujemy, czy jest dobrze, czy jest źle.
13: No bo miasto zapowiedziało, że wszystkie szpitale warszawskie będą skontrolowane.
14: Tak, i z tego powodu lekarze sobie krzywdują, nie tylko lekarze, bo to jest wyjątkowe utrudnienie.
13: A pacjenci patrzą na was inaczej niż wcześniej?
14: Nie, ja myślę, że z nadzieją. Pacjenci myślę, że z nadzieją i patrzą na to, że może nareszcie coś się stanie. I ja za to bardzo trzymam kciuki.
13: Dr. House, chirurdzy czy The Pits, pani dyrektor?
14: Pan Dr. House.
13: A, chyba, że jednak Leśna Góra.
14: Nie, Dr. House.
13: Ale to ogląda pani seriale medyczne?
14: Oglądam, ale bo nie jestem ich fanką, ale czasami oglądam.
13: Ale jak pani ogląda...
14: Mam jeden serial medyczny w swoim życiu no od
13: tak,
14: lat, więc...
13: Dlatego się zastanawiam, czy jest jeszcze ochota na to, żeby patrzeć na tę rzeczywistość
14: mniejsza,
13: w innym szpitalu.
14: Mniejsza, ale staram się porównywać, tak? Bo też z dobrych wzorców i dobrych praktyk i dobrych manier trzeba korzystać.
13: Stawia pani diagnozy razem z doktorem House'em,
14: jasne,
13: czy pani to ogląda?
14: Jasne, to jest głównie zabawa.
13: Wciąż zabawa.
14: Tak, ciągle taka pozytywna zabawa.
13: Dyrektorka Szpitala Bieleńskiego w Warszawie, dr Dorota Gałczyńska-Zych. Bardzo dziękuję za spotkanie.
14: Dziękuję bardzo.
13: Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
12: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

Suche włosy może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Samorząd lekarski nieco rozczarowany po spotkaniu z ministrą zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła szefowi Naczelnej Rady Lekarskiej propozycję zmian w ochronie zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Według Łukasza Jankowskiego zabrakło jednak konkretów i szczegółów. Co o wynikach spotkania mówi pani minister, o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Jest zaskoczona słowami prezesa Jankowskiego, ponieważ według niej rozmawiano o konkretnych sprawach. Minister Sobierańska-Grenda stoi na twardym stanowisku wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, to maksymalnie 240 zł za godzinę.
2: Limit wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to chyba dzisiaj tak naprawdę jest tą częścią, która też nas ogniskuje w rozmowach. Na początku tego roku sygnalizowaliśmy wszyscy, że takie limity powinny być wprowadzone.
1: Naczelna Izba Lekarska jest za likwidacją kominów płacowych, ale o konkretnych wysokościach limitów w zarobkach na razie nie chce się wypowiadać.
0: Kolejne spotkanie Ministerstwa Zdrowia z Izbą i Związkami Zawodowymi w przyszłym tygodniu. Znów będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. To kluczowa deklaracja po spotkaniu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem na szczycie NATO w Ankarze, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
3: Po pierwsze, amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
0: Według pojawiających się informacji pod uwagę brane są różne lokalizacje amerykańskiej bazy, między innymi okolice Poznania i Wrocławia. Teraz Stany Zjednoczone. 8 mężczyzn zostało formalnie oskarżonych o udział w spisku dotyczącym utajnionego ataku na galę mieszanych sztuk walki, która odbyła się w czerwcu przy Białym Domu. Jak podała prokuratura, wszystkim 8 osobom zarzucono udział w 2 spiskach. Jednym mającym na celu udzielenie wsparcia materialnego terrorystom i drugim, którego celem było dokonanie zabójstwa na terenie należącym do rządu federalnego i zamordowanie przedstawiciela władz. Z aktu oskarżenia wynika, że przygotowania do zamachu zaczęły się w maju. Wtedy grupa zaczęła gromadzić pieniądze, broń palną, amunicję, kamizelki kuloodporne, materiały wybuchowe, drony i inne wyposażenie. Śledczy ustalili, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę i skłonić uczestników do ucieczki w przeciwnym kierunku. Tam mieli czekać pozostali uczestnicy spisku wyposażeni w karabiny snajperskie i inną broń, gotowi otworzyć ogień do uciekających. 10 czerwca, 4 dni przed wydarzeniem, organy ścigania uzyskały informację o możliwym zagrożeniu dla gali z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Gala UFC Freedom 250 odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w 80. urodziny prezydenta i w Dniu Flagi. Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad 4000 gości. Na gali był obecny prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Dużą część widzów stanowili wojskowi. Dodatkowo około 85 tysięcy osób oglądało walki w pobliskim parku. Amerykańskie siły nie prowadziły w czwartek nowych uderzeń na Iran, a rozmowy na szczeblu technicznym trwają, przekazały władze w Waszyngtonie. Według serwisu Axios, Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami. Jak relacjonuje portal, w czwartek po południu prezydent Trump odbył spotkanie ze swoim zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego na temat napięć z Iranem i dalszych kroków. Po tym spotkaniu przedstawiciel władz USA oświadczył, że administracja Trumpa nadal jest zaangażowana w znalezienie rozwiązania, rozmowy na szczeblu technicznym są kontynuowane, by osiągnąć porozumienie nuklearne. Rozmówca Axiosa przekazał, że w czwartek po 2 kolejnych nocach ataków siły USA nie prowadziły nowych uderzeń na Iran. Jedno z amerykańskich źródeł podkreśla, że jest to wynik działań deeskalacyjnych. Również według stacji CNN, która powołuje się na przedstawiciela administracji, za kulisami trwają intensywne działania dyplomatyczne mające na celu złagodzenie napięć. Jak powiedział urzędnik, USA celowo przeprowadzają uderzenia, a potem wstrzymują dalsze działania, by uniknąć eskalacji i dać szansę dyplomacji. Jednocześnie utrzymują listę potencjalnych celów jako element nacisku, zaznaczyła CNN. A jak podaje Wall Street Journal, rozstrzygnięcie konfliktu amerykańsko-irańskiego utknęło na sporze o jeden nieprecyzyjnie sformułowany paragraf wstępnej umowy USA z Iranem. Według gazety chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a potem w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako przyznanie Teheranowi wyłącznej kontroli nad szlakiem. Jak zauważa dziennik, zapis nic nie mówi o amerykańskich działaniach na rzecz bezpieczeństwa żeglugi, co Iran wykorzystuje, by atakować statki korzystające z trasy koordynowanej przez USA. Teheran uważa, że tekst daje mu też prawo wprowadzenia własnych mechanizmów regulujących żeglugę. Cytowany przez Wall Street Journal amerykański urzędnik przyznał, że paragraf 5 okazał się problematyczny, a obie strony w kwestii jego interpretacji znajdują się na innych planetach. Ministerstwo Cyfryzacji realizuje kolejny etap strategii cyfryzacji państwa. Przedstawiciele resortu przez ostatnie miesiące spotkali się z ponad 2000 samorządowców, bo jak mówił minister Krzysztof Gawkowski, nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej bez samorządów. To one są najbliżej mieszkańców.
4: Wszędzie usługi cyfrowe mają dawać poczucie łatwości załatwiania sprawy, bezpieczeństwa, możliwości korzystania z tego przez miliony ludzi. Bez względu, czy mieszka kilkuset osobowej miejscowości, czy w wielomilionowej Warszawie.
0: Na budowanie odporności cyfrowej samorządów ma pójść ponad 3 miliardy złotych. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który miał oblać stoisko z truskawkami śmierdzącą substancją. Do incydentu doszło w Luboniu koło Poznania. Policja udostępniła nagranie z monitoringu z parkingu, przy którym znajduje się stoisko. A o szczegółach opowie reporter Radia Z Adam Kaźmierczyk.
5: Na nagraniu widać, jak w nocy pewien mężczyzna włamuje się do drewnianego domku handlowego. Między innymi na podstawie tego wideo policjanci wytypowali sprawcę, mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia. O odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
5: Niewykluczone, że mężczyzna chciał w ten sposób pozbyć się konkurencji, ponieważ sam handluje truskawkami. Straty oszacowano na 10 tysięcy złotych. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Nagranie z włamania możecie obejrzeć na radioz.pl. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Pauli Michaliki, Michała Adamiuka.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 10 lipca, w studiu Paula Michalik, Michał Adamiuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry bardzo.
3: Zapraszamy na wiadomości.
5: Bez entuzjazmu, ale gotowi na dalsze rozmowy. Lekarze po spotkaniu z minister zdrowia.
6: Zełenski dla Radia Z. Po spotkaniu z Nawrockim omówiliśmy kwestie historyczne.
5: A więc Francja jest pierwszy półfinalista mundialu.
3: Szósta.
5: Konkretów niewiele, ale jest klimat do dalszej współpracy. Tak samorząd lekarski podsumowuje spotkanie z minister zdrowia.
6: Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia zmian w systemie ochrony zdrowia. To m.in. górne limity stawek za godzinę pracy lekarzy. Medyk ma być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu, a dodatkowa praca w innych placówkach będzie wymagać zgody pracodawcy.
5: Jak widzą to sami lekarze, o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Limit 240 zł za godzinę pracy lekarza może budzić zastrzeżenia. O konkretnych kwotach prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski na razie nie chce mówić.
8: To powinno być bardzo mocno zanalizowane, żeby nie okazało się, że z systemu publicznego będą odpływać specjaliści.
7: Według lekarzy praca na pół etatu może być problemem tam, gdzie brakuje do pracy medyków, ale tutaj minister Sobierańska-Grenda zdania nie zmieni.
9: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
7: Nad kwestią m.in. wynagrodzeń lekarzy będzie pracować specjalnie powołany zespół.
6: Kolejne rozmowy ministerstwa, m.in. z samorządem lekarskim, w przyszłym tygodniu.
5: Wołodymyr Zełenski dla Radia Z. To było ważne, długie i konstruktywne spotkanie. Tak ukraiński prezydent podsumowuje rozmowę z Karolem Nawrockim podczas szczytu NATO w Ankarze.
6: Zełenski uściśla, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa i gospodarki. Obaj przywódcy zgodzili się, że wspólnym wrogiem jest Rosja. A Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest otwarta na wsparcie ze strony polskiego biznesu podczas odbudowy po wojnie.
5: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski zapytał też o kwestie historyczne. Prezydent Ukrainy przyznał, że i o tym rozmawiali z prezydentem Nawrockim.
10: Na mój pogląd,
6: w tej kwestii musimy działać konstruktywnie i delikatnie, aby nie zniszczyć ważnych, przyjaznych, sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
5: Polski prezydent po spotkaniu powiedział, że kwestii historycznych nie udało się rozwiązać, a brak porozumienia w tej płaszczyźnie to konkretny problem. Mocne ostrzeżenie przed nasileniem rosyjskich prowokacji. Wicepremier Radosław Sikorski ujawnia, że ma wiarygodne informacje o takich planach Moskwy.
6: I to nie pierwszy taki sygnał, bo o tym, że coś jest na rzeczy, donosiła już brytyjska prasa.
5: Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
5: O jakie możliwe działania Putina może chodzić?
11: Tak wprost nikt tego nie mówi, ale faktem jest, co podkreśla też wicepremier, że Rosja prowadzi wojnę i hybrydową, i kinetyczną także przeciwko Polsce. I choć nasze służby na pewno wiedzą więcej i konkretniej, to jak zastrzega Radosław Sikorski, nie komentujemy tego.
12: No musi pan nam zaufać, nie tylko mnie, że mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
11: Mówił wicepremier, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy i przypominał działania Rosji, które już były, czyli ataki na infrastrukturę krytyczną, podpalenia czy użycie dronów.
6: Według brytyjskiej prasy Rosja może planować zbrojne prowokacje na granicy z Polską albo państwami bałtyckimi.
5: Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu CPN w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, bo ceny ropy idą w górę.
6: Na stacjach już widzimy siódemkę z przodu przy cenie oleju napędowego. To najdrożej od maja. Do 7 zł za litr, coraz bliżej też ceną benzyny, a to z kolei najwięcej od marca.
5: Mówi analityczka z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
6: W ciągu ostatniego tygodnia ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy.
5: Ale Le Bleu, piłkarze reprezentacji Francji, pierwszym półfinalistą tegorocznego mundialu.
6: Awansowali, bo w Bostonie pokonali Maroko 2-0.
5: Ten mecz późnym wieczorem oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
14: W tym spotkaniu od pierwszej do ostatniej minuty tempo nadawali Francuzi. Wicemistrzowie świata kompletnie zdominowali dwa Atlasu, choć do przerwy był remis. Gol jednak wisiał w powietrzu. Między innymi rzutu karnego nie wykorzystał Kylian Mbappé. Przed przerwą nie trafił do siatki z 11 metrów. Po zmianie stron zrobił to z około 25. pięknym mierzonym strzałem pokonał Yacine Bounou. To był jego 8 gol na tym mundialu. Razem z Leo Messim prowadzą w klasyfikacji strzelców. Wynik na 2-0 dla Francuzów ustalił Ousmane Dembele.
6: Francuzi dowiedzą się dziś, z kim zagrają w półfinale. O 21:00 zacznie się pojedynek Hiszpanów z Belgami.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: 4 minuty po godzinie 6 słuchacie Radia Z. Dzisiaj popadać może w centrum i na wschodzie. Tam też może zagrzmieć albo zagrzmić, zależy jak wolicie. Tam też najchłodniej, 17 stopni na Suwalszczyźnie. Najcieplej na zachodzie Polski, 25 stopni. Tam też najwięcej słońca, także wszyscy na Berlin.
3: 5 minut po 6. Dzień dobry, to jest program Dzień dobry, bardzo lato.
10: Dokładnie tak. Norbert Bieńkowski.
3: Marcin Sońta, pierwszy raz.
10: I budzimy się. Budzimy się szczególnie, jeżeli prowadzicie auto. Lady Gaga, Poker Face już teraz w Radio Z.
3: Dzień dobry.
10: Chociaż w momencie się dobrze śpi, bo tam jest dużo poduszek.
3: Z tyłu tam.
10: Tak, odpukać.

0: 11 po 6 to Ray Dalton w Radiu Z. Marcin, dzisiaj jest dzień frytek, wiedziałeś o tym?
1: Wiem, będziemy świętować, nie? Do upadłego, do
0: albo,
1: odcinki.
0: Albo grubo, albo wcale.
1: Albo grubo, albo wcale, właśnie. No to słuchaj, z okazji Dnia Frytek ja mam dla ciebie i dla naszych słuchaczy zabawę. Przeczytam ci teraz 3 ciekawostki o frytkach. Dobrze. A ty mi powiesz, która jest nieprawdziwa, dobra?
0: Okay.
1: Otóż najdłuższa frytka znaleziona w restauracji miała ponad 60 cm długości.
0: Okej.
1: No, wyobraź sobie tego kartofla. Już nie wyobrażaj. Nie wyobrażaj sobie, co cię poniesie. Niektóre osoby maczają frytki w lodach waniliowych zamiast w ketchupie. To jest druga ciekawostka. A trzecia ciekawostka jest taka. Donald Trump ma kawałek frytki w nosie. Wpadła mu tam, gdy miał 6 lat. Cały czas go tam nosi. Która jest nieprawdziwa?
0: Pierwsza,
1: nie. No zapytajmy słuchaczy. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Która ciekawostka jest nieprawdziwa?

0: ale farmę na Radio Z, 18 minut po 6. Dzień dobry, wstajemy. Czy przypomnisz zadanie, Marcin, bo dzisiaj mamy dzień frytek.
1: Tak, pytaliśmy, która ciekawostka o frytkach jest nieprawdziwa. Mhm. Chodziło o to, że najdłuższa frytka miała 60 cm, mhm, że niektóre osoby maczają frytki w lodach waniliowych. I trzecia ciekawostka była taka, że od w zasadzie wczesnego dzieciństwa Donald Trump ma kawałek frytki w nosie, którego nie może wyjąć. Która z tych historii jest nieprawdziwa? Wy zgadujecie, halo?
2: Tam Tomek z Kolina. Jeśli chodzi o te ciekawostki o frytkach, prawdopodobnie przypuszczam, nie ma zgaduję, Donald Trump ma frytkę w nosie.
1: Tak, to prawda, to jest rzeczywiście nieprawda. Donald Trump ma w nosie wszystko inne.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
15: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
14: To ty nie jedziesz pociągiem?
15: No nie.
14: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
15: Coś tam słyszałem.
14: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
15: Naprawdę?
14: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
15: Ale autem to chyba szybciej.
14: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
15: Przekonałaś mnie.
14: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: Kamper spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
23: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
24: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
25: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
26: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
25: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
27: Hej, zwrotomocni!
28: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste. I niezgniecione.
29: Nie trzeba nas myć!
30: Ale etykieta musi być.
28: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
2: Jest 6.30, tu Radio Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Czas na wiadomości, zapraszamy.
31: Jeden z podejrzanych, którzy próbowali kontrolować ukraińską firmę w Poznaniu, miał już wcześniej problemy z prawem. W marcu, jak ustaliła TVN24, został zatrzymany przez ABW. Jarosław K. był wtedy żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Kilka dni wcześniej brał udział w wiecu prorosyjskiego ruchu Rodacy Kamraci.
32: Teraz razem z drugim mężczyzną przyszedł do firmy prowadzonej przez Ukraińców i wypytywał, jaki jest ich stosunek do Bandery. Obaj zostali zatrzymani i dostali zarzuty zniesławienia.
31: W Czechach zatrzymano trzęsła się ziemia. Epicentrum było między Pilznem a Przybramem na głębokości około 9 km. Miało magnitudę 1,8.
32: Pierwsze informacje o trzęsieniu pochodzące z Niemiec mówiły o sile 5,5. Gdyby się potwierdziły, byłoby to trzęsienie 30 razy silniejsze niż najmocniejsze kiedykolwiek zarejestrowane w Czechach. A takich ruchów, jak mówią naukowcy, nie było na tym terenie od początków czwartorzędu.
31: Skończyło się rumakowanie. Policyjny Mustang, skonfiskowany pijanemu kierowcy, pojeździł tylko 4 miesiące.
32: Został rozbity w Milejowicach pod Radomiem. A co dokładnie się wydarzyło, wie reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Policyjny Mustang na sygnale wyprzedzał jadącego przed nim Volkswagena, ale kobieta kierująca osobówką nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Doszło do zderzenia, po którym Volkswagen wjechał do rowu, a policyjny Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
3: Uszkodzeniom uległa przednia część pojazdu, błotniki, okrywa komory silnika, zderzak. To uległo jeszcze dodatkowo uszkodzeniom, no to będzie już poddawane odpowiednim oględzinom.
1: Na ten moment nie wiadomo, czy radiowóz będzie nadawał się do naprawy. Jan Kielak, Radio Z.
32: Kobieta, która spowodowała wypadek, dostała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Nikomu nic się nie stało.
31: Międzynarodowe lotnisko imienia Donalda Trumpa. Teraz tak nazywa się port w Palm Beach na Florydzie. Każdy pasażer, który stąd odleci albo wyląduje, będzie miał na karcie pokładowej inicjały prezydenta DJT, bo tak oznaczane będzie lotnisko.
32: Z pomysłem zmiany nazwy wyszedł gubernator Florydy Ron DeSantis. W Palm Beach jest główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago.
31: A w Radiu Z są wiadomości sportowej Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Nasze siatkarki bardzo blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. To dzięki ważnej wygranej z Amerykankami na turnieju w Osace. Polki górą po tiebreaku.
6: Od trzeciego seta, bodajże, czy czwartego, przepraszam, gdzieś tam, gdzie nas Amerykanki dogoniły, no to od tamtego momentu ciężko było z tymi emocjami, ale na szczęście wygrałyśmy i chyba je opanowałyśmy.
5: Mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Dzisiaj kolejny mecz Polek na turnieju w Japonii o 12:20. Zmierzą się z Brazylijkami. Wimbledon będzie miał czeski finał. W najważniejszym meczu turnieju Karolina Muchowa zmierzy się z Lindą Noskową. Muchowa awansowała po wygranej 2-1 z Amerykanką Coco Gauff. Noskowa w dwóch setach rozprawiła się z Ukrainką Martą Kostiuk. Dla obu Czeszek to będzie pierwszy finał Wimbledonu w karierze. Rozegrają go jutro o 17. Tadej Pogacar wygrał 6. etap Tour de France. Słoweński kolarz był najlepszy po samodzielnej ucieczce. Zwycięstwo pozwoliło mu wrócić na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Dotychczasowy lider Thorstein Tren upadł około 20 km przed końcem etapu. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Więcej o tym w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Kochani, załatwiliśmy wam pogodę.
8: Nie ma za co.
7: Nie ma niezbyt ładną pogodę, ale załatwiliśmy. Dzisiaj może padać w centrum i na wschodzie. Tam też możliwe burze. Mhm. Na zachodzie nieco więcej słońca. Na termometrach chciałbym powiedzieć sprawiedliwie, ale niesprawiedliwie.
8: Jak powiedz.
7: Bo od 16 stopni w Zakopanem do 25 w Zielonej Górze. Okay.
9: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
8: Czemu się uśmiechasz? Jestem zaniepokojony.
7: Nie, to nie do ciebie.
8: Tak?
7: Nie, okay. To ja mam taki odruch, wiesz?
8: Myślałem, że jest ci przyjemnie, miło po prostu, wiesz.
7: Uwielbiam Pointer Sisters.
8: I'm so excited. W Radio Z, dzień dobry, witamy. 25 minut do godziny 7.

0: to Carla Fernandez, a wysłuchacie Radia Z o poranku. Bardzo fajna sprawa, czyli wakacyjna rządza pieniądze Radia Z, która może odmienić wasze wakacje, a potem sytuację od września, a w ogóle może i całe życie. 35 tysięcy złotych do wygrania dzisiaj, tylko za odebranie telefonu, a nagroda główna, Marcin,
1: to 650 tysięcy złotych. Przepraszam, ogromne. 650 tysięcy złotych.
0: 650 tysięcy złotych.
1: Mogę słownie powiedzieć.
0: Proszę.
1: 650 tysięcy złotych.
0: Żeby zagrać, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z na 7353, to kosztuje tylko 3,69 zł. No i skoro jesteśmy tutaj razem pierwszy i pewnie ostatni raz, to mamy dla was jeszcze bonus.
1: Każdy SMS... A, czekaj, bonus, tak?
0: Tak.
1: Bo ja już chciałem powiedzieć o samochodzie.
0: No to zanim samochód, to powiedzmy, że od teraz pomnożymy każdego waszego SMS-a 6,5 tysiąca razy, może być?
1: Co się dzieje, proszę państwa? Wow. Każdy SMS bierze udział też w losowaniu nowej Hondy ZRV na koniec wakacji, także proszę śmiało, Radio Z w treści, numer 7353.
2: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
13: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
14: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
15: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
16: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
17: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
18: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Widzę, że Hanie coś gryzie.
23: Komar.
22: Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: 9 do 7, tu Radio Z w wakacje. Słuchajcie, dużo się podróżuje w tym czasie, często jeździmy pociągami. Najgorsza sytuacja, Marcin, jaką sobie możesz wyobrazić w pociągu, to co?
1: No kanapka z mielonym.
0: No właśnie, to powiedz może, co dzisiaj przyniosłeś do studia.
1: Nie, ja
0: powiedz, akurat, jakim jesteś kolegą.
1: Ja akurat, proszę państwa, uważam, że nie należy zasmradzać przestrzeni publicznej swoim jedzeniem. Dlatego wziąłem dzisiaj dwie kanapki, jedną z jajkiem, drugą z makrelą.
0: Super.
1: Ale doceń, że nie wrzuciłem ich do mikrofali.

0: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
0: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z, dochodzi siódma. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Prezydent Ukrainy Radiu Z zdradza, o czym rozmawiał z Karolem Nawrockim. O tym na początek.
9: Bez przełomu po rozmowach minister zdrowia z lekarzami, ale to nie koniec.
8: Środek lata, a tu święci Mikołaje zjechali na kongres do Danii.
7: Siódma.
8: Prezydent Ukrainy ujawnia Radiu Z szczegóły rozmowy z Karolem Nawrockim w Ankarze. Wołodymyr Zełenski mówi naszemu reporterowi, że spotkanie było dobre i konstruktywne. Podkreśla, jak wiele łączy nasze państwa od spraw gospodarczych i wspólnych interesów po kwestie bezpieczeństwa wobec wspólnego wroga, jakim jest Rosja.
9: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski zapytał o kwestie historyczne, które spowodowały takie ochłodzenie stosunków między Warszawą a Kijowem.
10: Tu, jak wiemy, zgody między prezydentami nie było, ale jak przekazał mi Wołodymyr Zełenski, ta kwestia nie jest zamknięta i Ukraina podchodzi do sprawy bardzo poważnie, żeby nie zniszczyć przyjaźni między narodami.
11: Radio Z, na mój pogląd, my tu potrzebujemy...
10: W mojej ocenie musimy być bardzo konstruktywni, ale i delikatni, żeby nie zniszczyć bardzo ważnych, przyjacielskich, sąsiedzkich relacji z naszymi krajami.
11: Między Ukrainą i Polską.
10: Bo jak przekazał mi prezydent Zełenski, mamy wspólnego wroga, mamy wspólne interesy, co pokazała konferencja w Gdańsku, i musimy dalej rozmawiać.
9: Podobnie rozmowę ocenił polski prezydent. Mimo oczywistych różnic w polityce historycznej, Ukraina i Polska będą kontynuowały dialog.
8: Recepta na uleczenie chorego systemu jest, ale konkretów i jasnych terminów nie ma. Po prezentacji resortowych propozycji na reformę ochrony zdrowia środowisko medyków odczuwa spory niedosyt.
9: Uwagi są też w kręgach politycznych i to nawet w ramach koalicji rządzącej.
8: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska z nami. Karolina Olszewska-Merk.
12: Tak jest.
8: Ty rozmawiasz oficjalnie i w kuluarach z politykami. Tak. Czego brakuje w tym planie minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy?
12: Na pewno takiej mapy drogowej, co, jak, gdzie i kiedy, bo wiadomo, że przynajmniej niektóre propozycje wymagają zmian w przepisach, a o tych na razie cisza. I nawet kierownictwo Sejmu nie ma sygnałów, by trzeba było szykować się na pilne prace, a takie w tej sytuacji być powinny, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
13: Nie mamy na co czekać, zwłaszcza, że też teraz jest taki moment, kiedy rzeczywiście opinia publiczna zobaczyła te nieprawidłowości.
12: I teraz też powinna zobaczyć naprawę, a jeśli chodzi o braki merytoryczne, tu politycy wskazują na konieczne zmiany, by placówki na terenie jednego województwa miały tylko jednego właściciela.
9: Dziś zarządzanie jest mocno rozproszone i placówki podlegają różnym zarządzającym. Planów zmian na razie nie ma.
8: Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję u amerykańskich służb imigracyjnych w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jeszcze w tym tygodniu do agencji ICE trafi pismo Waldemara Żurka. Minister chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, po tym jak Węgry cofnęły mu status uchodźcy.
9: Prokuratura ma też gotowy wniosek o ekstradycję, mówi Waldemar Żurek.
14: Czekamy jeszcze na uzasadnienie sądu, który stosował ten areszt w drugiej instancji, dlatego że jak sąd nie podzielił tego, że wszystkie zarzuty są uprawdopodobnione. Wyeliminował kilka zarzutów z tej długiej listy 26 i zespół śledczy, który prowadzi sprawę Funduszu Sprawiedliwości, musi dostać uzasadnienie sądu po to, żeby ono było elementem wniosku ekstradycyjnego.
9: Warszawski sąd w zeszłym tygodniu podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Po zmianie władzy na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyleciał do USA. Według ustaleń śledczych posłużył się wizą członka zagranicznych mediów.
8: Ruszają prace nad funduszem dla poszkodowanych agroturystyki i atrakcji turystycznych w okolicach Pilchowic. Pieniądze na to może wyłożyć Tauron.
9: Taka obietnica padła po pierwszym spotkaniu Rady Społecznej, którą spółka powołała już po katastrofie ekologicznej. Wcześniej jednak odmawiała pomocy przedsiębiorcom.
8: Rozwój wypadków śledzi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. No i co na to właściciele firm?
6: Konkretne kwoty nie padły, ale są pozytywy, mówi mi Krzysztof Czaplicki, który prowadzi agroturystykę zaraz przy Zaporze w Pilchowicach.
15: Widać, że presja społeczna odnosi pozytywny skutek.
6: Dopytywałam Tauron, czy na pewno może wyłożyć pieniądze. Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka spółki, odpowiada mi, że tak.
16: Pracujemy nad pewnym mechanizmem, który jako spółka możemy faktycznie uwzględnić.
6: Tauron mówi też o naprawie wizerunku regionu i odbudowie ekosystemu. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Sam remont zapory potrwa 2 lata. Nadal nie wolno korzystać z rzeki Bóbr na ponad 30-kilometrowym odcinku od zapory, bo woda jest wciąż zanieczyszczona.
8: Południe Europy rozpływa się w palącym słońcu, a na północy do duńskiego Alborgu zjechali święci Mikołaje na swój światowy kongres.
9: Było to m.in. forum wymiany doświadczeń. Uczestnicy porównywali swoje stroje, brody i brzuchy. 69. już edycja tego corocznego wydarzenia zgromadziła dziesiątki Mikołajów oraz ich pomocników, elfów ze wszystkich stron świata.
8: Wśród nich trudno było nie zauważyć świętego Mikołaja Paradise Yamamoto, który w rytm świątecznego hymnu Feliz Navidad wywijał japońską flagą.
9: Bo jak podkreśla święty z Danii, Boże Narodzenie to stan umysłu raczej niż święto.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
7: Deszcz nam prognozują dzisiaj, między innymi w Olsztynie, w Białymstoku, w Warszawie i okolicach, do tego Siedlce, Radom, Lublin, no i też Częstochowa.
19: No, a słońce prognozują nam na zachodzie, tutaj też warto powiedzieć, bo nawet w zachodniopomorskim troszeczkę poświeci, więc no wszyscy na zachód proponują. Na zachodzie zawsze było lepiej, nie?
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
7: To ty powiedziałeś, że na zachodzie jest lepiej.
19: No takie miałem przeświadczenia, co źle?
7: Ja się odcinam.
19: Coolio, Gangsta's Paradise w Radio Z. Zaśpiewajmy może razem.
7: Dzień dobry, tu się rapuje, hej.
19: Proszę.

0: Tu Radio Zeta Poranku, za nami Kygo, Khalid i Griffin. Który twój ulubiony z tych trzech artystów?
1: Kygo zdecydowanie.
0: 13%.
1: A twój?
0: Griffin.
1: A dlaczego?
0: Uzasadnij. Zmieniam szybko zdanie, temat zmieniam i chciałem o ogórkach opowiedzieć, bo trwają zbiory ogórków gruntowych, ale narzekają rolnicy, że nie ma komu zbierać, nie chcą ludzie zbierać. Płacą za godzinę zbierania ogórków 23 zł. Średnia taka cena jest, to akurat przykład z Wielkopolski.
1: 23 zł. No zobacz, tak. To wystarczy zbierać ogórki 100 godzin dziennie i masz 2300 dziennie.

0: Ja słyszałem, jak ty zapowiadałeś kiedyś Jamesa Blunta.
1: Jak?
0: Jakoś tak.
1: Być może byłem pod jego wpływem.
0: 20 minut po siódmej, dzień dobry, witam. Jakoś tak nie słychać po nas, Marcin, żebyśmy się cieszyli z piątku, wiesz? Na szczęście są nasi słuchacze, posłuchaj.
2: Jak ja się cieszę, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, piąteczek. Niech się kończy już ten tydzień, bo oszaleję.
1: Wiesz co, mówiąc poważnie, słyszałem kiedyś taką teorię filozoficzną, tak, psychologiczną, że jak odliczasz czas do piątku, to tracisz 4 dni, poniedziałek, czwartek, że one są wtedy, nie przejąłeś się tym specjalnie.
0: Nie, nie za bardzo.
1: A ja proponuję odliczać czas do poniedziałku, poniedziałeczku, poniedziałkunia.
0: Jestem za.

0: Benson Boone.
1: Benson Boone.
0: O poranku. Świetnie, Marcin Zaborski w studiu. Dzień dobry.
2: Dzisiaj gościem Marcina Zaborskiego będzie Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, członkini Komisji Zdrowia. Dobrze czytam?
1: Wszystko dobrze przeczytałeś. A pomożesz krzyżówkę rozwiązać?
2: Bardzo proszę.
1: Bo na pewno znasz, wiesz, mam na przykład rodzaj żakietu lub marynarki.
2: Rodzaj żakietu
0: na ile
2: lub marynarki?
0: Liter?
1: No, dużo.
2: Gorset.
1: Nie, no ostatnie o. Ostatnie
2: gorset to.
1: Gorset, a dobra, pasuje. Marcin... Piżama, habit lub żupan.
2: Piżama, habit.
0: Trudne się wylosowało.
1: Trudne, nie?
2: Nie wiem, nie jadam takich rzeczy.
1: Zapytam panią poseł, może pomoże.
2: Zapraszamy serdecznie, gość Radio
1: Z. 8:02.
2: Oto to.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Reklama.
5: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro!
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Tu Radio Z, jest 7.30. Paula Michalik i Michał Adamik w studiu. Czas na najnowsze wydanie wiadomości.
19: Rotacja odblokowana. Znów będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. To kluczowa deklaracja po spotkaniu ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem na szczycie NATO w Ankarze.
20: Mówi wiceszef resortu Cezary Tomczyk.
21: Po pierwsze, amerykańscy żołnierze wracają do Polski. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
20: W sprawie ich lokalizacji pod uwagę mają być brane m.in. okolice Poznania i Wrocławia.
19: Daniel Obajtek zgłoszony do prokuratury po jego wczorajszym występie w Inowrocławiu. Doniesienie składa europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.
20: Były prezes Orlenu próbował siłą wejść do siedziby kopalni soli Solino należącej do koncernu.
19: Europoseł PiS twierdzi, że chciał przyłączyć się do strajku głodowego związkowców i poszarpał się z prezesem.
22: Nie wchodzę w część produkcyjną, wchodzę tylko w część biurową.
19: Prezes Wojciech Kotlarek zablokował mu przejście, tłumacząc, że eurodeputowany nie ma uprawnień do kontroli poselskiej.
20: Wtedy Obajtek sforsował bramkę, ale prezes wypchnął go za nią. Teraz polityk chce, by policja ścigała go za naruszenie nietykalności.
19: Iran ma plan zamachu na Donalda Trumpa, tak twierdzi Wall Street Journal, twierdząc, że informacje pochodzą z izraelskiego wywiadu.
20: Iran od lat zapowiada surowy odwet za zabicie Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Nawet podczas ostatniego pogrzebu Ajatollaha Alego Chamenei pojawił pojawił się transparent z napisem "Zabijemy Trumpa".
19: 40-43, a może i 45 stopni. Do Włoch płynie kolejna fala upału. Już w ten weekend gorące masy powietrza z nad Afryki dotrą do południa włoskiego buta.
20: W kolejnych dniach skwar rozleje się na północ. Tak ekstremalnie gorąco może być we Włoszech nawet do 20 lipca.
19: U nas teraz wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Francja. Pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Le Bleu wywiązali się z roli faworyta. 2-0 ograli Maroko. Zwycięstwo dały im trafienia Kyliana Mbappé i Ousmane Dembele w drugiej połowie. Półfinałowego rywala Francuzi poznają dzisiaj o 21:00. Belgowie zagrają z Hiszpanami. A nasz reprezentant na mundialu, Szymon Marciniak, znów pominięty przez FIFA. Polski arbiter nie poprowadzi żadnego z meczów ćwierćfinałowych. Marciniak do tej pory był rozjemcą w dwóch meczach tych Mistrzostw Świata. W fazie grupowej prowadził spotkanie Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. Nasz sędzia zostaje za oceanem, może zostać wyznaczony do jednego z czterech ostatnich meczów turnieju. Hubert Hurkacz zabrał głos po odpadnięciu z Wimbledonu. Przekazał pozytywne wieści na temat stanu swojego zdrowia. Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort, napisał nasz tenisista na Instagramie. Hurkacz odpadł z Wimbledonu w czwartej rundzie przez kontuzję. Nie mógł dokończyć pojedynku z Niemcem Janem Lennartem Struffem.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Są takie momenty w życiu każdego prezentera radiowego, że dzwonią do nas słuchacze i dziękują nam za codzienną prognozę pogody, że naszą codzienną, ciężką pracę trafioną. Jak zwykle to jest jeden z tych momentów, posłuchajmy.
23: Dzień dobry, ja dzwonię spod Sianowa, niedaleko Mielna i chciałam powiedzieć, od wczoraj nie ma żadnej chmurki na niebie, więc panowie nie mówcie, że załatwiliście pogodę, bo pogoda sama jest od wczoraj.
24: Ja chciałem powiedzieć, że to ty powiedziałeś, nie, jest to do ciebie.
17: No tak, to nie był jeden z tych momentów szczęśliwych. No nic, no jutro pogoda będzie albo nie będzie.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Za 20 minut 8 słuchacie Radia Z, to Igo i Cud i to jest, proszę Państwa, sytuacja idealna, bo zarówno autor tej piosenki, jak i jej tytuł to trzy literki.
1: Przecież o tym samym pomyślałem.
0: To jest niesamowite, jak ktoś się uprze, bardzo lubi tę piosenkę, może sobie ją wrzucić na tablicę rejestracyjną, na przykład taką Igo Cud, mnie tam W0 Igo Cud. No.
2: Słuchajcie, przenosimy się na północ Polski, mamy wakacje, więc sprawdzałem ostatnio temperaturę wody w Bałtyku z panią ratownik.
0: A czym sprawdzałeś?
2: Termometrem. Aha. 22 stopnie pokazało.
0: A to można sprawdzać normalnie, organoleptycznie.
2: Tak, tak, tak. Natomiast trafiłem na artykuł, gdzie woda w Bałtyku jest najcieplejsza.
0: Dlaczego tam była pani ratownik? Czy ty się bałeś włożyć termometr do wody samemu?
2: Okazuje się, że trzeba wejść bardzo głęboko.
0: A, tak, żeby mieć
2: mi się nie chciało, więc wiesz, chciałem spodnie pomoczyć.
0: A pokaż zdjęcia pani ratownik. Naprawdę, zainteresowało mnie to. Węsze, że to jest jakieś drugie dno.
2: Umówmy się, że poza anteną. Za chwilę. Dobra. Czekaj, w Zatoce Puckiej jest najcieplejsza woda. Wiesz, to jest płytko.
0: No tak, bo to jest zatoka, nie morze, więc nie sprawdzałeś wody w Bałtyku, tylko w zatoce.
2: Dobra, dzięki.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
15: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołu

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 8 minut godzina 8 słuchacie Radia Z, to Fix Me i Velvet. Velvet, która dzisiaj na pewno będzie kibicować swoim rodakom w meczu Francja-Belgia, bo to jest, proszę Państwa, Belgijka.
1: To wszystko fajnie, Marcin, ale Velvet jest ze Szwecji.
0: Szwedka to jest, tak?
1: Tak.
0: Serio?
1: Tak, więc nie wiem, czy będzie akurat...
0: Wiem, co Państwo teraz myślicie, ale uspokaja, Michał Koroście wraca w poniedziałek.
1: Dobre, dobre. Bilety na finał Mistrzostw Świata kosztują 44 tysiące złotych. Są takie, jeżeli, słuchajcie, brakuje kasy,
0: no,
1: polecamy. Wakacyjna rządza pieniądze. Tak. Dzisiaj do wygrania nawet 650 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353 za 3,69 zł. I od teraz ile jest szans?
0: Bardzo dużo.
1: 12 tysięcy.
0: Wow.
1: Tylko do 8.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
6: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
5: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
13: W piątek 10 lipca słuchacie Radia Z i bardzo dobrze, bo czas na wiadomości, które przygotowali i przedstawią Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Podzielić Konfederację i zbudować wielką koalicję. Plan prezesa Kaczyńskiego na wybory.
15: Nie ma entuzjazmu, ale jest wola dalszej wspólnej pracy. Lekarze i minister po rozmowach.
14: Gościem Radia Z jest posłanka niezrzeszona Joanna Mucha.
13: Ósma.
14: Plan prezesa PiSu na przyszłoroczne wybory. Jarosław Kaczyński chce zbudować wielką prawicową koalicję.
15: A przy okazji podzielić Konfederację.
14: To miałby wejść do tej koalicji, dowiaduje się reporter Radia Z Mariusz Gierszewski.
16: Według naszych informatorów zaproszenie do koalicji albo już dostali, albo mają dostać. Były lider ruchu Kukiz 15 Paweł Kukiz, były kandydat na prezydenta Marek Jakubiak, były lider ruchu bezpartyjni samorządowcy Marek Woch oraz liderzy ruchu obrony granic. Propozycję dołączenia do koalicji prawdopodobnie dostał już jeden z liderów ruchu narodowego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ten pomysł prezesa Kaczyńskiego ma jeden cel: podzielenie Konfederacji, której jednym z liderów jest Bosak. Równocześnie, jak twierdzą nasi rozmówcy, PiS będzie podkreślał, że drugi z liderów, Sławomir Mentzen, nie ma nic wspólnego z prawicą, jest wyłącznie przedsiębiorcą.
15: Krzysztof Bosak zaledwie kilka dni temu zapewniał w Radiu Z, że Konfederacja nie wystartuje w wyborach z PiSem.
14: Kolejne fakty wychodzą na jaw po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Jeden z mężczyzn, którzy brali w tym udział, został w marcu zatrzymany przez ABW. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń TVN24, Jarosław K. usłyszał wtedy zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji.
15: Jak wiecie z Radia Z, grupa osób przedstawiająca się jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej próbowała tydzień temu wejść i skontrolować poznańskie biuro pomocy prawnej dla Ukraińców.
14: niedosyt, a nawet rozczarowanie, ale jest też deklaracja współpracy. Samorząd lekarski po spotkaniu z minister zdrowia i dyskusji nad propozycjami reformy ma swoje uwagi.
15: Są też jednak sprawy, w których obie strony myślą podobnie. To m.in. konieczność likwidacji kominów płacowych.
14: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w Wiadomościach.
17: Tak,
14: przysłuchujesz się tym rozmowom. Widzisz szansę na jeden głos resortu środowiska w tej reformie?
17: Na tym etapie raczej tak, bo te deklaracje pracy i współpracy, ale też zapowiedź kolejnych spotkań, to wydaje się dobry prognostyk. Pytanie tylko, czy kiedy ruszą dyskusje o mocnych konkretach, na przykład o płacach i zatrudnieniu, atmosfera się nie zmieni, bo Naczelna Izba ma pewne uwagi, a prezes Łukasz Jankowski przestrzega, by nie wylać tu dziecka z kąpielą.
18: To powinno być bardzo mocno zanalizowane, żeby nie okazało się, że z systemu publicznego będą odpływać specjaliści.
17: Minister zdrowia zapowiada i odpowiada, że w tych kwestiach jest i będzie stanowcza.
15: Resort proponuje, żeby lekarze za godzinę zarabiali maksymalnie 240 zł brutto i żeby musieli być zatrudnieni na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
14: Teraz gość Radia Z. Marcin Zaborski.
19: A razem z nami posłanka Joanna Mucha z Komisji Zdrowia w Sejmie, bo o zdrowie między innymi dziś pytamy. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
19: Na początek krótka piłka jak zawsze, konkretne pytanie. Czy rząd da radę zreformować szpitale, tak czy nie?
20: Nie.
19: Tak odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to słuchacze.
20: Ale to nie
19: sonda
20: jest
19: na Radio ZPL.
20: Reformy szpitali.
19: Już o tym rozmawiamy. Sonda na Radio ZPL już ruszyła. Gdyby przyszedł do pani dzisiaj premier i powiedział, jest super ważna misja, proszę pokierować Ministerstwem Zdrowia. Bierze pani tę robotę?
20: To było zawsze moje największe marzenie, ale to jest marzenie tego typu, które kiedy się spełniają, to człowiek żałuje, że się spełniają.
19: Więc magister zarządzania, doktor od ekonomii zdrowia, jeszcze studia podyplomowe z ekonomiki zdrowia.
20: Tak jest.
19: W papierach wszystko się zgadza.
20: W papierach wszystko się zgadza. To jest misja samobójcza. Gdyby pan premier mnie do takiej misji powołał, nie uchylałabym się. Natomiast nie sądzę, żeby taki scenariusz miał się zdarzyć.
19: Ale myśli pani, że na nieco ponad rok przed wyborami da się wypracować rozwiązania, omówić je z lekarzami, wynegocjować i wprowadzić w życie, żeby coś się naprawdę zmieniło?
20: W ciągu roku można właśnie wypracować kierunki i przekonać do nich różnych interesariuszy. Natomiast w ciągu roku pacjenci nie odczują poprawy. Ja myślę, że realną poprawę pacjenci są w stanie odczuć po 3 latach takiej dobrej, naprawdę bardzo gęstej, bardzo intensywnej reformy. Czyli straciliśmy. Te 2,5 roku straciliśmy.
19: Mówi pani jak Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy w Sejmie. 2 lata w służbie zdrowia zostały zmarnowane. Od początku mówiliśmy, że trzeba zacząć na początku kadencji. Uważam, że jesteśmy w grubym niedoczasie. Czyli rząd zmarnował 2,5 roku rządzenia?
20: Spójrzmy tylko na te wynagrodzenia lekarzy, bo naprawdę wszyscy o nich wiedzieli. Pani ministra Leszczyna przygotowała przecież ustawę o tym, żeby właśnie te kominy płacowe zlikwidować.
19: Ministra Leszczyna wiedziała, że jest taka patologia?
20: Ale rzeczywiście, że tak.
19: I nic z tym nie
20: pani ministra, dzisiejsza ministra zdrowia, pani Jolanta Sobierańska-Grenda, przecież ona jest specjalistką od szpitalnictwa właśnie. Ona sama, dokładnie, ona sama konsolidowała szpitale. Jeśli ktoś mi powie, że ona nie wiedziała, jakie są wynagrodzenia w szpitalach, to sorry, ale to jest po prostu nieprawda. Więc trzeba było wkurzyć się, ja mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było naprawdę postawić tę sprawę jako jeden z tematów, a to jest jeden z 10-15 grubych tematów, które trzeba wziąć na ruszt natychmiast.
19: I dowiadujemy się dzień po dniu czegoś zupełnie nowego. Na przykład, najnowszy
20: będziemy
19: przykład.
20: Będziemy się dowiadywać.
19: Prawie 1 800 000 złotych, tyle w rok, zarobił lekarz zatrudniony w powiatowym szpitalu w Braniewie. Interia i Polsat News podały, że w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad 1000 godzin pracy, w czasie, gdy miesiąc ma maksymalnie 744 godziny.
20: W Kaliszu, jeśli dobrze sobie przypominam, było 4 lekarzy, którzy zarobili łącznie 10 milionów w ciągu roku i to było dokładnie tyle, ile szpital miał zadłużenia. A to są, znaczy, to są naprawdę sytuacje, które nie są pojedyncze czy wyjątkowe, tylko raczej są pewnego rodzaju systemowe.
19: I słyszy pani hasło, z lekarzami nikt nie wygrał. Tak mówi szef Izby Lekarskiej. Teraz rząd wygra?
20: Zdecydowana większość lekarzy też nie pochwala tego typu sytuacji, żeby były takie kominy płacowe. Oni też wiedzą, że są nieprawidłowości i chcą doprowadzić do tego, żeby te nieprawidłowości wyeliminować, dlatego że to ich wszystkich obciąża. Tylko gdzie są te nieprawidłowości, to my jeszcze tutaj w tej rozmowie tego nie powiedzieliśmy.
19: Gdzie jest klucz do sukcesu dzisiaj, jak pani patrzy na te propozycje Ministerstwa Zdrowia? Tam jest rozwiązanie, które jest kluczem?
20: Nie, te rozwiązania idą w dobrym kierunku. banku. Natomiast one są, to są złe propozycje. One, znaczy, one nie rozwiążą problemu, one mogą
19: idą pogłowić. W dobrym kierunku, ale złe propozycje.
20: My musimy pozbyć się kominów płacowych, musimy sprawić, że praca lekarzy będzie rejestrowana, nie będzie możliwa bilokacja. Musimy dokładniej sprawdzać tę pracę i to jest kierunek, który obrała pani ministra. Natomiast zaproponowane propozycje nie przyniosą niczego dobrego systemowi. Jeśli ktoś chce zatrudnić lekarza na czas pracy i płacić mu za czas pracy, to w tym czasie pracy ten lekarz wykona mniej procedur medycznych. A jak wykona mniej procedur medycznych, to zwiększą się kolejki, albo pacjenci pójdą, albo lub i pacjenci pójdą do sektora prywatnego.
19: Czyli pacjenci stracą na tych propozycjach.
20: Znaczy system cały straci, ale jest jeszcze drugi element, który jest niezwykle istotny, bo te procedury, które są dzisiaj sprawozdawane, szczególnie w szpitalnictwie, NFZ nie pilnuje, czy dokładnie rzeczywiście ta procedura została wykonana, czy jakaś tańsza i prostsza.
19: I słyszy pani, że mają być kontrole, jeszcze bardziej zaawansowane niż do tej
20: pory. NFZ nie kontroluje też zupełnie podstawowej kwestii, czyli czy ta procedura była potrzebna pacjentowi. Bo ja mam dzisiaj całe mnóstwo informacji z sektora, że proponuje się procedury, które nie są niezbędne, które są naddatkowe i które mogą wręcz szkodzić pacjentowi. Więc to są te dwie rzeczy, gdzie po prostu NFZ musi zacząć działać.
19: Pani poseł, Ryszard Petru zapowiada, że przechodzi do ofensywy, buduje nową partię. Zaprosił panią na pokład?
20: My jesteśmy w ciągłym kontakcie z Ryszardem, ale ja od czasu wyborów w naszej partii Polsce 2050 mówiłam, że żaden nowy projekt się nie uda i że nie jestem za tym, żeby tworzyć nowy projekt.
19: Nie uda się, bo wyborcom niepotrzebna jest już dzisiaj żadna nowa partia?
20: Nie uda się, bo jeśli mieliśmy projekt Polska 2050, który się składał z dwóch elementów, takiego bardziej społecznego i takiego bardziej liberalnego, to on był jedynym projektem, który na scenie politycznej mógł zaistnieć. Jeśli teraz to się podzieliło na dwie części, żaden z tych projektów nie ma szans.
19: Ale jeszcze niedawno mówiła pani tak, naród potrzebuje partii centrum, partii dla normalsów, ale ja dzisiaj na polskiej scenie politycznej takiej partii nie widzę. No to dlatego, może właśnie Petru proponuje teraz
20: dlatego,
19: taką
20: że
19: partię.
20: To musi być partia, która oddycha dwoma płucami, właśnie i tym społecznym, i tym liberalnym. W momencie, w którym te dwie partie tworzą dwa oddzielne projekty polityczne, żaden z nich nie zadziała, żaden z nich nie wyjdzie.
19: Ryszard Petru mówi, to będzie partia do bólu gospodarczo-pragmatyczna, antyksenofobiczna i proeuropejska.
20: Tak, i sam mówię o tym, że chcę zbudować taką konfederację light i to rzeczywiście jest na naszej scenie politycznej potrzebne.
19: I to jest do zrobienia? Petru może złowić tych wyborców konfederacji?
20: Część złowi, ale moim zdaniem to nie jest projekt, który ma szansę zagnieździć się na polskiej scenie politycznej i przekroczyć próg wyborczy.
19: Ale myśli pani, że ta konfederacja light ostatecznie pójdzie do wyborów z list Koalicji Obywatelskiej?
20: Myślę, że są takie starania już dzisiaj czynione, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są związani z tym środowiskiem, znaleźć się na listach koalicji.
19: Ale pani stoi z boku i zakłada, że nie ma pani już planów politycznych na najbliższą przyszłość.
20: To jest mój bazowy scenariusz.
19: Z uśmiechem na twarzy.
20: W październiku tak, można się bardzo, bardzo naprawdę cieszyć po 20 latach służby dla kraju, że ten czas służby się kończy.
19: W październiku przyszłego roku.
20: Tak, czyli wtedy, kiedy kończy się kadencja.
19: A gdyby Szymon Hołownia odzyskał wpływy w Polsce 2050, mógłby panią zatrzymać w polityce?
20: Nie, Szymon niestety zawiódł moje zaufanie i zaufanie bardzo wielu osób i ja powtórnie nie byłabym w stanie mu zaufać.
19: No, dziennik Gazeta Prawna pisał ostatnio, że Hołownia chce odzyskać inicjatywę, a Polska Agencja Prasowa donosiła, że Hołownia chce być szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050.
20: Dokonuję takich prób, mam kontakt z ludźmi z Polski 2050. Jeszcze raz powiem, żaden z tych projektów nie jest projektem politycznym, który mógłby zaistnieć na scenie politycznej i pozostać na tej scenie politycznej.
19: Pani poseł Ryszard Petru mówi, że potrzebna jest głęboka rekonstrukcja rządu, bo tak się wygrywa wybory. Tędy droga?
20: Ja nie rozumiem tego rządu, panie redaktorze.
19: Co to znaczy?
20: To znaczy, że poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
19: Kto ich wybrał?
20: Wybrał ich pan premier.
19: Nie, natomiast koalicjanci wskazywali kandydatów
20: tak,
19: na ministrów.
20: Tak, i ja naprawdę nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji, a dzisiaj mam wręcz wrażenie, że ten rząd działa trochę na zasadzie, może nie sam rząd w sensie kadry ministrów, wiceministrów, ale niżej, kiedy schodzimy już do kadry urzędniczej, że działa trochę na zasadzie strajku włoskiego, bo tam się po prostu wszystko zatrzymało, Polska stanęła.
19: Ale problemem są konkretne osoby w rządzie, czy problem jest w ogóle gdzie indziej, nie w personali?
20: Problem jest w niezarysowaniu żadnej strategii. To pierwsze moje wykształcenie, o którym pan mówił, zarządzanie, to jest zarządzanie strategiczne. My nie mamy strategii w tej chwili dla Polski. Poza tym, że mamy naprawdę bardzo dobrą strategię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to cała reszta reformy naszego kraju zupełnie się zatrzymała.
19: Ale Donald Tusk tego nie widzi?
20: Ja dlatego mówię, że ja tego nie rozumiem. Zatrzymały się wszystkie mechanizmy kontrolne, więc nie mamy dzisiaj, czy to jest prokuratura, czy to jest sąd, czy to jest właśnie NFZ, który nie kontroluje lekarzy. Mam takie poczucie, że Polska stanęła.
19: To my na chwilę też stajemy, bo za chwilę przeniesiemy się do internetu, ale zanim jeszcze krótka piłka, po raz drugi trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Obecna koalicja przegra wybory przez Szpital Południowy, tak czy nie?
20: Nie. Myślę, że wygra. Mimo wszystko.
19: Rafał Trzaskowski osłabia Koalicję Obywatelską, tak czy nie?
20: Uchylam się od tej odpowiedzi.
19: Dlaczego?
20: Dlatego, że nie chcę jakby uderzać w Rafała Trzaskowskiego.
19: Czyli brak odpowiedzi jest jednak dość jednoznaczną odpowiedzią. Polska 2050 wejdzie do kolejnego Sejmu, tak czy nie?
20: Myślę, że nie.
19: W naszej sądzie pytaliśmy, czy rząd da radę zreformować szpitale. Brak wiary w narodzie. 22% odpowiedzi tak, 78% odpowiedzi nie. Tak wyglądają wyniki sądy. Pokazujemy je na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
14: Kierowanie resortem zdrowia?
15: To było zawsze moje największe marzenie. Nie uchylałabym się, gdyby premier mnie powołał, przyznaje w Radiu Z posłanka Joanna Mucha.
14: Trzeba było wkurzyć się, mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było postawić tę sprawę. To jest jeden z grubych tematów, które trzeba wziąć na ruszt natychmiast, twierdzi posłanka z Sejmowej Komisji Zdrowia.
15: Zdecydowana większość lekarzy też nie pochwala tego typu sytuacji, żeby były takie kominy płacowe, uważa gość Radia Z.
14: Ja nie rozumiem tego rządu. Funkcje sprawują różni ludzie, którzy nie mieli okazji nabrać doświadczenia. Nie mamy strategii dla Polski, mówi posłanka Mucha.
15: Rozmowa toczy się teraz w internecie. Oglądajcie na kanałach Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dzisiaj na północy do 19 stopni, chociażby w Trójmieście, 18 na Warmii i Mazurach, widzę też 18 na Podlasiu. Na zachodzie zdecydowanie cieplej, do 24, a nawet do 25 stopni i zachód, i południowy zachód. Dzisiaj to są miejsca, gdzie ma nie padać deszcz.
21: A czy ty mierzyłeś kiedyś sprawdzalność swojej prognozy pogody?
1: Tak.
21: I ile wyszła?
1: Tak.
21: 13 minut po 8.
22: Dzień dobry!
21: Tu Radio Z, Norbert Binkowski.
1: Marcin Cońta, witamy.
21: Za chwilę moje imię.
1: Powiemy wam, kiedy najlepiej zacząć urlop. I uwaga, nie w poniedziałek.
21: Aerosmith, Crying, już teraz.
1: Yeah, Radio Z.

0: 22 minuty po 8, tu Radio Zeto Poranku, dzień dobry. Nie bierzcie urlopu w poniedziałek. Ostrzegamy, mamy nadzieję, że jeszcze nie jest za późno.
1: Wszyscy szefowie w Polsce zapamiętają z tego, nie bierzcie urlopu.
0: Wiesz o tym. Eksperci przekonują, że najlepszym momentem na wzięcie urlopu jest środa, bo zazwyczaj bierzemy w piątek, jesteśmy ostatni dzień w pracy, sobota, niedzielę, w poniedziałek zaczynamy.
1: No tak, bo masz dzięki temu dwa weekendy, czyli 9 dni urlopu. No,
0: eksperci twierdzą, że lepiej w piątek pójść ostatni dzień do pracy, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek spędzić na to, żeby pozamykać sprawy i żeby twój organizm się przestawił w tryb wakacyjny i wtedy lepiej od środy do środy.
1: Dobrze, ale masz wtedy 7 dni urlopu, a nie 9 longi, więc może eksperci niech idą na urlop od kiedy chcą do kiedy chcą. Dziękuję.
0: Radio Z i już. Teraz przed wami wakacyjna propozycja od Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Utwór powstał w środę.
2: Przed urlopem czy po?
1: Nieważne, gramy. 20

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tylko nie samochodem.
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
6: Super.
7: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
8: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
10: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Zamurowało mnie, dostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Po reklamie.
18: Piątek 10 lipca jest 8.30. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiak. Zapraszamy.
19: To misja samobójcza, ale gdyby premier mnie do takiej misji powołał, nie uchylałabym się, deklaruje w Radiu Z. Joanna Mucha przyznaje, że zostanie ministrem zdrowia to jej wielkie marzenie, ale nie sądzi, że się zrealizuje.
20: Posłanka niezrzeszona ma zastrzeżenia do pakietu reform przygotowanych przez obecną minister zdrowia. Według niej Jolanta Sobierańska-Grenda doskonale wiedziała, jakie są zarobki lekarzy.
21: W ciągu roku pacjenci nie odczują poprawy. Ja myślę, że realną poprawę pacjenci są w stanie odczuć po 3 latach takiej dobrej, naprawdę bardzo gęstej, bardzo intensywnej reformy.
20: Według byłej posłanki Polski 2050, a wcześniej Platformy, sprawa reformy służby zdrowia jest jedną z tych, które natychmiast trzeba wziąć na rusztę.
19: Strefa ulew i burz nadal zahacza o północno-wschodnią Polskę i nadal aktualne są żółte alerty IMGW.
20: Do wczesnego wieczora ostrzeżenia mają Warmia i Mazury, Podlasie, północ Lubelszczyzny i duża część Mazowsza. Obowiązują do 18.
19: Tajemniczy klient kontra paragony grozy. Skarbówka sprawdza, czy nad morzem sprzedawcy nie oszukują klientów albo fiskusa. Od stycznia do końca czerwca funkcjonariusze przeprowadzili w zachodniopomorskim ponad 1000 zakupów kontrolowanych.
20: I w przeszło połowie były nieprawidłowości. Dotyczyły ewidencjonowania sprzedaży i odpowiedniego nabijania towaru na kasę.
19: Na lekcjach biologii kłamali. Włosy nie rosną tak, jak się do tej pory uważało. Przez dekady podręczniki opisywały to jako taśmę produkcyjną. Komórki u podstawy mieszka włosowego intensywnie się dzielą, powstają kolejne warstwy, a starsze komórki są wypychane ku górze.
20: Teraz naukowcy dowodzą, że wzrost przebiega inaczej. Włosy są wyciągane ku górze dzięki skoordynowanym ruchom komórek wewnątrz mieszka włosowego.
19: Udało się to zbadać dzięki zaawansowanemu obrazowaniu 3D. W przeciwieństwie do mikroskopu pokazuje ono ruch pojedynczych komórek zamiast statycznego obrazu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Za oknem, moi mili, pogoda lipcowa, bo chyba musimy zacząć się przyzwyczajać, że tak wygląda lipiec w Polsce, prawda? Wieje i zimno i pada. Dzisiaj w centrum i
18: ale nie marudź.
24: Nie, nie marudzę. Ja się woda to życie, deszcz to podlewanie, no, tak. Coś tamtego, nie wiadomo. 24 do 5 nawet stopni na zachodzie i tam będzie najcieplej dzisiaj.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
22: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Jak sami słyszycie, czarujemy tą pogodę, jak potrafimy. W stronę słońca Ewelina Lordajewska, tak się nazywa ta wokalistka.
1: 21 minut do 9. Słuchajcie, byłem ostatnio nad morzem i odkryłem, że już teraz tak się często flądry nie zamawia w smażalni.
0: Czemu?
1: Bo wyszła z mody.
0: Flądra wyszła z mody?
1: Teraz zamawia się gładzicę, moi drodzy.
0: A też tak wygląda? Jest taka jak turbo i flądra, w sensie płaska?
1: Tak, ale ma więcej mięsa.
0: Gładzica brzmi, jakby była bardzo ciężka.
1: Nie wiem, jak brzmi, ale nie mów proszę, gładzica. Jak brzmi. A podobno jest smaczna i ma dużo mięsa.
0: Tak. Tylko, że jest bardzo ciężka, ma dużo metali ciężkich, więc ostrożnie.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Mi tutaj
1: Minaj, tak, Boże.
0: Minaj, ale pozwól mi być boomerem. Dobrze. Starszym wujkiem z wystawy. Proszę Państwa, Nicki Minaj.
2: Ale śmieszne.
0: Beauty and the Beat za 10 minut 9.
1: Dzień dobry, proszę Państwa, mamy wakacje, to nic odkrywczego, ale być może chcecie wyposażyć się w bardzo fajne gadżety od Radia Z. W skład wchodzą kocyk.
0: Kocyk.
1: Okulary.
0: Co można robić pod kocykiem? Nic nie
1: okulary.
0: Można robić, nic nie można robić.
1: Smyczka i pomadka. Pełny komplet.
0: Nie wiedziałem, co są tego rodzaju zabawki, gadżety.
1: Tak.
0: Jak smycz.
1: Żeby mieć szansę na zdobycie tego zestawu, wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Które brzmi, Cinek?
0: Czym różni się flądra od gładzicy?
1: Tak jest. To jest taki sprawdzian, czy słuchacie uważnie naszego radia o poranku.
0: Dajcie znać pod numerem 321-321-321, a my już ku radości całej Polski wyłączamy tą muzyczkę.
3: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Poseł Janusz Kowalski pozbawił karty posła Jarosława Rzepę. Mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą. Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu na Małkowo użyłem innej karty niż swojej.
1: Najnowsze, najważniejsze.

0: najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
1: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sejm Jan Kielak, Radio Z. Słuchaj już za chwilę.
2: Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,60.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
6: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
7: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
6: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
0: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z, dochodzi 9. Paula Michalik i Michał Adamek w studiu. Czas na wiadomości.
11: Ostre słowa o rządzie w Radiu Z. Polska stanęła, mówi posłanka Mucha.
12: Nierychliwie, ale sprawiedliwie policja zatrzymała podejrzewanego o napad na jubilera.
11: Polskie szerszenie na wroga. Mamy pierwsze własne drony bojowe.
10: 9.
11: Joanna Mucha uderza w rząd. Nie rozumiem go, mówi w Radiu Z. Jej zdaniem Polska stanęła.
12: Ten rząd działa na zasadzie strajku włoskiego, mówi posłanka obecnie niezrzeszona, wcześniej polityk Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej.
11: Marcin Zaborski prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
10: Tak jest.
11: Co konkretnie Joanna Mucha zarzuca rządowi?
10: Przekonuje, że nie mamy w tej chwili strategii dla Polski. To znaczy mamy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale już w innych sprawach reformy się kompletnie zatrzymały. I zatrzymały się wszystkie mechanizmy kontrolne. Tu Joanna Mucha wskazuje na prokuraturę, sądy czy NFZ, który nie kontroluje lekarzy. Taki jej zdaniem jest efekt tego, że do rządu trafili niewłaściwi ludzie.
13: Poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
10: Kto ich wybrał?
13: Wybrał ich pan premier. Nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji.
10: A co, jeśli premier zaproponowałby, żeby to Joanna Mucha pokierowała Ministerstwem Zdrowia? No, tu usłyszałem, że pani poseł nie uchylałaby się od tego, bo taka misja to zawsze było jej największe marzenie, choć to jej zdaniem misja samobójcza.
11: Padł jeden z podejrzewanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Złodzieje zasłynęli brawurową ucieczką na hulajnogach elektrycznych.
12: Ze salonu złodzieje ukradli wówczas biżuterię wartości około 1,5 miliona złotych. Jeden z domniemanych sprawców został zatrzymany, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Więcej o tej sprawie powiemy w wiadomościach Radia Z o 10.
11: Szpital w Wągrowcu czeka na ustalenia służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze mieli zbagatelizować jej ból i prośby o dodatkowe badania.
12: Śledczy badają sprawę pod kątem narażenia kobiety na utratę z życia lub zdrowia. Przyglądają się temu także okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
11: Jeśli ustalą, że były nieprawidłowości, podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
14: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
12: Dyrektor zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Pacjentka była w wągrowieckim szpitalu w maju. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia u niej ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w podpoznańskich Obornikach. Tu szybko trafiła na salę operacyjną.
11: Mamy pierwsze polskie szachedy. To drony uderzeniowe, które będą mogły przenieść głowice bojowe daleko poza granicę Polski. W Sochaczewie uruchomiono linię produkcyjną tych bezzałogowców.
12: Jej możliwości na razie są niewielkie, bo firma może wyprodukować do 100 maszyn miesięcznie. Jeśli jednak wojsko zdecyduje się je kupić, mogą powstać kolejne linie montażowe.
11: Reporter Radia Z Marcin Friedrich oglądał te drony. Od czego teraz zależy, czy trafią na wyposażenie wojska?
15: Od wyników testów, a te już się zaczynają. Wojsko oceni parametry sprzętu i możliwości użycia na polu walki. Szerszenie, bo tak się je nazywa, mają podstawową zaletę. Są polską myślą techniczną i złożono je w większości z polskich części, mówi Cezary Tomczyk, wiceminister obrony.
16: Wszystkie rozwiązania chińskie, wszystkie komponenty, z których korzysta świat, staraliśmy się zastąpić komponentami polskimi.
15: Drony skonstruowano w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Są bardzo podobne do tych, które Rosjanie używają na wojnie w Ukrainie. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Ministerstwo Obrony chce, by Polska miała zdolności do produkcji kilkudziesięciu tysięcy różnego rodzaju dronów rocznie.
11: Nasze siatkarki coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Ważnym krokiem była wczorajsza wygrana z Amerykankami.
12: Dzisiaj Polki spróbują postawić kropkę nad i. W kolejnym meczu na turnieju w Osace zmierzą się z reprezentacją Brazylii, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
17: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem, gdzie można ugryźć jakieś punkty. Granie z najlepszymi, mówię, to jest dla nas coś ważnego, bo czym z lepszym przeciwnikiem grasz, tym możesz sprawdzić się, jakby z takim lepszym jest dużo lepiej.
11: Początek meczu Polska-Brazylia o 12:20.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Aktualnie najcieplej w Legnicy, prawie 19 stopni, to na Dolnym Śląsku, a najchłodniej w Lesku, niecałe 12 stopni.
22: Wow, bo to na mojej mapie pogodowej najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem, 16.
21: Mamy inne mapy.
22: Aha, to fajnie. No to tak. Jak my mamy współpracować? Przepraszam. Nie, przepraszam Norbert, no
21: ja
22: bo
21: też przepraszam.
22: Wytrzymałem do 9,
21: ale... Dłużej nie.
19: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
20: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: 9:04, słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwię. Norbert Bieńkowski.
21: Marcin Sońta, witamy i przypominamy, że za chwilę rozwiązanie naszego konkursu, naszej zabawy. Pytanie brzmiało, czym różni się flądra od gładzicy?
22: Tak, ja mam taką teorię, że to jest mama i córka. Znaczy, żenisz się z flądrą i potem nagle mieszkasz z gładzicą.
21: Słuszna koncepcja.
22: 9:05.
21: Król popu.
22: Dajcie głośniej.

0: Tak wam gramy o poranku w Radiu Z. To Anastasia, nie wiem Marcin, czy wiesz, ale kiedyś chciał ją podpisać Michael Jackson do swojej wytwórni.
1: Ona jest mała, wiesz.
0: Wiem. 14 minut po godzinie 9. Wakacyjny konkurs Radia Z. Do wygrania przypominam kocyk, okulary, smyczka, pomadka. Pytanie brzmiało, czym różni się flądra od gładzicy? No i mamy zwyciężczynię.
2: Cześć, tu Marta. Czym się różni flądra od gładzicy? Ceno. Wszystkim.
1: Dokładnie tak, wszystkim ceną, bo to są zupełnie dwie ryby. Rzeczywiście gratulujemy serdecznie, zestaw gadżetów Radia Z dla ciebie.
0: No, ale żeby nie było tak, że wygrała tylko pani, to mamy nagrodę pocieszenia, która wędruje do...
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Toż to niczym się nie różni, to ryba i to ryb. Pozdrawiam.
1: Lepiej się nie dało. Czy to nie jest odpowiedź ostateczna?
0: Pięknie, że tak to poszło. Stygnie lato, myślę, idealny utwór do flądry i do gładzicy.
1: A propos ryby i ryby, Kuba i Kuba w Radiu Z.

0: Ed Sheeran w Radiu Z, 21 minut po godzinie 9. Odbierajcie telefon, szczególnie od Radia Z, bo dzisiaj za samo odebranie telefonu 35 tysięcy złotych, a nagroda główna to 650 tysięcy złotych.
1: Cały czas się trzęsę, pała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
2: Nadal nie dowierzę, naprawdę. Serce mi skacze tak, że masakra.
3: Cudowna sytuacja, najpiękniejszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać.
0: To ja powtórzę, 35 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu, a nagroda główna to aż 650 tysięcy. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z na numer 7353 za 369 zł. I teraz Marcin powie wam, ile pomnożymy każdego waszego SMS-a, jeśli wyślecie go od teraz do godziny 10. Każdy SMS wysłany teraz to, uwaga, 5500 szans. Mało tego, każdy SMS bierze też udział w losowaniu o nowej Hondy ZRV na koniec wakacji. Także jeżeli twoi pracownicy na służbie rozbili Mustanga, na przykład taka sytuacja mogła się wydarzyć, to pełna hybryda o mocy 184 konie na pewno wystarczy.
4: Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealne auto dla rodziny, nie do driftowania.
0: Dla policji, nie bójmy się.
5: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedasz, to w euro!

0: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
1: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
0: oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Uczta dla fanów prażynek.
0: Przysnacki, zawsze przy meczu.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tego lata Brawil Z i niemożliwe staje się możliwe.
7: Czyli wszystko jest możliwe.
8: Wakacyjna żądza pieniądza.
6: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 650 tysięcy złotych.
9: Wow, super!
10: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
6: Ty też możesz wygrać.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Z.
14: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Za 21 minut 10 słuchacie Radia Z, a więc dobrze trafiliście, żeby nie powiedzieć bingo, proszę Państwa, bo my tu mamy wakacyjne bingo, czyli inspirujemy Was, odhaczając kolejne piękne miejsca w Polsce. W trasie są Bilgun, Arjun Batar i Hubert Radzikowski. Teraz rozmawiamy z Bilem. Halo, Bil!
1: Kochani, wczorajszy dzień był pełen przygód. Opuściliśmy zamkowe klimaty i ruszyliśmy przez Nysę do kopalni złota w Złotym Stoku. Tutaj czekała nas przygoda poszukiwania cennego kruszcu, ale także i spotkanie z gnomem szarym. Okazało się, że Jakub Olszewski jest tutaj z nami, więc to on właśnie będzie kontynuował przygodę, jaką jest wakacyjne bingo z Radiem Z.
2: Tak jest. Dzięki, Bill, przejmuję pałeczkę, ponieważ na Dolnym Śląsku i w Kotlinie Kłodzkiej jest jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia i do zobaczenia. To zabieram Was, czyli naszych słuchaczy, na podróż po tym właśnie rejonie. Przez cały weekend zapraszam do słuchania Radia Z, bo żadnych szczegółów na razie nie chcę zdradzać.
3: Przepraszam, że tak odbiegnę od tematu, ale byłeś w Nysie kiedyś?
0: W samochodzie Nysa byłem kiedyś.
3: Ja też właśnie o
0: tym chciałem powiedzieć. No, za kratkami konkretnie. A o co pytasz?
3: To wszystko, dziękuję.
4: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
5: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
9: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
16: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
15: Nawet tutaj musisz.
17: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
15: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
16: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
18: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Castorama.
23: Teoria.
22: I praktyka.
23: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
22: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Ale tato, tylko nie samochodem.
24: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
20: Super.
24: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
25: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: To Michał Szpak w Radiu Z z numerem Maj. Jedna z naszych nowości. 5 minut do godziny 10, a wasze życie może się dzisiaj odmienić, bo czeka na was w naszej loterii 650 tysięcy złotych. 650 tysięcy złotych. Wow. Trzeba tylko wysłać SMS do treści Radio Z na 7353 za 3,69 zł. I teraz tylko przez ostatnie 5 minut każdego waszego SMS-a pomnożymy.
1: Bardzo dużo razy.
0: 5500 razy.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Wy wysyłacie jednego, a my dostajemy ich aż 5500. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z
2: i już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia.

0: kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radio Z i bądź z nami w drodze. Radio Z, muzyka numer jeden.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji, przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: operacyjna Rządza Pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 650 tysięcy złotych.
1: Wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, dochodzi 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Posłanka Mucha w Radiu Z bez ogródek o pomysłach resortu zdrowia są złe.
7: Pfizer odcina polską agencję rządową od pieniędzy, wyrok sądu w sprawie szczepionek.
6: Przepłynąć wpław Wisłę na pomoc dzieciom. Posłuchajcie, kto chce tego dokonać.
5: 10:00.
6: Surowa ocena posłanki Joanny Muchy w Radiu Z. Rząd nie da rady zreformować szpitali, mówi była polityczka Polski 2050 i Platformy.
7: A taki plan jest przecież na stole jako recepta na chory system i antidotum na kolejne nieprawidłowości.
6: Karolina Olszewska-Merk już w sejmowym studiu Radia Z. Dlaczego zdaniem posłanki reforma spali na panewce?
8: Bo jest na nią po prostu za mało czasu. Do wyborów parlamentarnych i końca kadencji nieco ponad rok. I jak mówi w Radiu Z Joanna Mucha, w takiej perspektywie można oczywiście wypracować kierunki zmian, ale pacjenci nie odczują żadnej poprawy, bo na to trzeba co najmniej 3 lat i to gęstej reformy.
9: Trzeba było wkurzyć się, ja mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było naprawdę postawić tę sprawę jako jeden z tematów.
8: Tym bardziej, że zdaniem byłej posłanki koalicyjnej Polski 2050 to jest jedna z tych grubych spraw, które trzeba wziąć na ruszt i to natychmiast. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
7: Według posłanki Muchy niemożliwe jest też, by obecna minister zdrowia, specjalistka od szpitalnictwa, nie wiedziała, jakie są zarobki w placówkach.
6: Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone. Tak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odnosi się do zablokowania jej konta.
7: To konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer kontra Polska o szczepionki na COVID. Rządowa agencja została odcięta od 80% jej przychodów.
6: Łączymy się z reporterem Radia Z. Daniel Wrzos jest przed siedzibą PAŻP-u. To jakie kroki podejmie teraz polska strona?
10: Agencja zapowiada złożenie sprzeciwu wobec tej decyzji. Apelację zamierza złożyć też Ministerstwo Zdrowia. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
11: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
10: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
7: Decyzją sądu Polska powinna była odebrać od Pfizera szczepionki i zapłacić za to ponad 5,5 miliarda złotych.
6: Przełom w śledztwie w sprawie napadu na salon jubilerski w Warszawie.
7: Po ponad 1,5 roku od zuchwałego włamania i kradzieży policja zatrzymała jednego z podejrzewanych.
6: Nowe informacje w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy?
12: Śledczy przez wiele miesięcy przesłuchiwali świadków i analizowali zebrane dowody. Ostatecznie udało im się ustalić tożsamość sprawców. Jeden z nich za granicą trafił w ręce służb, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
13: Został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
12: Stołeczna policja pokazała też nagranie z włamania. Widać na nim 3 zamaskowanych mężczyzn przebranych za dostawców jedzenia, którzy kradną biżuterię i uciekają z galerii na hulajnogach elektrycznych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
7: Skradzione z salonu kosztowności są warte około 1,5 miliona złotych.
6: Gigantyczna zawali droga na autostradzie A4. Szykujcie się nawet na 15-godzinne utrudnienia między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Na wysokości miejscowości Terliczka z ciężarówki spadła ogromna część turbiny wiatrowej.
7: Zablokowane są oba pasy autostrady w kierunku Korczowej. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Drogowcy nie wykluczają całkowitego zamknięcia A4 w ciągu dnia, ale mają o tym poinformować wcześniej. Jak wygląda to, co spadło z ciężarówki, zobaczcie na zdjęciach na radioz.pl.
6: Serce altruisty i śmiałka w jednym. Jacek Pałubicki z Rumi jako pierwszy człowiek w historii chce pokonać wpław całą Wisłę w trakcie jednej wyprawy.
7: Podróżnik i przyszły prawnik podejmuje to wyzwanie, bo chce pomóc Fundacji Mały Książę zbierającej pieniądze na wsparcie dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Wyprawa zacznie się w sobotę za tydzień niedaleko Oświęcimia.
6: Do pokonania 950 km w 3 tygodnie. Z Jackiem Pałubickim rozmawiał nasz reporter Maciej Bąk.
14: Liczysz sobie, że jesteś w stanie pływać przez, no rozumiem, od 8 do 12 godzin.
15: Bardziej może
1: tak 10-12 nawet, a czy faktycznie organizm takiemu wysiłkowi podoła i to dzień po dniu, no to zobaczymy.
4: Jakie niespodzianki kryje w sobie Wisła dla pływaka?
1: Gdybym wszystkie wiedział, to by nie było niespodziankami. No myślę, że zatopione drzewa, zatopione jakieś też przedmioty, czy to naturalne, czy to wrzucone tam przez człowieka niestety.
7: Pływakowi będzie towarzyszyć sztafeta kajakowa.
6: My przekazujemy teraz pałeczkę Iwonie Kutynie. Czas na wiadomości ekonomiczne. Dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Połowa Polaków woli organizować wakacyjny wyjazd samodzielnie. Opcje All Inclusive wybiera niespełna 14%. Jak już wyjedziemy, wolimy zwiedzać i poznawać nowe miejsca niż leżeć na plaży, wynika z badania Barometr Providenta. Większość pytanych uważa, że urlop wystarczająco długi, aby odpocząć, powinien trwać więcej niż tydzień, ale mniej niż 2 tygodnie. Naprawa zepsutego sprzętu AGD i elektroniki ma być proste i tanie. 31 lipca zacznie obowiązywać unijne prawo do naprawy. Jak pisze Puls Biznesu, dyrektywa nakłada na producentów pralek, lodówek czy zmywarek obowiązek zapewnienia dostępu do części zamiennych oraz napraw po rozsądnych cenach. Stacje kontroli pojazdów coraz bardziej zadłużone mimo podwyżek opłat za przegląd techniczny. Teraz za badania płacimy 149 zł, wcześniej było 98. Według raportu Big Info Monitor zaległości stacji wzrosły z ponad 88 do przeszło 90 milionów złotych. Ponad 80% rekruterów woli zatrudnić osobę szczupłą niż z nadmierną masą ciała, wynika z badania socjolożki dr Martyny Krogulec-Łęckiej. Sylwetka staje się jednym z najbardziej bezwzględnych kryteriów oceny człowieka na rynku pracy. Uprzedzenia są silne również w branżach opartych na zaawansowanej wiedzy specjalistycznej.
15: Dzisiaj od 16 stopni na Podhalu do maksymalnie 25 na południowym zachodzie Polski. W centrum i na wschodzie może trochę popadywać. Na dalekim wschodzie możliwe nawet burze, natomiast więcej słońca dzisiaj na zachodzie.
5: A w studiu już z nami Michał Adamski.
16: Tak,
5: dzień dobry.
16: Cześć. Lepiej jak popaduje niż jak pada, tak ciągle, nie? Mhm. Bo możesz, wiesz, od wiaty przystankowej do wiaty przystankowej.
5: Taki między jesteś mądry, a powiedz, czym się różni flądra od gładzicy.
16: Wiem. I to jest ryba, i to jest ryba.
5: Brawo.
16: Dziękuję.
15: My polecamy oczywiście filet, niezmiennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
5: Dostałem odcinka 14 sekund intra i teraz patrzcie, jak ja to trwonię.
16: Wykorzystaj.
5: Leć, ale leć. Ja to roztrwonię wszystko i proszę bardzo. 3, 2, 1, Rihanna w Radiu Z.

Jedna z wielu wersji tej piosenki. Pet Shop Boys przed chwilą w Radiu Z. Oni stworzyli ją specjalnie z okazji 10. rocznicy śmierci jednego z wykonawców tego numeru, czyli Elvisa Presleya. Wiem, co mówię, pamiętam, miałem wtedy 2 lata. 18 minut po 10. To jest wakacyjne bingo w Radiu Z. Nasi ludzie w terenie, w Polsce sprawdzają dla Was najlepsze wakacyjne miejscówki. Do tego jeszcze wrócimy w Radiu Z, no ale wcześniej, no na wakacje wypadałoby zarobić, nie? Radio Z i już. Jak szybko zarobić? Dużo o tym za chwilę, a teraz gramy. Bletka w Radiu Z.

0: tę całkiem świeżą piosenkę też jakoś z dzieciństwa kojarzymy, nie? A Alcazar, tu Radio Z, 24 minuty po 10. Dzisiaj, słuchajcie, takie pieniądze, że warto to przećwiczyć. Czyli ja robię teraz tak, drin, drin, drin. Halo, kto tam? 35 tysięcy złotych. Za samo odebranie telefonu dzisiaj w finale wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z 35 tysięcy złotych, a w walizkach między innymi takie kwoty jak 65 tysięcy, a nawet 650 tysięcy złotych. To może jeszcze sprawdźmy, czy w ogóle warto, jakie to jest uczucie wygrać pieniądze w Radiu Z.
1: No, rewelacyjnie, po prostu, no w sumie to się bawiłam. To nie było tak, że jakoś to strasznie się nastawiałam, ale bardzo, bardzo się cieszę, że się udało.
0: O proszę, a pomyślcie, jak można się bawić, wygrywając 650 tysięcy złotych. I jeśli wejdziesz do gry teraz, mam specjalną ofertę, każdego SMS-a pomnożę 6,5 tysiąca razy, czyli płacisz 3,69 z VAT, wysyłasz jednego SMS-a Radio Z pod 7353 i do gry wchodzisz 6,5 tysiąca razy. Mało tego, każde SMS-a, więc ten, którego wyślesz teraz też, wchodzi do gry o Honda ZRV w finale wakacyjnej rządzy pieniądza. Na koniec wakacji. Zagraj, skorzystaj. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
16: Uczę się włoskiego.
15: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: Say Magnetic, tak brzmiało wakacje w Radiu Z. Kuba Olszewski w wakacyjnym bingu dostał mikrofon od bieguna.
1: Dzień dobry, dostałem, to prawda.
0: Dolny Śląsk, ja polecam kolorowe jeziorka. Nie wiem, czy jeszcze nie wyschły.
1: Też nie wiem.
0: Bajecznie.
1: Też nie wiem, może zobaczymy. Ja słuchaj, sam nie wiem, co będę robił, bo będziemy robić mnóstwo rzeczy. Aha. Będziemy jeździć na rowerach i to zjeżdżać takim single trackiem do jaskini. Będziemy zwiedzać jaskinie. Będziemy płynąć sztolnią, takimi podziemnymi łódkami. Będziemy oczywiście również na starówce kłodzkiej. Będziemy mieli turniej strzelecki. Mnóstwo ciekawych rzeczy będziemy robić. Wypatrujcie koniecznie czerwonego wozu i mikrofonu Radia Z, bo wakacyjne bingo trwa.
0: Dobra, okej. Słuchajcie Radia Z. Kuba będzie to wszystko powtarzał, bo ja na tym single tracku już się zatrzymałem. Już myślę tylko o nim.
1: Zapraszam.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Zastanawiasz się, jak powstają dania o zniewalającym smaku? Skąd czerpać pomysły na nieoczywiste połączenia składników? I jak je przygotować, aby zachwycały świeżością? Ty pytasz, my odpowiadamy. Zapraszamy na cykl Apetyt na Nowe, w którym Mateusz Gessler prezentuje pomysły na inspirujące dania. Daj się kulinarnie zaintrygować i słuchaj od poniedziałku do piątku przed 11.
9: Zapraszam serdecznie, Mateusz Gessler.
8: Partnerem cyklu jest Arla Apetina.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
12: Wygrałem.
11: Słucham?
12: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
11: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
13: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
19: W Media Expert. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen. Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kasia Sienkiewicz. Były momenty w Radiu Z, a momenty to jeszcze też będą. Przypominam, 650 tysięcy dzisiaj do zgarnięcia w wakacyjnej rządze pieniądza w Radiu Z, a do godziny 11 przez 7 minut każdego SMS-a za 3,69 z VAT mnoża 6,5 tysiąca razy. Zagraj Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Po reklamie.
13: Ogłoszenie płatne.
14: Zdarza się, że mamy ochotę zjeść to, co dobrze znamy. Czasem jednak pojawia się chęć na coś nowego. Jeśli właśnie chcesz odkryć nieoczywiste smaki, posłuchaj cyklu Apetyt na nowe, którego partnerem jest Arla Apetina. Nieszablonowe przepisy przedstawia Mateusz Gessler. Posłuchajmy, co proponuje nam dzisiaj.
15: Tym razem zabieramy się za faszerowane pieczarki Portobello z serem Arla Apetina z tak suszonymi pomidorami w oleju. Oczyszczamy 4 duże kapelusze pieczarek Portobello i usuwamy nóżki, cukinię oraz paprykę kroimy w drobną kostkę i lekko podsmażamy. Następnie odsączamy kostki sera Arla Apetina Snack, zachowując przyprawiony olej i mieszamy warzywa z serem Arla Apetina Snack, suszonymi pomidorami i świeżym tymiankiem. Następnie tą mieszanką faszerujemy pieczarki. Całość wystarczy skropić delikatnie olejem z opakowania sera i grillować pod przykryciem około 10-15 minut, aż pieczarki zmiękną, a ser będzie ciepły i aromatyczny. Smacznego!
14: Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę Apetyt na nowe gazeta.pl.
13: Ogłoszenie płatne.
16: Słuchajcie, Radia Z, to jest piątek, dochodzi godzina 11, Iwona Kutyna w studiu wiadomości.
17: Jestem.
16: Słuchamy.
17: Minister Sprawiedliwości pisze do agencji ICE, pyta o Zbigniewa Ziobro. Kolejna odsłona walki z katastrofą ekologiczną na rzece Bóbr. Na ruchome wydmy znów można na rowerze, zakaz wjazdu cofnięty. Do końca tygodnia minister sprawiedliwości ma wysłać w sprawie Zbigniewa Ziobro pismo do amerykańskiej agencji ICE. To jednostka, która zajmuje się deportacjami nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Czego dokładnie od władz USA chce dowiedzieć się Waldemar Żurek, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
18: Wciąż nieznana jest odpowiedź na kluczowe dla polskich władz pytanie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa w USA. Jak przyznaje jednak szef resortu sprawiedliwości, pytań jest więcej.
19: Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
18: Gotowy jest też wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA. Do jego złożenia potrzebne jest jednak uzasadnienie sądu, który w ubiegłym tygodniu, rozpatrując zażalenie obrońców, utrzymał wobec byłego ministra sprawiedliwości decyzję o tymczasowym areszcie. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
17: Wkrótce można spodziewać się także działań sądu, który zajmuje się wnioskiem o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. Akta sprawy zostały wypożyczone sądowi okręgowemu przez sąd. apelacyjny. Specjalne rękawy ułożone zostaną w rzece Bóbr, mają zatrzymać spływ zanieczyszczeń przy zaporze w Pilchowicach. Jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak wygląda sytuacja?
20: Zapach nadal jest nieprzyjemny, woda jest brązowa, mętna, chociaż wygląda to lepiej niż tydzień temu. Też potwierdzają to wyniki badań. Tauron Ekoenergia zabiera się do stawiania rękawów do zatrzymania spływu na mułów, mówi mi prezes Sławomir Czuchry.
21: Będą postawione z lewej, z prawej strony w ten sposób, żeby rzeka meandrowała. To odkłada się więcej po prostu tego na muł.
20: To kwestia przyszłego tygodnia, za to teraz pojawiło się tu więcej wygrodzeń przy drogach. To przed weekendowym napływem turystów, którzy chcą zobaczyć to wszystko na własne oczy. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Turyści za to nie korzystają z lokalnych atrakcji, bo nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki od zapory na odcinku ponad 30 km. W kraju krasnodarskim na południu Rosji płonie jedna z największych rafinerii. Została zaatakowana przez ukraińskie drony. Według wstępnych informacji nikt nie został ranny. W obwodzie rostowskim gaszony jest natomiast ogień w dwóch składach paliw. Do pożaru doszło również w porcie morskim Taganrog. Ataki na rafinerię spowodowały niedobory paliwa, długie kolejki na stacjach benzynowych i wzrost cen paliw w całej Rosji. Słowiński Park Narodowy kończy z kontrowersyjnym zakazem wjazdu dla rowerów na drogę do ruchomych wydm. Wprowadzone przed sezonem regulacje oburzyły wiele osób, bo dyrekcja parku jednocześnie zezwoliła na to, by tą drogą jeździły meleksy. Ostatecznie burmistrz Łeby przekonała gospodarzy wydm do zmiany zdania. O szczegółach Maciej Bąk.
22: Zakaz wjazdu rowerów na dwukilometrową drogę od wyrzutni rakiet w Rąbce do Wydmy Łąckiej wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Słowiński Park Narodowy tłumaczył, że chodzi tam latem tak dużo pieszych, że na jednoślady nie ma już miejsca. I może byłoby to logiczne, gdyby nie to, że po trasie jak gdyby nigdy nic dalej mogły kursować meleksy, kasujące nawet kilkadziesiąt złotych za przejazd z Łeby. Burmistrz miasteczka usłyszała oburzenie turystów, poprosiła dyrektora parku o spotkanie i przekonała go do zmiany zdania. Rowery więc są znowu mile widziane.
17: Słowiński Park Narodowy ostrzega jednak, że przy ruchomych wydmach nie ma wielu stojaków. Może się więc okazać, że po dotarciu do celu nie będzie można przypiąć roweru.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
24: Od wczoraj obowiązujące w warmińsko-mazurskim, w podlaskim, mazowieckim i części lubelskiego ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. One potrwają dzisiaj do godziny 18. Także jeszcze piątek przetrwamy, przyjdzie weekend. Będzie lepiej.
23: Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. DolinaNoteci.pl.
5: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
24: To jest Radio Z w piątek. Bingo. Michał Adamski. Cześć.

w Radiu Z. 11:15 to na zegarze. W sumie od zawsze to wiedzieliśmy, że na świętego Mikołaja można liczyć, co nie? I mimo upałów nękających Europę wystartował Światowy Kongres Świętych Mikołajów i Elfów, warto zaznaczyć, w duńskim Alborgu. A tam na miejscu masowe pakowanie prezentów, no i oczywiście objadanie się pierniczkami, bo brzuch na święta sam się nie zrobi. Ale wiem, że to nie wszyscy Mikołaje, Mikołajowie, tam elfy i elficzki na miejscu. W Danii przecież was tam nie ma. A też zasługujecie na prezenty? Mam prezenty. Dzwońcie proszę pod 321-321-321. 25 minut, dobra? Od teraz. I powiedzcie coś po mikołajowemu, tak żebym uwierzył, że jesteście Mikołajem. Albo po elficku, no bo nie dyskryminujemy. Wakacyjne zestawy mam. Okulary, smyczka, pomadka, kocyk. Wszystko oczywiście w kolorze mikołajowym. Czerwonym. Tak jak Radio Z.

0: Alex Warren, Ordinary w Radiu Z, 22,5 minuty po 11. Pytanie, kto na wakacje jedzie znowu swoim starym, dobrym, ale jednak starym samochodem? Kupiony jeszcze za kawalera? Dobre auto, ale ledwo mieści całą rodzinę, nie? Pamiętajcie, grając dzisiaj o 650 tysięcy złotych, żeby czuwać przy telefonie także pod koniec wakacji. Bo każdy SMS przez całe wakacje gra także w wielkim finale o nową Hondę ZR-V. Przestronny samochód, rodzinny, 184 konie mechaniczne, w pełnej hybrydzie, czyli następne wakacje i tanio, i szybko, i wygodnie. I do tego teraz, w piątek o 11.23 jest bardzo dobra okazja, żeby wejść do gry, bo dzisiaj za samo odebranie telefonu 35 tysięcy złotych. Pewniak dla tego, kto odbierze, a komu będzie mało, to w walizkach jest nawet 650 tysięcy złotych. I dodatkowo teraz każdego SMS-a Radio Z pod 7353 wysłanego mnożę 7 tysięcy razy. Czyli za 3,69 zł wchodzisz do gry 7 tysięcy razy. I o te 650 dzisiaj, i o te Hondę na koniec wakacji. Zagraj Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż, to w euro!
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co? To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Po reklamie.

0: Dzień dobry. Ho, ho, ho, tu Mikołajka. Czy to są grzeczne dzieci? Dziękuję, tu Gosia.
1: Nie czas o to pytać w wakacje. Prezenty wysyłam i do telefonu za chwilę poproszę Mikołaja.

0: będzie.
1: Jacek Piwowarczyk, Halo Houston, to nowość w Radiu Z. A nie od dzisiaj trwa Światowy Kongres Świętych Mikołajów gdzieś tam w Danii. Ale wiem, że to nie wszyscy, bo przecież wszyscy jesteśmy Mikołajami, co nie? Mam prezenty, no ale musicie udowodnić, że jesteście Mikołajem. Halo?
2: Ho, ho, narzekacie na upały? Zgarnijcie zetkowe okulary i pokażę wam, ja, jako Mikołaj, że przydadzą wam się na ten piękny, grudniowy śnieg.
1: No Mikołaju, prezenty wysyłam, wakacyjne oczywiście, ale ten kocyk czerwony, kto wie, jak śnieg w grudniu spadnie, może się przyda.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
26: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
27: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
28: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
29: Po reklamie.
30: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hej, moje miłe dzieciaki! Jak tam? Jeszcze byliście w szkole? Jedzonko zjedzone? Wszystko elegancko? Okej! Andrzej z Wyszkowa, pozdrawiam!
1: Wiedziałem, od dziecka wiedziałem, że Mikołaj

0: Radiu Z. Za 5 minut będzie godzina 12. Co jest królem polskich fast foodów i jak często go, o, trochę zdradziłem, zamawiamy w Polsce? O tym po 12, a w wiadomościach w samo południe. Za chwilę blokada na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Radio Z
1: i już. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach.

0: związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Reklamie.
14: To już prawie godzina 12, to znak, że będą wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, prosimy.
15: Nie była stroną sporu, dostaje rykoszetem zablokowane środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Będzie spotkanie naukowców z posłami. Temat: zmiany klimatyczne. Część turbiny spadła z ciężarówki. Potężne utrudnienia na 4.
14: 12.
15: Polskie władze zapowiadają reakcję po zablokowaniu konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer kontra Polska. Koncern farmaceutyczny domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty 5,5 miliarda złotych. Agencja nie ma z tym nic wspólnego, ale została odcięta od 80% swoich przychodów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Agencja ma pieniądze na najbliższe miesiące, więc bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeżeli będzie taka potrzeba, to resort finansów zapewni dodatkowe środki. W tym wypadku potrzebne są zmiany systemowe, ponieważ agencja dostała rykoszetem, dodaje minister Klimczak.
17: No nie powinno tak być, że jakakolwiek instytucja związana z bezpieczeństwem, transportem jest postawiona w sytuacji, że odcina jej się z dnia na dzień dopływ środków.
16: Polska strona zapowiedziała złożenie apelacji od decyzji sądu.
15: Agencja nie ma z tym nic wspólnego, ale została odcięta od 80% swoich przychodów. Nie ma dostępu do przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. Politycy z niedowierzaniem o planach Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS-u, jak ujawnił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, planuje na przyszłoroczne wybory wielką prawicową koalicję, a zaproszenie do dołączenia mieli dostać m.in. Paweł Kukiz i Marek Jakubiak. To brzmi jak żart prima aprilisowy, tylko spóźniony, mówi były wiceminister aktywów Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej.
18: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Oni kandydowali z jego listy. Mógłby jeszcze tam dopisać Sachajkę i paru innych swoich posłów, których no, oni faktycznie wybrali. To jest no próba ucieczki, jakiegoś takiego impasu. Myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
15: Zaproszenie ma też dostać Krzysztof Bosak, bo Jarosław Kaczyński chce podzielić Konfederację. Szczyt NATO w Ankarze udany dla polskiego bezpieczeństwa. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że amerykańscy żołnierze, których rotacja w maju została wstrzymana, wrócą do Polski, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
13: Jest to informacja pewna. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
15: Podczas szczytu Polska zawarła też nowe kontrakty zbrojeniowe, między innymi na serwisowanie amerykańskich pocisków rakietowych Patriot. Marszałek Sejmu za organizacją debaty klimatycznej w parlamencie. To odpowiedź Włodzimierza Czarzastego na apel prawie 90 naukowców. Eksperci przedstawią posłom rozwiązania chroniące obywateli przed skutkami zmiany klimatu. Pretekstem jest ostatnia fala rekordowych upałów, które nawiedziły Polskę i Europę, tłumaczy profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.
19: Troska o przyrodę, troska o bioróżnorodność to jest nasze bezpieczeństwo. Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, chce zmian, chce, aby rząd, abyśmy wszyscy, w cudzysłowie, wzięli się do roboty i zaczęli się troszczyć o nasze lasy, o nasze rzeki, o nasze mokradła, o zieleń w naszych miastach, no bo ona ma się coraz gorzej.
15: Z naukowcami chce rozmawiać także ministra klimatu i środowiska. Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. Kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia na A4. Z ciężarówki wypadła część turbiny wiatrowej. W miejscowości Terliczka ruch w kierunku Korczowej odbywa się przejazdem awaryjnym. Zablokowane są oba pasy autostrady oraz zjazd na S19 i krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Zjazd na Rzeszów możliwy jest na węzłach Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Rolling Stones nie kazali długo czekać na nową płytę. Dzisiaj premiera Foreign Tones wychodzi 3 lata po ostatnim albumie. To 14 premierowych numerów, a pierwszym jest Rough and Twisted.

0: Na nową płytę Stonesi zaprosili też gości. Pojawia się Paul McCartney czy lider The Cure, Robert Smith. Idealny film na lato, taki oglądany z leżaka nad jeziorem albo z pokładu żaglówki. W Giżycku trwa najdłuższy festiwal filmowy w Polsce, Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane.
1: Wszystkie poniedziałki, wtorki, wakacji. Tutaj mamy bardzo fajny repertuar, mamy kino familijne w poniedziałki, mamy super hity we wtorki. Jeżeli chodzi o Oscary, to mamy w tej chwili właściwie najnowsze produkcje.
0: Wymienia pomysłodawca festiwalu Paweł Adamski. Kino Letnie trwa do końca wakacji także w Warszawie, Sopocie i Zakopanem.
2: Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, wzdłuż granicy zachodniej kraju 24-25, no i południowy zachód też, tutaj 24 stopnie Celsjusza. Gdzieś w Krakowie, w okolicach tam, Małopolska, 21 stopni, na północnym wschodzie najmniej, 17 w Suwałkach, 18 w Białymstoku i leje jeszcze.
3: Sponsorem programu jest JPP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
2: Ale nie może wiecznie padać. Dobrze, że wakacje trwają 2 miesiące. 5 minut po 12:00. Michał Adamski, cześć ponownie i see ya w Radiu Z.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Ach, Demon w Radiu Z. A teraz proszę o uwagę, wchodzi król. Król kebab. Król polskich fast foodów. Słuchajcie, w Polsce zamawiamy 5 milionów kebabów na jedną dobę. Ja to szybko policzyłem. Jeden Polak zamawia kebaba co 7 dni. Ale liczyłem też tutaj dzieci. Te najmłodsze, no nie oszukujmy się, nie powinny jeść kebabów, ale spokojnie, spokojnie. Od czego mają tatuaże?

0: kiss me, czyli pocałuj mnie. To są te słowa, które wysyłasz SMS-em szefowi po wygranej ogromnej kwoty wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj, kochani, za samo odebranie telefonu w finale 35 tysięcy złotych. I to jest tak dużo pieniędzy, że o to, jak je wydać, warto zapytać kogoś, kto tyle ma. Pawle?
1: To znaczy się jakiś wyjazd gdzieś tam na jakiś tydzień, gdzieś może w góry, może nad morze. No to akurat można by było coś, prawda, na spokojnie wykorzystać.
0: Na spokojnie 35 tysięcy wystarczy i w góry, i nad morze. Dzisiaj za samo odebranie telefonu w finale wakacyjnej rządzy pieniądza, w finale tygodnia 35 tysięcy złotych. To jest naprawdę dużo, ale w walizkach ukryte dzisiaj jest nawet 650 tysięcy złotych. Warto zagrać te pieniądze, szczególnie teraz, bo teraz mnożę każdego SMS-a 7,5 tysiąca razy, czyli wysyłasz jednego, płacisz 3,69 zł za jednego SMS-a, a do gry wchodzisz 7,5 tysiąca razy. SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem

0: Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Gibbs, Ego, For Money śpiewają ostatni dzień lata. Tak ku przestrodze na razie. Przecież jeszcze ostatnie 70 dni lata. Tu Radio Z, wakacyjne bingo. A właśnie macie Włochy na swojej wakacyjnej liście wszechczasów. Uważajcie, tam właśnie we Włoszech władze miasteczka Varenna wprowadzają kary grzywny dla osób, które przechadzają się po miejscowości w kostiumach kąpielowych albo bez koszulek. Słuchajcie, kara za spacer w bikini. I co jeszcze, pytam? Może jeszcze mandacik za przekroczenie piękności, co? Radio Z i
1: już. Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
9: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To wiem.
1: Kogo ciągnie do pieniędzy? Kto ma rządzę pieniądza? Jeszcze przez 5 minut każdego SMS-a mnożę 7,5 tysiąca razy. Zagraj o 650 tysięcy złotych za 3,69. SMS Radio Z pod 7353.
2: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie.

0: zdrowie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: Po reklamie.
15: Słuchajcie Radia Z, dochodzi godzina 13. To czas na wiadomości w studiu Iwona Kutyna. Prosimy.
16: Kobieta, jej mąż i kochanek skazani za zabójstwo, to w Gdańsku. Niewłaściwi ludzie premiera Joanna Mucha w Radiu Z krytykuje rząd. Czy paliwo jeszcze podrożeje? Niestabilnie na Bliskim Wschodzie.
15: Trzynasta.
16: Miłosny trójkąt z gdańskiej dzielnicy Brzeźno zakończony zbrodnią znalazł swój finał w sądzie. Dziś zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 78-latka zleconego przez jego wnuczkę. Zabijał jej kochanek, a na czatach stał mąż. Maciej Bąk był w gdańskim sądzie na ogłoszeniu wyroku. Cała trójka trafi do więzienia na jak długo?
17: Angelika N. i jej kochanek na 25 lat, mąż na 20. Młoda kobieta była w konflikcie z dziadkiem, z którym mieszkała. Zaczęła czynić plany pozbycia się go, zaangażowała do nich męża i kochanka, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
18: Wspólnie ze współoskarżoną realizowali kolejne części, ustalanie czasu, miejsca, narzędzia zbrodni, podziału ról.
17: Dawid Z. zaatakował dziadka kobiety w niedzielę nad ranem w lutym zeszłego roku, gdy ten szedł do kościoła. Narzędziem zbrodni był tłuczek do mięs. Sąd uznał jednak, że zbrodni nie można zakwalifikować jako dokonaną ze szczególnym okrucieństwem. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Wyrok jest nieprawomocny, obrońcy oskarżonych zapowiadają apelację. W Jedwabnem trwają uroczystości 85. rocznicy mordu Żydów. Modlitwę za zmarłych przy pomniku upamiętniającym ofiary zorganizowała warszawska gmina wyznaniowa żydowska. Obecny jest m.in. naczelny rabin Polski. Do Jedwabnego przyjechali marszałkowie Sejmu i Senatu. Jest także Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. Według ustaleń śledztwa IPN mordu dokonali Polacy z inspiracji Niemców. Zginęło co najmniej 340 Żydów. Ostre słowa o rządzie w Radiu Z. Polska stanęła, mówi Joanna Mucha. Zdaniem posłanki niezrzeszonej rząd działa na zasadzie strajku włoskiego. Przekonuje, że nie mamy strategii dla Polski, a wszystko dlatego, że do rządu trafili niewłaściwi ludzie.
19: Poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
20: Kto ich wybrał?
19: Wybrał ich pan premier. Nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji.
16: Jeśli premier zaproponowałby jej Ministerstwo Zdrowia, Joanna Mucha nie uchylałaby się od podjęcia misji, choć jak przyznaje, to misja samobójcza. Polacy nie chcą mówić o swoim budżecie, przynajmniej ci z Bydgoszczy. Badania przeprowadzić chce Główny Urząd Statystyczny. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów często odmawiają już na starcie z uwagi na bardzo obszerną ankietę oraz niechęć do dzielenia się informacjami o swoich finansach. GUS przypomina, że badania są bezpieczne, a wszystko jest objęte tajemnicą, mówi Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Regionalnego.
11: Te dane, które nasi respondenci podają nam w badaniach, są anonimizowane i przetwarzane są już później bez informacji o konkretnym gospodarstwie. Dla nas ważne są te profile, a nie konkretne osoby. Tutaj poprosimy o udział, ale zawsze gwarantujemy, że dane objęte są tajemnicą statystyczną i już w procesie przetwarzania są anonimizowane.
16: Badania statystyczne budżetów gospodarstw domowych są bardzo ważne, bo pozwalają na przykład określać granice ubóstwa i związane z nią programy socjalne państwa. Drożej czy taniej? Po zlikwidowaniu rządowego wsparcia dla kierowców ceny na stacjach poszły w górę. Pytanie, czy paliwo będzie jeszcze droższe, bo na Bliskim Wschodzie znów wymiana ognia. Rząd przygląda się sytuacji i nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
16: Teraz za litr 95 płacimy średnio 6,85, a za diesla 6,99.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
21: Na zachodzie dzisiaj na termometrach będzie najwięcej, na zachodzie Polski w cieniu tak 24-25 stopni i sporo słońca, w centrum jakieś 20, na północnym wschodzie max 18 dzisiaj i tutaj właśnie w Warmińsko-Mazurskiem, Podlaskiem, części Mazowieckiego i Lubelskiego jeszcze do godziny 18 ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami.
20: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
21: 5 po 13 w piątek. Trzeci wakacyjny weekend.

0: niekontrolowany hałas w tym utworze. Somber, Back to Friends w Radiu Z, 11 minut po 13. Słuchajcie, Michał Kołodziejczak, ten polityk znacie na pewno, jest gwiazdą internetu. Na TikToku pokazuje życie na wsi i na przykład nagranie z jazdy na traktorze Michała Kołodziejczaka ma ponad 800 tysięcy wyświetleń. 800 tysięcy ludzi oglądało, jak Kołodziejczak jedzie traktorem. To jest dużo, ale to nie jest rekord, bo rekord należy do zespołu Blenders.
1: Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik.
0: Mają 8 milionów odtworzeń. Jeśli Kołodziejczak chce to przebić, zamiast traktora musi kupić ciągnik.

0: The Underdog Project w Radiu Z. Powiem szczerze, to jedno z ulubionych jest zajęć wakacyjnych, przeglądanie ofert biur podróży. Też w ogóle pomijacie Afrykę, ale drogo nie. A szkoda, bo ciepło. Król Lew tam mieszka. No i chyba każdy z nas od dziecka chciał poznać osobiście Murzynka Bambo, co w Afryce mieszka. Słuchajcie, robimy tak. Kto chce do Afryki? Wysyła teraz SMS-a o treści Radio Z pod 7353, wchodzi do gry w wakacyjnej żądzy pieniądza, a ja pomnożę SMS-y 13 tysięcy razy. Oczywiście, tak, na szczęście, to jest wakacyjna żądza pieniądza w Radio Z. Dzisiaj za samo odebranie telefonu 35 tysięcy złotych. To już prawie na Afrykę. W walizkach nawet 650 tysięcy, czyli na Afrykę, Australię i jeszcze starczy na studia dla dzieci. Jeden SMS kosztuje 3,69 zł i teraz 13 tysięcy razy wchodzi do gry. Radio Z SMS-em wyślij pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
8: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 650 tysięcy.
9: To mi bardzo pomoże.
7: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
9: Jest super!
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
14: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Astorama.
3: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

0: Another 54 Ultra w Radiu Z. Ciekawostka, zanim zostali sławni, występowali pod pseudonimem Piotr i Zan. Bo Piotr to drugie imię Jessiego, a Zan to skrót od imienia Oguzan. Ciągle jest ich dwóch, ale teraz nazywają się Another. Czyli inaczej. Ale czują funk jak dawno nikt. Tu Radio Z, za 24 minuty będzie 14. Piszecie, pytacie, co jest do zrobienia w ramach akcji Zrób to na Dolnym Śląsku z Radiem Z. Oczywiście powiem co, ale najpierw może ustalmy kto. Słuchajcie, Radio Z, za chwilę dzwonię. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
14: Góra w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Sponsorem konkursu jest partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
1: W najlepsze trwa zabawa Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Wchodzicie na radioz.pl, no i pisaliście nam, dlaczego to właśnie ty powinnaś wygrać przygodę na Dolnym Śląsku. I w tej właśnie sprawie jest z nami Monika, dlatego mówię powinnaś. Cześć Monika, dzień dobry.
2: No, cześć, dzień dobry.
1: Dlaczego lubisz Dolny Śląsk? Bo wiem, że mieszkasz zupełnie gdzie indziej.
2: No właśnie, dlatego lubię Dolny Śląsk, bo mieszkam w Gdańsku i uwielbiam się troszeczkę jakby zapuścić w inne tereny. W góry, zobaczyć różne zamki ciekawe, które macie tam na południu Polski, no i różne inne rzeczy, których nie mamy nad morzem.
1: To rzeczywiście, no z północy Polski dalej niż na Dolny Śląsk to już się w Polsce nie da, nie?
2: No prawie.
1: Słuchaj, a jak myślisz sobie o wycieczce na Dolny Śląsk tylko we dwoje, to kogo masz na myśli oprócz siebie jeszcze?
2: No oczywiście męża.
1: No męża, a mąż jak ma na imię?
2: Marcin.
1: Marcinie, słuchaj, twoja żona Monika właśnie wygrała dla was pobyt w Kotlinie Kłodzkiej i to już w najbliższy weekend, ale słuchajcie, jakie atrakcje na miejscu. Jest turniej strzelecki w twierdzy, a o 21:00 nocne zwiedzanie fortów. Wystrzał z armaty, no i słuchaj, wygrana para turnieju strzeleckiego odpali te armaty, więc no wszystko przed wami, nie?
2: O matko. Super.
1: No mam nadzieję, że załatwiliśmy wam wystrzałowy weekend.
2: Tak, tak, na pewno. Bardzo się cieszymy i dziękujemy.
1: No to szybko proszę pakować walizki, bo wyjazd jest już w ten weekend. Wszystkiego dobrego. Super. Bawcie się świetnie.
2: No, dzięki, dzięki.
1: Pa.
2: Pa.
0: Sponsorem konkursu był partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

0: Last Good Night w Radiu Z. Wiadomości za chwilę, smutne informacje z Fundacji Cancer Fighters.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
14: ceny. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina.

0: Na tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie Radia Z, to jest piątek, 10 lipca, dochodzi 14. Czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna.
5: Nie żyje Maja Gadowska, podopieczna Fundacji Cancer Fighters. Czy były zaniedbania w szpitalu w Wągrowcu? Tak twierdzi jedna z pacjentek. Polska pogodowo podzielona, lato na zachodzie, jesień na wschodzie.
4: Czternasta.
5: Dziękujemy Ci za uśmiech, który poruszył tysiące serc. Fundacja Cancer Fighters przekazała informację o śmierci swojej podopiecznej Maji Gadowskiej. Dziewczynka walczyła z nowotworem. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Maja nie tylko zmagała się z własną chorobą, ale też zachęcała do wspierania innych.
6: Tak jest. Dziewczynka miesiąc temu jeszcze w szpitalu nagrała z Łatwogangiem piosenkę Wszystkie Marzenia, z której cały dochód trafił na Fundację Cancer Fighters i pomoc dzieciom chorym nowotworowo. Teledysk z udziałem Mai do dziś zgromadził ponad 1,3 mln odsłon.

0: emocjonalnych słowach dziewczynkę żegna fundacja. Pozostanie w naszej pamięci jako cudowna, pogodna i pełna uśmiechu dziewczynka. Możemy przeczytać w oświadczeniu.
1: O Łatwogangu i fundacji Cancer Fighters cała Polska usłyszała w kwietniu. W ciągu 9-dniowego charytatywnego streama uzbierano ponad 250 000 zł, a akcję zapoczątkowała piosenka innej chorej dziewczynki Mai Mecan, nagrana wspólnie z BDSM. Szpital w Wągrowcu czeka na ustalenia służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o ciężarną pacjentkę, u której lekarze mieli zbagatelizować ból i prośby o dodatkowe badania. Po przeniesieniu do innego szpitala natychmiast wykryto u niej ostre zapalenie wrostka. Dyrekcja placówki zapewnia, że współpracuje z prokuraturą. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
2: To oznacza, że lekarz, położna i cały personel medyczny opiekujący się pacjentką nie zostali na razie odsunięci od wykonywania obowiązków, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
3: Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji zwrotnych ku temu, aby takie działania już w tym momencie podejmować.
2: Prokuratura prowadzi dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Kobieta sama wypisała się ze szpitala i pojechała do placówki w Obornikach pod Poznaniem. 32 stopnie przy pracy na zewnątrz, 35 w pomieszczeniach. Jeśli będą takie temperatury, praca musi być przerwana. Jest nowe rozporządzenie ministra pracy, polityki i rodziny społecznej dotyczące pracy w upałach. Przepisy precyzują także obowiązki pracodawców i wzmacniają bezpieczeństwo pracowników. Przy wysokich temperaturach uwzględnić trzeba będzie dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy czy zmianę godzin. Przepisy wejdą w życie za pół roku. Dodatkowe ogrodzenia pojawiły się przy zaporze w Pilchowicach. Powstrzymać mają ciekawskich, którzy chcą zobaczyć remont i skalę katastrofy ekologicznej. Przy drodze dojazdowej pojawiły się taśmy, żeby nie blokować ruchu przez parkowanie. Tauron Ekoenergia tymczasem przygotowuje się do budowy rękawów do zatrzymania spływu zanieczyszczeń i namułów, mówi reporterce Radia Z prezes Sławomir Czuchry.
4: Jeżeli pani pyta, kiedy zostaną zabudowane te meandry, one będą robione dosłownie na dniach. I już przystępujemy do rozmów z jednym z twórców tego pomysłu. Będzie u nas w przyszłym tygodniu, a my już przygotowujemy się do po prostu przeprowadzenia tej operacji.
1: Wskaźnik zamulenia wody wraca do normy, jednak nadal jest dużo zanieczyszczeń. Z powodu zagrożenia dla zdrowia obowiązuje zakaz korzystania z wody. Dwie strefy pogodowe w Polsce. Przez kilka dni wschodnia połowa i centrum chłodna i deszczowa, bardzo ciepło i słonecznie na zachodzie. Klin wyżowy podzielił Polskę, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Ten kontrast się będzie utrzymywał. Cały czas w tej wschodniej części kraju te temperatury będą niższe niż na zachodzie. Tutaj ta skłonność do tych przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, ona się jeszcze będzie utrzymywała przez kilka dni. Większy przełom szykuje się od środy. Cały czas na tym zachodzie najcieplej, około 29 do 30.
1: W pozostałej części Polski też ciepło, powyżej 25 stopni.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Iwona w wiadomościach wspominała o wskaźniku zamulenia, ale chwilę później synoptyk z IMGW wytłumaczył, skąd to dzisiejsze zamulenie. No, taka sobie pogoda, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Tu leje, ostrzeżenia jeszcze do 18. 25 stopni to maks dzisiaj na zachodzie, ale na wschodzie to 17-19.
7: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Ale wypogodzi się i wierzcie mi lub nie, od poniedziałku wskaźnik zamulenia zmaleje. Ma nam w Radiu Z.

Radiu Z. Czy są z nami kierowcy tirów? Szacuneczek, jak ja patrzę, jak kręcicie na tych parkingach, to wstyd mi za te wszystkie rysy na mojej małej osobówce. Ile jeździcie dużym? Za chwilę absolutny rekordzista za sterami tira. Słuchajcie Radia Z.

0: The Cranberries. Dreams w Radiu Z. Pytanie padło na antenie. Ile jeździcie za kółkiem tira? Dzwoni Paweł.
1: No ja jeżdżę 22 lata, ale są na pewno lepsi starzem ode mnie.
0: Oj tak, teraz głośno o niejakim Orinim Asmusie. Prawdopodobnie jest najstarszym czynnym kierowcy tira na świecie. 93-latek ze Stanów Zjednoczonych zaczął w wieku 19 lat, czyli dużym autem jeździ od 74 i za kółkiem podobno machnął tyle, co z Ziemi na Księżyc i z powrotem 10 razy. I pewnie też tak jak każdy kierowca tira wolałby jeździć na Księżyc, bo nie spotykałby po drodze ani misiaczków, ani aptekarzy. W kosmosie nie ma suszarek i najważniejsze, nie ma krokodylów.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na Omoda Jayco.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Tak brzmią wakacje. David Guetta, Alok, Stick Figure w Radiu Z. A wiecie, może lubicie rozterki? Wiecie, które rozterki są najlepsze? Kiedy wpadnie ci fajna kasa, a ty nie wiesz, na co wydać.
1: Coś tu się wymyśli, no zawsze jakieś wydatki są. Także myślę, że tutaj jeszcze spożytkuję to na jakiś tam wypoczynek.
0: Oj właśnie, pierwsza myśl, jak wpadną pieniądze, wypoczynek. Słuchajcie, dzisiaj za samo odebranie telefonu jest 35 tysięcy złotych, a jak sprawdziłem, w walizkach jest minimum 20. Czyli mniej niż 20 tysięcy złotych, jeśli odbierzesz telefon. W finale rządzy pieniądza dzisiaj nie da się wygrać. Mniej nie ma szans! Po prostu! 35 za samo odebranie w walizkach, między innymi też 65, a nawet 650 tysięcy złotych. To dopiero rozterki. Mam nadzieję, że zafundujemy dzisiaj wam właśnie takie. No i żeby pomóc waszemu szczęściu, teraz mnożę każdego SMS-a 6,5 tysiąca razy, czyli wysyłasz jednego SMS-a Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, a do gry wchodzisz 6,5 tysiąca razy. Mało tego, do gry o 650 tysięcy dzisiaj i Honda ZRV przestronną z takim bagażnikiem w finale wakacji, na koniec wakacji. Namówiłem, zagraj. Wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
19: Ale duża.
20: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Bo w Media Expert dalej masz.
22: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
24: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
25: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
23: Doskonale, kupujemy.
25: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Po reklamie.
27: Radio Z. Muzyka numer 1.

A najlepiej to, kiedy chata bogata, nie? Ostatnie 8 minut, żeby 6,5 tysiąca razy wejść do gry o 650 tysięcy złotych. Jednym SMS-em za 369 zł. Hasło Radio Z wyślij pod 7353.

0: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż? To w euro!
4: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch.

0: ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: Tago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na samtago.com.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
3: Tu Radio Z, to jest piątek, 10 lipca, dochodzi 15. Rafał Piech w studiu Wiadomości.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, słuchamy.
5: Przełom w śledztwie po zuchwałym napadzie na jubilera w warszawskiej galerii. Tunele i wiadukty zamiast szlabanów. Idzie rewolucja na torach. Niebezpiecznie wysokie fale, zakaz kąpieli na ponad 100 nadmorskich plażach.
3: 15.
5: Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na jubilera w warszawskiej galerii Mokotów. Do zuchwałej kradzieży doszło w grudniu 2024 roku. Skradziono zegarki za blisko 1,5 miliona złotych. Od tamtego czasu śledczy starali się schwytać sprawców, co nie było proste, bo po napadzie uciekli za granicę. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co wiemy o zatrzymanym?
6: To 46-letni obywatel Serbii. Śledczy poszukiwali go europejskim nakazem aresztowania. Wyświetlał się też na czerwono w bazie systemu Schengen. Dzięki temu został zatrzymany na granicy chorwacko-serbskiej, a śledczy złożyli wniosek o wydanie go do kraju, mówi Szymon Bana z prokuratury okręgowej w Warszawie.
7: Chorwacja jest częścią Unii Europejskiej, dlatego też procedury w tym zakresie są dużo prostsze i mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni ta osoba zostanie już wydana na terytorium Polski.
6: Mężczyzna ma usłyszeć zarzut rozboju, za co grozi do 15 lat więzienia. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
5: Według śledczych za napadem stoi międzynarodowa grupa zwana Gangiem Różowych Panter. Mają na swoim koncie podobne napady w wielu krajach Europy. W Jedwabnem trwają uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów. Około 100 osób modlitwami po hebrajsku i po polsku oraz odczytaniem listy żydowskich mieszkańców uczciło pamięć ofiar pogromu. W uroczystościach wziął udział szereg ambasadorów, a także marszałkowie Sejmu i Senatu.
8: Po pasterze moim nie zbywa mi na niczym.
9: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Dowód spokojnych prowadzi mnie.
10: Błogosławionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą, lat 30, oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Jospą, lat 21 i Józefem, lat 15.
5: Według ustaleń śledztwa IPN pogromu w 1941 roku dokonali Polacy z inspiracji Niemców. W Jedwabnem zginęło co najmniej 340 Żydów. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Ma to poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować korki tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
5: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie i we Wrocławiu. Na ponad 100 plażach nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Tak jest m.in. na plażach w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Dąbkach i Derłowie. Na tych kąpieliskach obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody. Większość zamknięto z powodu wysokich fal oraz niebezpiecznych prądów wstecznych. Nad morzem pogoda kapryśna, za to w Karkonoszach warunki do chodzenia po szlakach wręcz idealne. Tylko turystów, jak na lekarstwo. W Szklarskiej Porębie obłożenie w hotelach jest na poziomie 70%, a w pensjonatach jeszcze mniej. Ci, którzy wybrali się na wypoczynek do Jeleniej Góry, chwalą sobie spokój.
12: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
13: Lody, basen, wszystko co się da.
14: A po górkach pochodzisz?
12: Tak, 21 kilometrów zrobiliśmy.
15: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
14: Nóżki bolą?
15: Bardzo bolą, bolą.
16: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto. Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
5: Z turystami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Według branży turystycznej rezerwacji w Karkonoszach przybywa. Szczyt sezonu zwykle zaczyna się od drugiej połowy lipca. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
0: Radio
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio o 2,7% rok do roku. W maju było to 3,4%, w kwietniu 3,7%. Jak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu Merito, osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Inspekcja Handlowa skontrolowała 30 modeli huśtawek, zakwestionowała 21. Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, występowały w nich niezgodności formalne i konstrukcyjne. Najczęściej dotyczyły mocowań, lin i konstrukcji. Skarbówka kupuje, by sprawdzić paragon. Funkcjonariusze skarbówki w Zachodniopomorskim od stycznia do czerwca przeprowadzili ponad 1000 kontroli. Sprawdzali, czy sprzedaż towarów i usług jest rejestrowana na kasach fiskalnych. W 60% przypadków stwierdzono nieprawidłowości. Letni city break za granicą w rozsądnym budżecie. Jak wynika z analizy travelist.pl, 3 noclegi w europejskich miastach można zaplanować już od 300 zł za noc dla 2 osób ze śniadaniem. Wśród najtańszych propozycji są Wilno, Sewilla, Budapeszt i Praga. Ciut drożej zapłacimy w Atenach i Sztokholmie.
3: Czekamy do poniedziałku, bo pogoda ma zacząć się tak mocniej poprawiać, chociaż już jest trochę lepiej. Ten wiatr przynajmniej trochę się uspokoił. Ewelina Pacyna jest już z nami. Cześć.
18: Dzień dobry.
3: A powiedz, ty dziś jesteś bardziej Wrocławiem czy Białymstokiem? W sensie gorącym Wrocławiem czy burzowym Białymstokiem?
18: Burzowym, burzowym, słuchaj, ale będzie fantastyczna muzyczna niespodzianka. To za moment.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Czy ta piosenka, którą przygotowałaś, ma coś wspólnego z tą niespodzianką?
18: Ciepło, ciepło, Eli. Parzy! Ciepło. Oceana za chwilę u nas!

0: Doktor Alban z Radio Z i wspaniali goście, gościnie, Pani Słońce, Auszjana i Magda Marczyk z redakcji muzycznej. Autorka, można rzec, tej muzycznej niespodzianki. Hello, dzień dobry.
1: Hello, dzień dobry. No witamy. Boże, myślałam, że powiesz autorka jakiejś słonecznej piosenki, to by było za dużo. Ale razem z nami, tak jak zapowiedziałaś, our sunny guest, Auszjana is here with us. Auszjana jest razem z nami. Hello, Auszjana.
2: Hi, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Your Polish is really good. Twój polski jest świetny.
2: Little bit. I speak a little bit. But I do understand quite a lot.
1: Okay, czyli Auszjana bardzo dużo rozumie, mówi tylko troszeczkę. Auszjana, so good to have you here in Warsaw, and I know that you really like this place. Dobrze widzieć cię znowu w Polsce i wiem, że naprawdę lubisz to miasto.
2: Thank you so much for having me. I'm really happy to be back. I love Warsaw. I've spent so much time here in the past and lately doing my summer shows and I'm always very, very happy to spend time in Warsaw.
1: Auszjana naprawdę bardzo kocha to miasto. Zresztą za każdym razem, kiedy tu jest, bardzo się z tego cieszy, bo spędzała tutaj również w przeszłości bardzo dużo czasu. Yeah, the weather in Poland is not really good right now, but we have to ask you about your sunny songs. And first of all, let's start with the Endless Summer. Pogoda w Polsce nie jest najlepsza, ale zacznijmy od tych twoich słonecznych piosenek. Endless Summer, to jest nasz pierwszy wybór. Do you remember, after all these years, the huge success of the song in 2012? Czy ty pamiętasz cały ten sukces, który wydarzył się w trakcie Euro 2012 z tą piosenką?
2: Yeah, of course. I mean, I still have so much fun with the song, you know. I've performed it internationally in so many countries over the years. And of course, it was a big highlight of my career performing the song during the Euro 2012 in Poland at the final match. So it was huge. It's still huge. And it still brings me so much joy and fun to perform the song even after all these years.
1: Auszjana doskonale pamięta ten czas. To był czas szaleństwa w 2012 roku. Zresztą piosenka stała się międzynarodowym przebojem dzięki temu wydarzeniu. No i Auszjana nadal bardzo cieszy się, kiedy może oczywiście występować z tą piosenką i nadal to jest dla niej ogromna radość, że wszyscy tę piosenkę kochają i wspólnie śpiewają. But tell me something about the Euro 2012, because I know that you knew the players, is it true? Powiedz mi coś o samym Euro 2012, bo z tego co pamiętam, udało ci się spotkać zawodników tego turnieju.
2: Yeah, I mean, of course it was the official UEFA song, so I was on this football bubble.
1: Zdążyłam wtedy spotkać
2: and
1: kilku zawodników.
2: I met all the players. I mean, Robert Lewandowski,
1: spotkałam
2: you're great.
1: Robert Lewandowski
2: played in my video. A lot
1: zagrał
2: of other very well-known players played in the video. And of course I met them all.
1: Spotkałam ich naprawdę wszystkich.
2: Backstage
1: to było
2: in
1: na
2: the
1: takim backstage'u stadionu.
2: And, they were all very humble and friendly.
1: Byli
2: and
1: bardzo
2: cool.
1: mili i zachowywali się naprawdę bardzo przyjaźnie. To było naprawdę świetne. Auszjana, so let's play Endless Summer once again on air. So the teaser is yours.
2: Radio Z, let's go! Are you ready? Woo!

0: tu siedziało, drodzy Państwo. To jest oczywiście Radio Z i nasza niezwykła gościni, czyli Oceana na naszej antenie. Wow.
1: Wow.
0: What has happened here? Co tu się wydarzyło?
1: You know, endless summer. Summer is a feeling. You know?
0: Tak, no,
1: it can even
0: to jest
1: rain,
0: lato.
1: It can be stormy, it can snow, but summer's a feeling.
0: Oczywiście, lato może mieć przeróżne wymiary. Mogą być burze, ale przede wszystkim to są emocje. Oceana, are you still a fan of football? Czy nadal jesteś fanką futbolu?
1: Yeah.
0: I mean,
1: yeah.
0: Oczywiście.
1: I'm a soccer mom, you know. I have two
0: Jestem
1: boys
0: oczywiście
1: and they play soccer,
0: mamą dwóch małych piłkarzy. Nie mam innego wyjścia. Muszę kochać piłkę nożną. Because Mundial is still on, the championship, yeah. World championship is still on. Have you got a favorite team? Masz ulubiony zespół teraz na mundialu?
1: You know, Brazil is out. Brazylia,
0: niestety.
1: Poland is out.
0: Polska też odpadła.
1: Germany is out.
0: Niemcy
1: odpadli. France is still in.
0: Francja nadal jest, że...
1: Yeah, I'm not... Like... I don't really care.
0: No, nie do końca jestem tym zainteresowana. Okej, okej, Oceana, but we are very interested in your new song. Jesteśmy yeah. bardzo zainteresowani z kolei twoją piosenką, z którą do nas przybyłaś. Sunshine is the title. The best title for the summer song, I think. Najlepszy yeah. po prostu tytuł pod letnią piosenkę. Yeah, tell me something more about the song.
1: Oh, Sunshine is a very uplifting, happy song.
0: To bardzo radosna,
1: it's,
0: bardzo fajna piosenka.
1: It's, I think, you know, a song that I needed
0: taka
1: myself.
0: Taka piosenka, której
1: you know,
0: bardzo potrzebowałam dla
1: like
0: siebie.
1: The winter was so tough, it was
0: Zima
1: so cold.
0: Zima była bardzo trudna, chłodna.
1: I was a bit down, feeling down. And
0: czułam
1: I was
0: się
1: like,
0: nie najlepiej
1: I need something that
0: i pomyślałam,
1: me
0: że potrzebuję czegoś, co podniesie mnie.
1: And I was on my way to the studio, actually working
0: jechałam
1: on something
0: studia,
1: else.
0: Jechałam do studia, pracując nad czymś zupełnie innym.
1: And the sun was out.
0: I słońce się pokazało.
1: I was a bit in a bad mood, but the sun was
0: nie miałam najlepszego
1: like, hey,
0: humoru, ale to słońce spowodowało,
1: let the sun in,
0: że pomyślałam,
1: you know?
0: Niech to słońce świeci.
1: And I came up with the words like sunshine
0: i
1: on my face,
0: wymyśliłam
1: because the sun was on my face,
0: o słońcu.
1: And I had no shades on.
0: Bo ono świeciło na moją twarz,
1: and,
0: nie miałam wtedy cienia, ale...
1: So the message of the song is just, yeah, like,
0: ale
1: decide to be happy, choose
0: tą piosenkę,
1: happiness.
0: Wiadomość tej piosenki jest taka, żeby po prostu wybierać radość.
1: Fall in love with yourself, be happy.
0: Zakochaj
1: with
0: się w sobie.
1: Yourself.
0: Bądź szczęśliwy ze sobą.
1: Regardless of what's going on.
0: Nie przejmuj się wszystkim innym. Okej, okay, Oceana.
1: Yeah.
0: So you can promise that will be your next hit in Poland? Możesz nam obiecać, że to będzie kolejny hit w Polsce?
1: Well, that I don't know. The people have to decide that.
0: Nie wiem, ale ludzie muszą
1: like,
0: o tym zdecydować.
1: I'm in love with the song.
0: Ja kocham
1: I'm
0: tę piosenkę.
1: Super happy that I can
0: Jestem
1: share the song.
0: Bardzo zadowolona, że mogę się nią podzielić
1: world,
0: dzisiaj z całym
1: Poland,
0: światem, z Polską.
1: And, I think it's a feel good song.
0: Myślę, że to jest piosenka o dobrym samopoczuciu. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Okay, so please tease this song for our listeners for the first time. It will be a premiere.
1: Hi, listeners to Radio Z. First of all, thank you so much for having me
0: bardzo
1: here.
0: Dziękuję za to, że to mogę być.
1: My new
0: to jest premiera
1: Sunshine.
0: Mojej nowej piosenki Sunshine.
1: Let's listen to it together.
0: Posłuchajmy
1: right
0: ją wspólnie, razem na antenie Radia Z.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Oh yeah. No i mamy słońce, drodzy Państwo, w studiu Radia Z, ale w dwóch odsłonach. Tej muzycznej, czyli przebój, mamy nadzieję, przebój Oceany Sunshine, nowa piosenka, no i Oceana we własnej osobie. Once again, hello Oceana.
1: Hi, cześć.
0: Another candidate for the hit song in Poland.
1: Thank
0: it's a little
1: you.
0: Bit like reggae song. It's a little
1: yes.
0: bit. To trochę reggae piosenka.
1: Yeah, it has, it's
0: tak.
1: you know, it has a soul vibe, reggae vibe, it's funky.
0: To jest trochę funk, trochę
1: so
0: reggae.
1: So it definitely has all the elements
0: ale zdecydowanie
1: of music
0: ma
1: that influence
0: wiele me. Elementów, które muzycznie na mnie wpłynęły. Okay, Oceana, what's your plans for the rest of summer vacation and what's your musical plans? Jakie są twoje plany na resztę wakacji? No i muzyczne plany oczywiście.
1: So, I have a lot of shows coming up.
0: Zbliża się mnóstwo koncertów.
1: Also like here in Poland.
0: Również
1: and
0: w Polsce.
1: And that is super cool because I love to perform here.
0: Kocham tutaj występować, więc jest to świetne.
1: Very nice fan base here.
0: Mam
1: I love
0: wielką
1: to perform
0: grupę
1: for my Polish
0: fanów.
1: Fans.
0: Naprawdę ich bardzo kocham.
1: Because it's like, you know, coming home.
0: To jest trochę jak przyjazd do domu dzięki nim.
1: I started my career here. So that is super nice.
0: To jest
1: fantastyczne. Coming up. Stay, check my social media, like
0: koniecznie
1: Instagram,
0: sprawdzajcie moja social media.
1: Oceana official, I
0: official
1: post all the shows, so
0: tam
1: come to my shows.
0: Cała rozpiska
1: I'm super
0: dat.
1: Happy to meet you all.
0: Jestem bardzo zadowolona, że mogę wszystkich zobaczyć.
1: It's definitely a busy summer.
0: To jest
1: which
0: bardzo
1: I'm very
0: zajęte lato,
1: about.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: And yeah, I'm promoting Sunshine.
0: No i oczywiście promuję swój nowy single
1: and
0: Sunshine.
1: Yeah, that's quite a lot. So,
0: no to jest całkiem spoko.
1: Yeah, basically performing.
0: Bardzo dużo rzeczy. No i oczywiście yeah. głównie występowanie. Oceana, so thank you for much for being here with us
1: you.
0: On Radio Z and I hope see you soon, of course, in Poland. Bardzo
1: thank
0: dziękuję
1: so
0: za to, że byłaś
1: much.
0: Z nami i do zobaczenia niebawem w Polsce znowu.
1: Thank you so much for having
0: bardzo
1: me.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you. Bye.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura,

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie.
21: 15.30 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Rafał Piech.
22: Co najmniej 15 osób zginęło na południu Filipin w wyniku osunięć ziemi wywołanych potężnymi ulewami i tajfunem. Obecnie żywioł z porywami wiatru do 200 km na godzinę zmierza w kierunku Tajwanu, wschodnich Chin i południowej Japonii. Instagram i Facebook uzależniają swoich użytkowników. Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta, że celowo projektuje swoje aplikacje tak, aby nie można było się od nich oderwać. Chodzi o takie funkcje jak niekończące się przewijanie i odtwarzanie postów oraz wysoce spersonalizowane reklamy. Zdaniem unijnych urzędników to narusza przepisy o usługach cyfrowych. Meta teraz szykuje odpowiedź Komisji Europejskiej. Anielskie murale tworzą wyjątkowy szlak w Toruniu. Można już podziwiać wielkoformatowe obrazy w 5 dzielnicach, które powstały w ramach festiwalu Łopot. Dołączają do tych wykonanych w ubiegłym roku, mówi współtwórca projektu Piotr Drozdowski.
23: Mamy nadzieję w przyszłym roku skończyć ten proces i zrobić taki jeden duży szlak anielskich murali i takiego właśnie przejścia po tych dzielnicach z takim naszym symbolem Torunia, jakim jest właśnie aniel.
22: Na godzinę 17 organizatorzy zapraszają z rowerami na przejazd szlakiem wszystkich murali. Teraz sprawdzamy, czy trzeba mieć anielską cierpliwość na drogach.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
22: Zablokowana krajowa dziesiątka na Mazowszu we wsi Dzierżążnia między Płockiem a Drobinem. Śmiertelny wypadek osobówki z tirem. Objazd drogami lokalnymi. Zablokowana krajowa jedenastka w zachodniopomorskiem w Turowie. Niedaleko Szczecinka samochód zderzył się z motocyklem. Wracamy na Mazowsze. Wahadło na krajowej 62 we wsi Gwizdały między Wyszkowem a Łochowem. Auto uderzyło w ciężarówkę. Zatory w obu kierunkach. Przez prace drogowe stoicie z kolei na A1 w stronę Gdańska. Na wysokości Grudziądza jest 6-kilometrowy korek. Był wypadek. Stoicie właśnie w korku, dajcie znać o tym innym kierowcom.
24: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
25: Sponsorem programu był Carbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Dzisiaj ostrzeżenia przed deszczami i burzami, przede wszystkim na północnym wschodzie, a także na południu kraju. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Jeśli chodzi o weekend, powyżej 25 nie będzie na pewno i również deszczowo, szczególnie wzdłuż wschodniej granicy.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Freestyle słynny na antenie Radio Z i 20 minut do godziny 16. Czy ktoś ma ochotę na 650 tysięcy złotych, bo tyle dzisiaj czeka na kogoś z Was w walizkach, a w portfelu pewne 35 złotych, co oznacza, że po odebraniu telefonu od Zetki tę kasę macie na 100%. A potem będziecie mówić tak.
1: Słuchajcie, grajcie tak jak ja, spróbujcie...
2: No, cała się trzęsłam właśnie, taka byłam w szoku, bo w ogóle się tego nie spodziewała.
1: Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy. I
0: Radio Zetot 7353 za 3,69 z VAT wystarczy, żeby dołączyć do zabawy. Tym bardziej, że od teraz do godziny 16 każdy SMS wpada do gry 6500 razy. Radio Zet 7353. Ten SMS gra także w finale pod koniec wakacji o Honda ZRV. Radio
3: Zet i już. Reklama. Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Waves of Love to Wave w Radiu Z, a ja przypominam, że ostatnie 4,5 minutki, żeby zagrać o 650 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szansę 6500 razy. Radio Z pod 7353 69 VAT i jesteście w grze. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotlin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99. A Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Takie hity tylko w

0: blisko przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: I to już prawie 16. Rafał Piech w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości, prosimy.
4: Atak na policjantów w Warszawie, napastnik już w rękach służb. Paraliż nieba nam nie grozi, rząd komentuje zajęte konta Agencji Żeglugi Powietrznej. Przed nim prawie 1000 kilometrów. Podróżnik z Rumi zamierza przepłynąć Wisłę.
3: 16.
4: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. Czterech mundurowych zostało rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński, tak, który jest w kontakcie ze służbami. Michale, jak czują się ranni policjanci?
5: To na szczęście niegroźne obrażenia, nie ma zagrożenia życia. Jak ustaliłem, najpierw mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji z warszawskiej Ursynowa. 29-latek był bardzo agresywny, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Mężczyzna nie wykonywał poleceń tych wezwań właśnie naszych policjantów. Atakował dalej naszych funkcjonariuszy.
5: Jak ustaliłem, podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Mężczyzna jest w tej chwili przesłuchiwany w komisariacie na warszawskim Ursynowie. Rząd reaguje w sprawie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Decyzją belgijskiego sądu nie ma ona dostępu do konta. Pieniądze zostały zamrożone z powodu sporu koncernu Pfizer z Polską. Amerykański gigant farmaceutyczny domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty za nie 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że są zabezpieczone pieniądze dla PAŻP-u. Przygotowywana jest również apelacja od decyzji sądu, dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Przede wszystkim chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy martwią się o ciągłość ruchu lotniczego i żeglugi powietrznej. Ona jest zabezpieczona. Na pewno środki się znajdą. Ministerstwo Finansów zabezpieczy tego typu środki.
4: Agencja została odcięta od 80% swoich przychodów z tytułu opłat transferowych wnoszonych przez linie lotnicze. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 63-latek podejrzany o brutalny gwałt na młodej kobiecie w jednym z mieszkań na Górniaku w Łodzi. Kobieta trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Jej życia nie udało się uratować. Osierociła 7-letnią córkę. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, do tych dramatycznych wydarzeń doszło w minioną sobotę.
8: 30-latka przyjechała razem z córką swojego oprawcy do jego mieszkania. Gdy córka mężczyzny wyszła, 63-latek wykorzystał fakt, że kobieta była pijana i brutalnie ją zgwałcił. Kobieta dzień później trafiła do szpitala, gdzie zmarła. Mówił mi prokurator Paweł Jasiek z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
8: Sprawca usłyszał zarzuty, za które groził mu do 8 lat więzienia. Przyznał się do zgwałcenia kobiety. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Zarzuty mogą się jednak zmienić, to będzie zależało od wyników badań. Jasna deklaracja wiceministra sprawiedliwości. Zrzeknę się immunitetu, mówi Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności. To w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada gotowość, by ponieść konsekwencje.
10: To już wielokrotnie o tym zapewniałem. Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
4: Mówił Arkadiusz Myrcha. W czasie ciszy wyborczej w mediach społecznościowych zamieścił grafikę z hasłem: w niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego. Wpisy znikną z profilu po kilku godzinach. 3 tygodnie chce pokonać Wisłę od okolic Oświęcimia aż do jej ujścia w Mikoszewie. To wyzwanie, jakie stawia sobie podróżnik wyczynowiec z Rumi, Jacek Pałbicki. Chce dokonać tego wyczynu jako pierwszy w historii. Przy okazji zbierać pieniądze dla Fundacji Mały Książę opiekującej się dziećmi z zespołem FAS. Wisła jest pełna wyzwań, wiem, bo przepłynąłem już ją kajakiem, mówi w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Bąkiem Jacek Pałbicki.
2: Po drodze są stopnie wodne, śluzy, trzeba uważać, żeby czasami się nie zagalopować i nie wpłynąć w taki stopień wodny.
11: No i oczywiście mielizny, które mogą się zdarzyć całkiem często.
2: Mielizny jak najbardziej. Wisła jest rzeką bardzo też odsłoniętą, więc nie ma możliwości chwycenia tam cienia. Mówiąc kolokwialnie, może też być lampa. No i jest też Zalew Włocławski, taki najtrudniejszy fragment Wisły, czyli ponad 40 km ciągnące się od Płocka do Włocławka.
4: Podróżnik wskoczy do wody 18 lipca, wspierać go będzie sztafeta kajakowa. Teraz już czas na magazyn mundialowy Radio Z i Marcin Powidał.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Ale le ble, Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Marcin Powideł, to jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Trójkolorowi, podobnie jak przed 4 laty, trafili na Maroko i ponownie wygrali. Tym razem także zwyciężyli 2-0. Pierwszego gola zdobył Kylian Mbappé, który zrównał się bramkami z Leo Messim. Obaj panowie zdobyli już w tym turnieju po 8 goli. Kropkę na D postawił Ousmane Dembele. To piąte trafienie napastnika PSG. Jestem bardzo szczęśliwy. Gra w takim turnieju to coś wyjątkowego. To już mój trzeci mundial z reprezentacją Francji i trzeci półfinał. Kolejnym rywalem Francji będzie zwycięzca pojedynku Hiszpania-Belgia. To spotkanie rozegrane zostanie w Los Angeles, a rozpocznie się o 21:00. Jutro Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę broniąca tytułu Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.
14: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: A co w pogodzie? 26 stopni dzisiaj, taki rekord temperaturowy w Słubicach. Najchłodniejszy Lublin, tylko 14. Dzisiaj pokropić i zagrzmieć może przede wszystkim na północnym wschodzie kraju, ale deszczowe chmury także na Mazowszu, na Podkarpaciu i w Małopolsce.
14: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
16: I to już 7 minut po 16. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za moment ogłaszamy kolejne gwiazdy koncertu Przebój Lata, Radia Z i Polsatu. Bądźcie z nami, bo będzie głośno, będzie się działo tego lata w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.

Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Radio Z i cudowne ogłosiny. Kolejne gwiazdy dołączają do przeboju lata Radio Z i Polsatu. Już 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach będzie wielka gala przebojów, muzyczne emocje, no i gwiazdy, które kochacie. Do grona artystów tegorocznej edycji dołącza Phil, Gromy, Leroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan, Kuba i Kuba, czyli ubiegłoroczni zwycięzcy przeboju lata Radio Z i Polsatu, Dawid Kwiatkowski, no i ta pani Doda, Pamiętnik, już teraz w Radio Z.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
19: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
18: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
20: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
21: Volkswagen. Po reklamie.
22: 16.30, Rafał Piech, wiadomości w Radiu Z ponownie.
23: Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium, a także były przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu. Populacja w Unii rośnie, ale Polaków ubywa. Jak wyliczył Eurostat, liczba mieszkańców wspólnoty wzrosła piąty rok z rzędu i wynosi ponad 450 milionów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Polsce. Jest nas nieco ponad 36 milionów, to oznacza, że w ciągu 5 lat populacja zmniejszyła się o 740 tysięcy. Już jutro wyjątkowo w Gdyni odbędzie się Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości czekają dwie sceny muzyczne, regionalne smaki, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
0: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
1: Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
2: Będzie rzutnia do głazów.
23: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą. Czas na wiadomości z dróg.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
25: Sponsorem programu jest JPP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
23: 8-kilometrowy korek na A1 przed węzłem Łódź Północ z powodu prac drogowych zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Zablokowana krajowa 60 na Mazowszu po zdarzeniu dwóch osobówek stoicie na wysokości Brzechowa między Drobinem a Bielskiem. Objazd drogami lokalnymi. Także na Mazowszu 2-kilometrowy zator na S7. Osobówka uderzyła w bariery za węzłem Tarczyn Południe. Zablokowany jeden pas w stronę Radomia. Wahadło i korki na krajowej 75 w Małopolsce we wsi Maciejowa na trasie Nowy Sącz-Łabowa. Ten samochód wypadł z drogi. Wiadomości z tras wracają za godzinę.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. Karbazar.pl.
25: Sponsorem programu był JBP Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Dzisiaj front deszczowy, burzowy przede wszystkim na północnym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o weekend, no niestety znowu deszczowo, ale spokojnie, nie wszędzie będzie sucho, na przykład na zachodzie, ale za to nad morzem, na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu, na południu generalnie burze i deszcze.
26: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu. What is love?

0: Olivia Dean, Nice to Each Other w Radiu Z, 20 minut do godziny 17. A ja chciałam wam kogoś przedstawić.
1: Cześć, tu Bożena z Poznania. Właśnie wygrałam 30 tysięcy złotych.
0: Chcecie wygrać więcej? Bardzo proszę. Dzisiaj nasz pewniak naprawdę niezły. Dzisiaj 35 tysięcy złotych płacimy za samo odebranie telefonu. Główna nagroda 650 tysięcy złotych, a od teraz każde zgłoszenie do 17 trafia do gry 13 tysięcy razy. To jest ostatni moment, żeby do gry dołączyć. Grajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
6: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Co? Ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Bo w Media
12: Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
14: Już nie spędzi.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml, 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
20: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
21: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
21: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
22: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Z, a wy macie ostatnie minuty, ostatnie 5 szczęśliwych minut, żeby dołączyć do zabawy i zagrać o 650 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szansę 13 tysięcy razy. Niech to będzie szczęśliwa trzynastka. Dzisiaj za samo odebranie telefonu Zetka płaci 35 tysięcy, a do tego wchodząc do gry gracie też o piękny samochód, pełną hybrydę Honda ZRV o mocy 184 koni mechanicznych. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od dobrych okazji. Takich jak szynka wieprzowa bez kości. Teraz 55% taniej. Tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
19: Volkswagen. Po reklamie.
20: Ogłoszenie płatne.
21: Na Facebooku Radia Z pytaliśmy, jaki smak mają wasze wakacje. Dziś nagrodzimy ostatnią, najciekawszą odpowiedź kasą i zestawami produktów od JBB Bałdyga i Skolima. Dzwonimy. Dzień dobry, jak masz na imię?
22: Natalia.
21: Opowiesz nam, jaki smak mają twoje wakacje?
22: Myślałam o grillowanym arbuzie i boczku. Staram się jakby trochę urozmaicić to jedzenie, żeby nie było takie standardowe, żeby to było takie właśnie letnie.
21: To pyszne, to nieprzewidywalny miks i totalne zerwanie z rutyną.
22: Dokładnie tak.
21: Wygrywasz 500 zł i zestaw produktów od JBB Bałdyga i Skolima, w tym kultową kiełbasę idealną od króla smaku stworzoną z myślą o wakacyjnych grillach.
22: Świetnie, dziękuję bardzo.
21: Gratuluję. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i przypominamy, że już wkrótce odbędzie się grill u Skolima i JBB Bałdyga na Podhalu. No to fiesta!
20: Ogłoszenie płatne.
0: I to już prawie 17, a to oznacza, że Rafał Piech ma dla nas najważniejsze wiadomości.
23: W przyszłym tygodniu minister zdrowia...

0: przedstawi konkretne zmiany w systemie opieki medycznej. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Na koniec zajrzymy w Karkonosze. Tam wypadków sporo więcej, mimo mniejszego ruchu turystycznego.
1: 17.
0: W czwartek konkretne propozycje. To wtedy minister zdrowia spotka się ze stroną społeczną, by przedstawić planowane zmiany w systemie opieki medycznej. Zrobi to na posiedzeniu zespołu trójstronnego. Poprzednie rozmowy zerwały związki zawodowe z powodu nieobecności szefowej resortu. W obradach ma wziąć udział Naczelna Izba Lekarska. Rozmowy mają dotyczyć też wynagrodzeń lekarzy. W środę minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała pakiet zmian. Wśród propozycji limity w wynagrodzeniach za godzinę pracy medyków. Propozycje i postawę resortu komentowała w Radiu Z posłanka Joanna Mucha. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
2: Minister zdrowia wiedziała, jakie są zarobki i że dochodzi do nieprawidłowości w systemie, ponieważ sama kierowała szpitalami, mówi posłanka Joanna Mucha. Zmiany może idą w dobrym kierunku, ale propozycje ministerstwa nie rozwiążą problemu, ponieważ na końcu i tak stratny będzie pacjent.
3: Jeśli ktoś chce zatrudnić lekarza na czas pracy i płacić mu za czas pracy, to w tym czasie pracy ten lekarz wykona mniej procedur medycznych.
2: Na zrealizowanie głębokiej reformy potrzeba 3 lat, a obecny rząd tyle nie ma, dodaje Mucha.
0: Joanna Mucha mówi, że jej marzeniem było zostać minister zdrowia, ale według niej jest to misja samobójcza. Jeden z mężczyzn, którzy chcieli przeprowadzić samowolną kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT-u, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
0: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Sąd nie zgodził się na areszt, zastosował jedynie dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Teraz mężczyzna usłyszał zarzut zniesławienia obywatelki Ukrainy, za co grozi mu do roku więzienia. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Doszło do przepychanek. Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii, a osoby z kontrmanifestacji tymi, którzy mogą działać na zlecenie Rosji. Według lidera PiSu służby utrudniały mu złożenie kwiatów przed pomnikiem. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
5: Tak jest.
0: Jest już oficjalna odpowiedź policji w tej sprawie. Jak to komentują służby?
6: W specjalnie wydanym komunikacie policja podkreśla m.in., że jest formacją apolityczną i bezstronną. Wszelkie działania mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. I tu cytat: nie godzimy się na wykorzystywanie policji jako narzędzie do walki politycznej. Wydarzenia w czasie miesięcznicy i zachowanie Jarosława Kaczyńskiego skomentował też w bardzo ostry sposób premier Tusk.
7: Zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
6: A sam Kaczyński zapowiedział, że po dojściu jego formacji do władzy trzeba będzie powołać Gwardię Obywatelską, która będzie bardziej zdecydowana.
0: Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych zapowiedziała skierowanie do Komisji Etyki wniosku o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Jego haniebny atak na policjantów nie może zostać bez reakcji, napisała na portalu X Maria Janeska. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdza, że trwają konsultacje nad nowymi przepisami, które mają być gotowe jeszcze w tym roku. To po tragedii koło Warszawy. W wypadku z udziałem tureckiego kierowcy taksówki zginęły 2 osoby.
8: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym? Czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny?
0: Wśród proponowanych zmian jest obowiązek przedstawienia przez kierowców zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia. Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Ruch turystyczny mniejszy, ale liczba wypadków taka sama. GoProwcy podsumowują pierwsze dni wakacji w Karkonoszach. Na szlakach pomogli ponad 30 osobom. W najbliższych dniach szykują się dobre warunki pogodowe, ale niech nas to nie zmyli. Trzeba dobrze się spakować, mówi Radiu Z ratownik Jacek Kierzuń.
9: No teraz musimy zwrócić uwagę na to, że wróciły nasze takie typowe letnie warunki górskie czy wysokogórskie, gdzie w godzinach porannych możemy się spodziewać nawet 5 stopni Celsjusza, czy nawet niższych, i tutaj niech nas to nie zwodzi.
0: Sporo wypadków dotyczy rowerzystów, ale też amatorów wspinaczek. GoProwcy coraz częściej interweniują w nocy, kiedy dostęp do obleganych skałek jest łatwiejszy.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci.
10: dolinanoteci.pl.
1: Mam nadzieję, że za waszymi oknami trochę więcej światła, za radiowymi niestety deszcz, ciemne chmury. Dzisiaj generalnie deszczowo i burzowo, przede wszystkim na północnym wschodzie kraju. Sporo deszczu też w Polsce centralnej i południowej.
11: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolinanoteci.pl.
1: Za chwilę dzwonimy w sprawie kasy.

0: w Radiu Z, a my dzwonimy.
1: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z.
0: Dzwonimy do kogoś z was, pod warunkiem, że braliście udział w naszej zabawie. Wakacyjna rządza pieniądza. Numer wylosowany, czekamy 5 regulaminowych sygnałów. No i mam nadzieję, że ta kasa nie przejdzie obok nosa, bo dzisiaj za samo odebranie telefonów mam naprawdę niezłą gotówkę. Proszę odbierać. To nieważne, czy jesteście na urlopie. Nieważne. O, dzień dobry, Radio Z, rządza pieniądza. Ewelina Pacyna, dzień dobry, z kim rozmawiam?
2: Agnieszka.
0: Agnieszko, jak ja się cieszę, że to odebrałaś. Mam dla ciebie 35 tysięcy złotych w portfelu, to są twoje pieniądze. Jesteś...
2: Chwila, moment, bo w szoku jestem.
0: Jej, ja już myślałam, że nas rozłączyło. Kochana,
2: nie, nie.
0: No to ustalmy bazę. Jesteś w jakiej miejscowości? W pracy, w domu, na urlopie?
2: Ja właśnie wysiadłam z pociągu, z pracy wracam i jestem w Wołowie akuratnie.
0: No to przed tobą szalony weekend się kroi. Wygrałaś w Radiu Z pewne 35 tysięcy złotych, ale jeśli słuchasz Radia Z, to wiesz, że mam dla ciebie propozycję.
2: Tak.
0: Możesz wymienić ten portfel na walizkę, ale jest tam taka kwota na przykład 20 tysięcy złotych, czyli mniej niż masz teraz. Jest 45 tysięcy złotych, jest 65 tysięcy złotych, ale jest też 650 tysięcy. Co ty byś wybrała? Na co się decydujesz?
2: Wymieniam.
0: Czyli rezygnujesz z portfela, oddajesz mi swoje 35 tysięcy złotych i ryzykujesz, że wygrasz trochę mniej, ale też zyskujesz szansę na wyższą nagrodę. Dobrze cię rozumiem?
2: Tak, dokładnie.
0: Pamiętaj, że w portfelu może być mniej. Ja życzę, żeby było więcej, ale trzymam kciuki, abyś rozbiła nasz bank, kobieto, tuż przed długim weekendem. To co, gramy?
2: Gramy.
0: Wyobraź sobie napis Radio Z i wybierz jedną literę.
2: Z.
0: Zaznaczamy Z. Pod literką Z kryje się 10 walizek. Na którą stawiasz?
2: Na ósemkę.
0: Zaznaczamy. Ja zaciskam kciuki, chucham. Otwieramy.
3: Masz 20 tysięcy złotych.
0: No i co ty na to?
2: No, fajnie, że jest. Cieszę się.
0: Ja też się cieszę. Ale ja liczyłam, że będzie więcej. Niemniej ja się tak cieszę, że ty przede wszystkim wysiadłaś z tego pociągu, bo w pociągach to czasami nie ma zasięgu. Masz dwie dyszki tuż przed weekendem od Zetki.
2: Fajnie. Cieszę się bardzo.
0: No ja mam nadzieję, że... będziesz to mogła wydać na wakacje, że nie przechulasz wszystkiego w ten weekend.
2: Nie, żartuję, dokładnie.
0: Sobie. Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Czy chcę kogoś pozdrowić? No tak. Ja wiem, rodzinkę i znajomych.
0: No to bardzo przykładamy się do twoich pozdrowień. Gratulujemy. Agnieszka wygrała w Radiu Z 20 tysięcy. Wy też dołączcie do zabawy, bo od teraz gracie o 500 000 złotych. Można dołączyć się SMS-em o treści Radio Z pod 7353 już teraz. A pamiętajcie, że pod koniec wakacji do wygrania u nas Honda ZRV.
4: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: RTV Euragd. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euragd i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: wyszklane kabanosy Tarczyński. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Prawie 17.30, Rafał Piech i wiadomości w Radiu Z.
8: Utrzymano europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Warszawski sąd odrzucił tym samym wniosek o jego uchylenie, który złożyli obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości. Polityk ukrywa się za granicą, ciąży na nim kilkanaście zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 50 kandydatów zgłoszono na ławników Sądu Najwyższego kolejnej kadencji. Połowę wskazał Komitet Obrony Demokracji, przekazała Kancelaria Senatu. Komisja zajmie się sprawdzaniem tych zgłoszeń 21 lipca. Widowiska historyczne, koncerty oraz tradycyjny skok przez skórę. To główne punkty tegorocznej Barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach. Co roku w lipcu odbywają się letnie barbórki nawiązujące do miejscowej tradycji. Jest też inny ważny powód, mówi Mariusz Jarząbek z Urzędu Miasta.
9: Bulla papieska potwierdziła rejestrację Bractwa Przenajświętszej Barbary. Jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy święta Barbara staje się patronką górników. W związku z tym Barbórka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
8: Świętowanie potrwa do niedzieli. Teraz wyjeżdżamy na drogi.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Po śmiertelnym wypadku zablokowana w stronę Płocka jest Krajowa 60 na wysokości Brzechowa. Między Drobinem a Bielskiem zderzyły się dwie osobówki. Objazd drogami lokalnymi. 5-kilometrowy korek na A4 przed węzłem Rzeszów Wschód. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
11: Leży na autostradzie część wiatraka, który spadł z ciężarówki.
8: Ruch w stronę Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym. Zaczyna się korkować ekspresowa 11 w Wielkopolsce na węźle Poznań Północ. Samochód zderzył się z tirem. Zablokowany jeden pas w stronę Piły. Dzwońcie, jeśli na waszej drodze są też utrudnienia.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Ciągle pada. Spokojnie, nie zamierzam kontynuować, ale rzeczywiście dzisiaj mocno deszczowo. Może to dobrze, może nie trzeba będzie nawadniać tych waszych trawników i wszystko będzie pięknie rosło. Podobno w drugiej połowie lipca wraca latko. Dzisiaj burze przede wszystkim na północnym wschodzie.
12: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Louis Armstrong, przepiękny numer, What a Wonderful World. A ja myślę, że w takim właśnie nastroju jest nasza słuchaczka Aga z Wołowca, która dzisiaj, wysiadając z pociągu po pracy, na szczęście odebrała telefon od Zetki i wygrała 20 tysięcy.
1: Właśnie wysiadłam niedawno z pociągu i w ogóle miałam telefon wyciszony i wsiadłam do auta i usłyszałam Radio Z i coś mnie tknęło, wyciągnęłam, patrzę się, dzwoni ktoś i odebrałam, nie?
0: Mamy nadzieję, że będzie się dobrze wydawało. A wy możecie dołączyć do zabawy o 500 000 złotych, bo od tyle właśnie gramy już dzisiaj, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Tym bardziej, że gracie nie tylko o 500 000 złotych w najbliższym finale, ale także w wielkim finale pod koniec wakacji, w którym do wygrania nowiutka Honda ZR-V, piękny rodzinny SUV z gigantycznym bagażnikiem o mocy 184 koni mechanicznych. Chętni, no mam nadzieję. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
5: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Po reklamie.
11: To jest utwór, przy którym wracają wspomnienia. Radio Z i już.

0: Mundialowa Shakira Day Day w Radiu Z, za chwilę wiadomości.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
22: Po reklamie.
0: Prawie 18, to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Rafał Piech ponownie.
23: Polacy płacą więcej za tankowanie, rząd nie wyklucza interwencji na rynku paliw. Prąd z Bałtyku płynie już do Polski, to historyczny moment. Kolejne emocje na mundialu, wieczorem ćwierćfinałowe starcie Hiszpanii z Belgią.
0: 18.
23: Rosną hurtowe ceny paliw w najbliższych dniach. Podwyżki zobaczymy też na stacjach. Już ponad tydzień od zakończenia programu CP.

0: UN, czyli rządowej tarczy paliwowej. Od tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak się zaogniła, a to doprowadziło do wzrostu cen ropy na światowych rynkach. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy w związku z tym rząd rozważa powrót CPN-u?
1: Na ten moment nie ma takich planów. Jeśli ceny gwałtownie poszybują w górę, niewykluczone są jednak inne działania osłonowe. Codziennie analizujemy sytuację na rynkach, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
1: Rządowy pakiet CPN obowiązywał przez 3 miesiące i kosztował prawie 5 miliardów złotych. Jan Kielak, Radio Z.
0: Teraz za litr 95 średnio płacimy 6,85, a za diesla 6,99. Surowe kary więzienia dla 3 osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
3: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek. Zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Kobieta i jej kochanek trafią do więzienia na 25 lat. Mąż kobiety usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Obrońcy zapowiedzieli złożenie apelacji. Pierwszy prąd z Baltic Power dotarł na polski ląd. Chodzi o farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Prąd odebrała w ramach testów stacja elektroenergetyczna w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo. To historyczny moment, bo po raz pierwszy Polska ma swój prąd z morza. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Farma Baltic Power jest jeszcze w trakcie budowy. Na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia, nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
5: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
4: Na tym polega zapewnianie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, zaznaczył szef rządu. Baltic Power ma w pełni zacząć działać jesienią tego roku. Równolegle powstają inne farmy, m.in. Baltica 2, stawiana przez Polską Grupę Energetyczną.
0: Tylko sama farma Baltic Power będzie w stanie zasilić prądem około 1,5 miliona gospodarstw domowych. Francja czeka na kolejnego rywala. Po wygranej 2-0 z Marokiem trójkolorowi jako pierwsi awansowali do półfinału Mistrzostw Świata. O tym, z kim zagrają, zdecyduje wieczorny pojedynek Hiszpanii z Belgią. Wydarzenia na piłkarskim mundialu śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. To kto jest faworytem tego spotkania?
6: Chyba jednak Hiszpania i drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente, że nie pokazała jeszcze finezji i piękna futbolu, jakich oczekują od niej kibice, ale pozostaje jedyną, która na mundialu nie straciła jeszcze gola. To pokazuje, jak indywidualności, której w reprezentacji Hiszpanii jest bez liku, tworzą zespół. W zasadzie monolit, mówi napastnik reprezentacji Belgii, Romelu Lukaku. Oni grają perfekcyjnie, czeka nas olbrzymie wyzwanie. Belgowie rozczarowali nieco w fazie grupowej, ale urośli w pucharowej. Epickie zwycięstwo nad Senegalem od 0-2 do 3-2 rozbuchało ambicje Czerwonych Diabłów, a wygrana 4-1 nad USA potwierdziła piekielną moc tego zespołu.
0: Mecz Hiszpania-Belgia o 21:00. Kolejne wiadomości za niespełna pół godziny. Wtedy też przywita się z wami Darek Klimczak.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: Deszczowo. Wieczorem na zachodzie małe zachmurzenie, przejściowo wzrastające do dużego, lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie duże opady deszczu i burze z drobnym gradem. Tak zapowiada się dzisiejsza nocka. Jeśli chodzi o jutro, też burzowo i deszczowo, szczególnie na wschodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: Tą cenę w tle, a za chwilę o tym, ile można zarobić.

0: Dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i nareszcie w Radiu Z. A nareszcie wyłowiono kasę z najsłynniejszej na świecie fontanny Di Trevi w Rzymie. Wiecie ile? 2 miliony euro. Tradycja wrzucania monet, która rokrocznie przyciąga rzesze turystów, generuje potężne kwoty. Turyści wrzucają te monety i to ma przynosić szczęście, a nawet powrót do wiecznego miasta. Jednak zebrane fundusze pełnią gigantycznie ważną rolę, bo charytatywną, więc to szczęście chyba podwójne.

To oczywiście Tubby, Sun and Grace w Radiu Z. A w kolorowej prasie 82-letni Mick Jagger, który został sfotografowany ze swoją 38-letnią ukochaną, balowali do drugiej nad ranem. Ma gość zdrowie, naprawdę podziwiam, a życie uczuciowe to się zmienia jak nasza pogoda nad polskim morzem.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
4: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet.
9: Miski wypełnione po brzegi.
10: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Biedronka. Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.
7: 18.30, a to oznacza, że Darek Klimczak ma dla nas najważniejsze wiadomości. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Na początek o utrudnieniach w dojeździe pociągiem na warszawskie lotnisko Chopina. Jak ustaliło Radio Z, zepsuł się jeden ze składów SKM-ki. Do lotniska żaden teraz nie jeździ. Wszystkie kończą kursy na stacji Warszawa Zachodnia. Nie wiadomo, jak długo taka sytuacja potrwa. Zostańmy na torach. Polregio chce kupić 23 używane pociągi spalinowe. Każdy z tych składów musi mieścić co najmniej 200 osób. Pociągi woziłyby ludzi w 8 województwach. Jest to największy tego typu przetarg ogłoszony przez Polregio. Milion osób odwiedziło już w tym roku Muzeum Auschwitz. Rzecznik Muzeum Bartosz Bartyzel informuje, że tak samo jak przed rokiem, to 10 lipca jest dniem, w którym liczba odwiedzających przekroczyła milion. Bartyzel przypomina, że kart wstępu do muzeum nie można kupić przy wejściu, trzeba je wcześniej rezerwować przez oficjalny system Muzeum Auschwitz w internecie. Świata jest za dużo. Taki tytuł ma najnowsza książka Olgi Tokarczuk. Od czytania jej fragmentów rozpoczął się dzisiaj 12. Festiwal Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej. Jak mówi noblistka, to jej ostatnia tak duża powieść. W księgarniach będzie 14 października. Teraz kolejny raz dzisiaj wyjeżdżamy na drogi. Niestety sporo korków.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: Zaczyna się korkować A2 na wysokości Poznania przed węzłem Luboń. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy. 5-kilometrowy zator na ekspresowej 8 na Mazowszu. Za węzłem Radzymin Północ zderzyły się 2 auta w stronę Białegostoku. Ruch tylko jednym pasem. Aż 7 kilometrów ma z kolei korek na południowej obwodnicy Warszawy. Po wyjeździe z tunelu staniecie przed wjazdem na most południowy. Powodem awaria osobówki za węzłem Patriotów. Przez prace drogowe stoicie także na A1 w stronę Gdańska. Za zjazdem Nowy Marzy jest 6-kilometrowy korek. Widzicie utrudnienia na swojej drodze? Dzwońcie.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Dzisiaj wieczorem może pokropić, a nawet zagrzmieć, przede wszystkim na północnym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o weekend, to niestety deszczowy i burzowy. Będzie grzmieć w sobotę, przede wszystkim na wschodzie kraju, a w niedzielę już bez błyskawic, ale wciąż deszczowo, tylko zachód suchy.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Kasia Sienkiewicz, były momenty w Radiu Z. A w Paryżu na paryskim od Couture Week też były momenty, a jeden szczególnie przykuł uwagę fotoreporterów, konkretnie Jennifer Lopez, która pojawiła się w dość nietypowej w swojej karierze stylizacji. Niektórzy twierdzą, że założyła abażur, czyli taką rozkloszowaną sukienkę. No, czy ja wiem, w końcu modą należy się bawić, można eksperymentować. Pani J.Lo jest niewątpliwie ikoną stylu, a poza tym ładnemu we wszystkim ładnie.
1: Radio Z i już. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rix i Ed Sheeran Repeated. Za chwilę wiadomości, sprawdzamy, kiedy wróci lato.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez

0: system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz coś posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Po reklamie.
10: Prawie 19. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Darek Klimczak ponownie.
11: Po szarpaninie w kopalni w Inowrocławiu sprawa Obajtka najpewniej trafi do sądu. Donald Trump znowu miesza w sprawie wojny z Iranem. Na prawdziwe lato w całym kraju przyjdzie nam poczekać do środy. Na razie w pogodzie nie ma sprawiedliwości.
10: 19.
11: Były prezes Orlenu, europoseł PiSu Daniel Obajtek wdał się w szarpaninę z prezesem kopalni Solino w Inowrocławiu. Obajtek ogłosił, że dołącza do strajku głodowego górników. Na teren budynku nie chciał go wpuścić, jednak prezes zakładu. Doszło do przepychanek. W studiu razem ze mną reporter Radia Z Michał Dzieliński, tak, który śledzi, co dalej z tą sprawą. Nie jest bowiem wykluczone, że znajdzie ona swój finał w sądzie. Powiedz, o co chodzi.
12: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza złożył doniesienie do prokuratury. Chodzi o siłowe wtargnięcie na teren strategicznej spółki dla bezpieczeństwa państwa. Na policję doniesienie złożył też Daniel Obajtek. W tym wypadku chodzi o naruszenie nietykalności osobistej europosła. Murem za prezesem kopalni stoi premier Tusk.
13: Ta akcja prezesa kopalni Solino była nie tylko uzasadniona, ale ma taki symboliczny wymiar. Pokazał właściwe miejsce panu Obajtkowi. Jego miejsce jest na pewno poza życiem publicznym.
12: A były prezes Orlenu podkreślił, że wchodził do budynku w ramach interwencji poselskiej.
11: W Inowrocławiu od ponad 100 dni związkowcy prowadzą rotacyjny strajk głodowy. Polityczne komentarze po zablokowaniu przez sąd w Belgii konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Z powodu sporu koncernu Pfizer z Polską agencja straciła dostęp do swoich pieniędzy. Amerykański gigant farmaceutyczny domaga się zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych za szczepionki na COVID. Według ministra

0: Że Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz powinno się rozważyć wezwanie amerykańskiego ambasadora.
1: Ja to muszę z całą dosadnością powiedzieć, że to pachnie arogancją amerykańską na kilometr. To naprawdę nie jest tak. My jesteśmy sojusznikami Amerykanów, a nie ich kolonią. I takie traktowanie Polski nie powinno być uważane za coś normalnego.
0: Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia, że ma pieniądze na bieżącą działalność i bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone. Zawieszenia broni nie ma, ale rozmowy są. Taki jest w tej chwili stan amerykańsko-irańskiej wojny. Donald Trump napisał, że Amerykanie zgodzili się na prośbę Iranu o kontynuowanie rozmów pokojowych, ale zawieszenie broni wygasło. W tej chwili nie wiadomo dokładnie, co się z tymi słowami wiąże. Studentki chodzące na zajęcia w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą bezpieczne. Jak wiecie z Radia Z, wiele razy alarmowały one, że są tam zaczepiane i napastowane przez mężczyzn. Teraz jest reakcja miasta. Dostałyśmy zapewnienie, że będą realne działania, mówi Maja Włodarczyk.
2: Dostawić i naprawić oświetlenie. Do końca września pojawiły się tam nowe latarnie w miejscach, gdzie jest szczególnie ciemno, a takie miejsce właśnie jest tam pod wiaduktem. Oraz te latarnie, które tam są malone, raz działają, raz nie, no to miasto obiecuje naprawić.
0: Ma też być zamontowany monitoring. Mamy nadzieję, że to wszystko rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo, bo wiele dziewczyn się bało, dodaje inna ze studentek, Agata Miller.
3: Spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
0: Dodatkowe patrole w tym miejscu zapowiedziała także policja. Polska podzielona pogodowo i tak będzie przez kilka dni. Na zachodzie słonecznie, ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno. Do środy trzeba się uzbroić w cierpliwość, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Troszeczkę mniej szczęścia ma teraz obecnie już od kilku dni wschodnia część kraju, centralna. Zalega taki ośrodek niżowy. Praca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
0: W połowie przyszłego tygodnia deszcze i burze mają już odpuścić. Mam ważne informacje dla fanów koncertów i muzyki, to już w wiadomościach kulturalnych. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Dzisiaj po raz pierwszy usłyszeliśmy nową piosenkę Oceany, Sunshine. Premiera była w Radiu Z. O tym singlu z artystką rozmawiała nasza reporterka Magda Barczyk.
7: So you can promise that will be your next hit in Poland? Możesz nam obiecać, że to będzie kolejny hit w Polsce?
8: Well, that I don't know. The people have to decide that.
7: Nie wiem, ale ludzie muszą o tym zdecydować.
8: I'm in love with the song.
7: Ja kocham tę piosenkę.
8: Super happy that I can share the song.
7: Bardzo zadowolona, że mogę się nią podzielić dzisiaj z całym światem, z Polską.
8: And I think it's a feel good song.
7: Myślę, że to jest piosenka o dobrym samopoczuciu. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać.
0: Kolejne gwiazdy dołączają też do przeboju lata Radia Z i Polsatu 2026. W ostatnią sobotę wakacji, 30 sierpnia, w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach zagrają Doda, Dawid Kwiatkowski, Phil, Gromi, Leroy, Maciej Baleńczuk, Norbi, Ania Karwan i Kuba, czyli ubiegłoroczni zwycięzcy przeboju lata Radia Z i Polsatu. A to nie wszyscy artyści, kolejnych ogłosimy w przyszłą środę, a ja już teraz zapraszam do Kielc 30 sierpnia.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Hubert Radzikowski już z nami. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Jesteś team deszczowo czy team upalnie?
11: Deszczowo, bo jestem leniuszek, nie muszę ogrodu podlewać.
10: A to sprytne.
11: I to jest rozwiązanie.
10: No to pogoda na weekend idealna dla ciebie. Przede wszystkim na wschodzie i na południu deszczowo. Jutro burzowo na północnym wschodzie kraju.
9: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Kuba i Kuba i stygnie lato w Radiu Z na liście Lubię To na miejscu 9. Wczoraj było jednak lepiej, a dziś no 9 też nie jest zła. Tak a propos miejsc pierwszych, dzisiaj do zgarnięcia płyta niespodzianka. Dostanie ją ten, kto pierwszy zadzwoni pod 321-321-321 i powie, co dzisiaj jest numerem 1 na weekend. A na razie propozycja po wczorajszej premierze tej piosenki. Dzisiaj już proponuje się mocno na listę. Głosujcie na radioz.pl, Sanach, itp. itd.

0: No i taką energię to my lubimy. Nawet największy deszcz nie przeszkadza nam, kiedy grają Another E54 Ultra. Talk to you w Radiu Z, to jest lista. Lubię to. 19.17 na zegarach. Za chwilę miejsce siódme, a na nim Bledka.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
6: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
19: Nasza firma ma politykę B2B.
18: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
19: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
18: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
20: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie.
21: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

0: Roxy White 21:15. Chciałam ciebie więcej. Kto chce bardzo, bardzo zdobyć płytę od nas, to ten dzwoni pod 321-321-321 i odgaduje, kto dziś na pierwszym miejscu listy lubię to. Płyta niespodzianka czeka, odpowiedź nie czeka, podpowiedź leci teraz do was. Dzisiaj na miejscu pierwszym trio. Norweski DJ, amerykański piosenkarz i amerykański DJ. No łatwo będzie, tak? Patrzę na Olgę, wydawczyni. Łatwo? Tak, dobrze. To była dobra podpowiedź, powinniście zgadnąć. A teraz będzie bardzo przyjemnie, bo piątkową tradycją staje się fakt, że przedstawiamy premiery. No i mamy premierę Sienna Spyro, Great Expectation. Piękna, nastrojowa kompozycja. Bardzo będzie teraz miło, a jeszcze milej będzie, jak wpadnie wam w ucho i będziecie później głosowali na listę. Zapraszamy.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Taki ładunek energii idealny na piątkowy wieczór, ale Farben, René Miller, Body Talk, miejsce piąte, a za chwilę będzie na czwartym fajny sezon z Dawidem, wiadomo.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
8: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
11: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

To jest propozycja do listy Lubię to Topik i Becky G. Sorry, papi. Papi się już nie gniewa. A wy będziecie szczęśliwi, jeżeli uda wam się odgadnąć, co jest na pierwszym miejscu, bo w prezencie będzie płyta dla was. 321-321-321, numer dla chętnych. Dzwońcie. A podpowiedź, no dziś na miejscu pierwszym piosenka o rozstaniu i zostawieniu miłości dla kogoś innego. No to proste przecież jest. Tak jak to, że słuchamy już Tame Impala, Dracula. Miejsce trzecie.

To jest miejsce drugie. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu Z. 321, 321, 321. To numer do nas dla tych, którzy chcieliby dostać płytę niespodziankę za wskazanie miejsca pierwszego. Ostatnia podpowiedź. Otóż jeden z panów, który jest dziś na miejscu pierwszym, ostatnio zremiksował amatorską piosenkę Erlinga Haalanda. No to proste, to nawet już ja wiem w tej chwili. Dzwońcie do nas, a teraz fajna sprawa, bo dzisiaj gościem Radia Z była Oceana i bardzo jej się podobało, prawda? No właśnie, nam też. I to jest jej nowa propozycja Sunshine. Propozycja do listy Lubię To. Oceana. Głosujcie.

0: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnej.

0: jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
1: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
10: Majan, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
11: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
10: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
11: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
12: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 20. Czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
19: Nasze coraz droższe wakacje za granicą do końca sierpnia euro tańsze nie będzie. To członek gangu Różowych Panter okradł jubilera w galerii Mokotów. Tunele lub wiadukty zamiast drogatek ruszy przebudowa przejazdów kolejowych.
18: 20.
19: Tegoroczne wakacje za granicą mogą być drogie, a to za sprawą słabnącego złotego i coraz droższych euro i dolara. Co się dzieje z naszą walutą i czy jest szansa na odwrócenie tego niekorzystnego dla portfela Kowalskiego trendu? Z ekonomistami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzinyński.
20: Do końca sierpnia raczej marne szanse, żeby kurs dolara czy euro poszedł w dół, mówi Radiu Z ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz FIX.TB.
21: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko słabić.
20: Powody są dwa. Zewnętrzny, niestabilna sytuacja na rynku paliw, czyli m.in. cieśnina Ormus i możliwość ponownego większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I powód krajowy, zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego o możliwości obniżki stóp procentowych.
19: Zdaniem ekonomistów kursy dolara i euro powinny jednak w końcu spadać. Szanse na to są pod koniec roku. Surowa ocena propozycji Ministerstwa Zdrowia od posłanki Joanny Muchy. Rząd nie da rady zreformować szpitali, mówi była polityczka Polski 2050 i Platformy w Radiu Z. Jej zdaniem reforma spali na panewce, bo jest na nią za mało czasu. Do wyborów parlamentarnych i końca kadencji zostało nieco ponad rok.
22: W ciągu roku pacjenci nie odczują poprawy. Ja myślę, że realną poprawę pacjenci są w stanie odczuć po 3 latach

0: takiej dobrej, naprawdę bardzo gęstej, bardzo intensywnej reformy. Trzeba było wkurzyć się, a ja mówię o panu premierze, trochę wcześniej i trzeba było naprawdę postawić tę sprawę jako jeden z tematów.
1: Tym bardziej, że zdaniem Muchy jest to jedna z tych spraw, którymi trzeba się zająć natychmiast. Prokuratura chce ściągnięcia do Polski podejrzanego o udział w napadzie w warszawskiej Galerii Mokotów. Zatrzymany 46-letni obywatel Serbii jest w areszcie w Chorwacji. W Polsce ma usłyszeć zarzuty rozboju, mówi Radio Z Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: My kierujemy taki wniosek o wydanie tej osoby, która jest poszukiwana europejskim nakazem aresztowania. Następnie decyzję już co do wydania podejmuje w tym wypadku sąd w Chorwacji. Natomiast z uwagi na to, że jest to przestępstwo o charakterze stricte kryminalnym, mam taką nadzieję, Chorwacji sąd nie będzie widział przeszkód, aby ta osoba za ten swój czyn odpowiedziała przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Śledczy ustalili, że zatrzymany najprawdopodobniej należy do międzynarodowej grupy przestępczej zwanej Gangiem Różowych Panter. 10 osób trafiło do szpitala po kąpieli w miejskim basenie w jednej z miejscowości hiszpańskiej Katalonii. W wodzie doszło do reakcji chemicznej. Na miejscu są już strażacy, którzy neutralizują substancję, która wpłynęła na zdrowie ludzi. Ma być bezpieczniej na przejazdach kolejowych. Rusza kolejny etap dużego programu przebudowy skrzyżowań torów z jezdniami. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają budowę bezkolizyjnych skrzyżowań. Szczegóły zna nasz reporter Szymon Castelli, który był na prezentacji tych planów.
3: Szlabany znikną w 29 miejscach w Polsce. Zamiast przejazdów kolejowych będą tunele lub wiadukty. Jedna z takich inwestycji powstanie w Oławie przy ulicy Wiejskiej, gdzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił wyniki programu.
4: Ale są także inwestycje w Krakowie, Łowicz, to są oborniki w województwie wielkopolskim.
3: To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też codziennych korków przed przejazdami. W miejscowościach takich jak właśnie Oława, szlabany zamykają się nawet co kilka minut, blokując ruch w całym mieście. I właśnie dwupoziomowe skrzyżowania mają rozwiązać ten problem. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Na realizację każdej inwestycji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczy do 60 milionów złotych. Witam Marcina Powidła z redakcji sportowej Radio Z.
5: Dobry wieczór.
1: Przed nami kolejny dzień. Miejmy nadzieję, emocji na mundialu.
5: Słuchaj, grają diabły, do tego czerwona, no, musi być gorąco.
1: Musi być gorąco.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
5: Ten mecz wyłoni rywala Francji w półfinale Mistrzostw Świata. Za godzinę w Los Angeles rozpocznie się pojedynek Hiszpanii z Belgią, faworytem zespołu z Półwyspu Iberyjskiego, ale trener hiszpańskiej kadry Luis de la Fuente nigdy nie lekceważy rywali, szczególnie tak groźnych jak Belgowie. Zawsze analizujemy atuty i mankamenty przeciwnika, sprawdzamy, jak możemy go zaskoczyć w ofensywie i defensywie, potem dzielimy tę wiedzę na 11 piłkarzy i staramy się z niej skorzystać już na boisku. Hiszpania jako jedyna drużyna na mundialu nie straciła jeszcze gola, z kolei Belgowie w pucharowej strzelili ich najwięcej, w dwóch meczach aż 7. Tymczasem w finale wielkoszlamowego Wimbledonu zagrają Aleksander Zwieriew i Jannik Sinner. Niemiec pokonał rewelację turnieju Brytyjczyka Artura Ferriego 7-6, 6-2, 6-4. Z kolei Włoch, który broni w Londynie tytułu, także w trzech setach wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Każda z odsłon zakończona wynikiem 6-4. Finał singla panów w niedzielę, a już jutro finał gry pojedynczej pań, w którym zmierzą się Czeszki Linda Noskowa i Karolina Muchowa.
7: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
8: Dziś w nocy na zachodzie i w centrum spokój i względnie dobra pogoda. Na wschodzie więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i zanikające burze lokalnie na zachodzie mgły. Temperatury od 10 do 15 stopni, w górach tylko 8, także tam raczej ciepła kurteczka. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.
7: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

To jest chyba najładniejsza piosenka o córce psa. Meredith Brooks, Bitch w Radiu Z. Kwadrans po 20. A teraz mam dla was fajną sprawę. Ci wszyscy, którzy lubią futbol i lubią o nim poczytać i o tej drugiej stronie futbolu, no to teraz rzucą się do walki. Bo nasz radiowy kolega Krzysiu Pyzia wydał nową książkę i Radio Z objęło ją patronatem. Ta książka to Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Historia opowiedziana przez Cezarego Kucharskiego. Człowieka, który prowadził Roberta Lewandowskiego od boisk w Pruszkowie aż na sam szczyt do Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. A jeśli chcecie zajrzeć za kulisy wielkiej piłki, no to dzwońcie już teraz pod 321-321-321 i zaprezentujcie nam swoją cieszynkę. Może być jaka chcecie. Autorska, lewy, Ronaldo, Messi, adaptowany w waszej wersji, tylko proszę pamiętać, to jest radio, więc prezentujemy cieszynkę paszczą. 321-321-321. Książka Krzysia Pyzi czeka na was.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, piosenka o saksofonie oparta na dźwiękach, które nie mają nic z saksofonem wspólnego, tym prawdziwym. Więc tym bardziej proszę mi się nie tłumaczyć, że ja nie umiem cieszynki. Cieszynka paszczą, to jest wasz warunek, żeby zdobyć super książkę Krzysia Pyzi, książkę zatytułowaną Agent, moja prawda o lewym pieniądzach i manipulacji. 321-321-321 to numer do Radia Z, dwie książki pofruną do was, a wcześniej polecimy Slowic.
1: Sponsorem programu był JBP Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
3: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.

King David Guetta, Just the Way You Are w Radiu Z. Za 27 minut 21. Szanowni Państwo, lista Lubię To i kolejna propozycja do niej. Sombr, my body isn't ready. W sensie, moje ciało nie jest gotowe. Ja nie dopytuję na co i po co i do czego sami sobie posłuchacie. A jeżeli Wam się spodoba to, co słyszycie, to zagłosujecie na radioz.pl.

0: Do meczu Mistrzostw Świata jeszcze 20 minut, ale emocje piłkarskie zaczną się w Radiu Z już teraz. Jako że kilkanaście chwil temu prosiłem wszystkich zainteresowanych, aby dzwonili pod 321-321-321 i prezentowali swoją cieszynkę paszczą po to, żeby dostać jedną z dwóch książek naszego radiowego kolegi Krzysia Pyzi. Książka Agent, moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji trafia do... Chłopaki, przegraliście. Trafia do dziewczyn.
1: Dziękuję. Można bić brawo.
0: To ja biję brawo i dorzucam do tego książkę. I jest też Karolina.
2: Z tej strony Karolina z Poznania. Moja cieszynka to jest...
0: No i jak tu nie dać książki? Ja to bym więcej dał, ale nie mam. Dorzucę jeszcze Ray, Where is my husband? W Radiu Z. Za chwilę.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: The Bauza Magnetic, fantastyczny wakacyjny humor, nastrój i vibe w Radiu Z. A za chwilę 21 i wiadomości. Polecam, zostańcie z nami.
1: Zmiana ciśnienia.
2: Zmiana temperatury. Upały.
1: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na plusz.
4: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory.

0: medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już w poniedziałek o 21.25 w TVP1.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel Entil ukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
12: Super.
14: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Piątek, 10 lipca, dochodzi 21. Czas na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
18: Mija 85 lat od pogromu Żydów w Jedwabnem na Podlasiu. Niezły foch, można by powiedzieć, o sytuacji w Poznaniu, tyle że chodzi o fosza. Hiszpanie i Belgowie już na boisku w Los Angeles. Na mundialu rusza drugi ćwierćfinał.
17: 21.
18: Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych, zwykłych ludzi z całego kraju uczciło dzisiaj pamięć ofiar pogromu w Jedwabnym na Podlasiu. 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyła demonstracja skrajnej prawicy. Zdaniem księdza Wojciecha Lemańskiego większość protestujących nie pochodzi z okolic Jedwabnego. Miejscowi bowiem są do własnej historii odwróceni plecami.
19: Ćwierć wieku w jakiś sposób stracone z racji na to, że nie udało nam się przeprowadzić akcji edukacyjnej, żeby młodzież, żeby nauczycieli z tych terenów w jakiś sposób zachęcić do takich po prostu osobistych, szkolnych, rodzinnych wypraw na to miejsce. To jest nasz błąd.
18: Równocześnie duchowny podkreślał, że tak jak część mieszkańców była sprawcami, tak dzięki pamięci innych odtworzono odczytywaną co roku listę żydowskich obywateli miasta, którzy nie przeżyli wojny. Lekarze oskarżają dyrekcję Szpitala Klinicznego w Zabrzu o kłamstwo w sprawie kryzysu wokół Nowego Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej. Mówiliśmy w Radiu Z, że zespół specjalistów guza mózgu rozwiązał umowy, bo jak twierdzi nowy ośrodek, nie zapewnia bezpiecznego leczenia. Dyrekcja odpowiada, że lekarzom chodzi głównie o pieniądze. W tle tego konfliktu są oczywiście rodzice i ich ciężko chore dzieci, które zostały bez opieki. O ciągu dalszym tego sporu teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
20: Lekarze stanowczo odrzucają zarzuty dyrekcji Szpitala w Zabrzu, podkreślają, że od ponad półtora roku ostrzegali przed problemami organizacyjnymi, a decyzję o odejściu poprzedziły wielomiesięczne próby rozmów. Zapewniają, że ich priorytetem było bezpieczeństwo dzieci, a nie kwestia płac czy przywilejów pracowniczych. Tymczasem Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej apeluje do lekarzy i władz szpitala o pilne działanie naprawcze, uspokojenie sytuacji i zagwarantowanie pacjentom ciągłości bezpiecznego leczenia, czyli po prostu o dogadanie się. Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Rodzice czekają czekają też na wyznaczenie terminu rozmów z Ministerstwem Zdrowia, które zapowiedziało pomoc w rozwiązaniu tego kryzysu.

0: Ruch turystyczny mniejszy, ale wypadków tyle samo. Tak początek wakacji wygląda okiem goprowców z grupy karkonoskiej. Przez ostatnie kilkanaście dni pomogli ponad 30 osobom. Stację GoPru w Jeleniej Górze odwiedziła reporterka Radia Z Grażyna Wiatrzy. Grażyno, powiedz, dlaczego tych wypadków nie jest wcale mniej?
1: Na samych szlakach jest spokojnie, mówią mi o tym zaskoczeni turyści.
2: Wyjątkowo mało.
3: Mało, jak na wakacje.
1: A dla GoPru zaskakująco pracowite są noce od początku wakacji. To z powodu rosnącej popularności miejsc do wspinaczek skalnych, mówi mi ratownik Jacek Kierzuń.
4: Tu ten dostęp do takich atrakcji jest dużo lepszy, wygodniejszy, efektywniejszy i spotykamy się z wypadkami wspinaczkowymi w nocy.
1: A to na terenach lasów państwowych, bo w Parku Narodowym nocą nie można przebywać. Jelenia Góra, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Najbliższy weekend w Karkonoszach ma być pogodny, choć nocami i nad ranem może być chłodno. Przejęzyczenie w nazwie przystanku autobusowego w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić komunikat zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Focha. To dlatego, że nazwisko francuskiego marszałka odczytano po polsku. O pomyłce nasz reporter Adam Kaźmierczak rozmawiał z rzecznikiem poznańskiego ZTM-u Bartoszem Trzebiatowskim.
5: Kto i dlaczego obraził się na marszałka Focha, że zrobił ze skweru jego imienia Skwer Focha?
6: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
0: Marszałek Ferdynand Foch był jednym z głównych autorów zwycięstwa sił alianckich w I wojnie światowej i wielkim zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Na mundialu zaczęło się już kolejne ćwierćfinałowe granie. Rękę na pulsie trzyma Marcin Powida.
7: Zgadza się.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Na stadionie w Los Angeles rozpoczął się już drugi ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania gra z Belgią. To spotkanie wyłoni rywala dla Francji, która jako pierwsza awansowała do półfinału, pokonując 2-0 Maroko. W podstawowej jedenastce czerwonych diabłów Kevin De Bruyne i Jeremy Doku. Pierwszy zastąpił kontuzjowanego Amadou Onane, drugi Dodiego Lugebakio, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Zmiany także w wyjściowym składzie reprezentacji Hiszpanii. Tym razem od pierwszej minuty Fabian Ruiz, a w rezerwie Pedri. Na razie na SoFi Stadium 0-0. Jutro w Miami pojedynek Norwegia-Anglia, a w niedzielę w Kansas mecz Argentyna-Szwajcaria. Tymczasem w Portugalii szybko znaleziono następcę Roberto Martineza, który przed 4 dniami zrezygnował z posady selekcjonera po tym, jak jego zespół odpadł z mundialu. Następcą Hiszpana został Jorge Jesus, 72-letni szkoleniowiec. W swojej bogatej karierze trenerskiej zdobył wiele krajowych tytułów i pucharów, w tym z Benficą, Sportingiem, Flamengo i Fenerbahce. Ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadził Al Nassr, którego zawodnikiem jest jego rodak Cristiano Ronaldo. Na koniec wielka pętla. Zwycięzcą 7 etapu Tour de France został Tim Merlier z ekipy Soudal Quickstep. Belg wygrał w Bordeaux po finiszu z peletonu, ale koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar z teamu Emirates. Patrzę jeszcze na to, co dzieje się w Los Angeles. Mija 5 minuta spotkania. Na razie 0-0.
8: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Jutro sporo chmur, ale pokaże się też słońce, przelotny deszcz i lokalne burze głównie na wschodzie Polski. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 25 na zachodzie, a w centrum koło 22. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z. W meczu przez minutę nic się nie zmieniło. 0-0.

John Parsons, Almost Fireman in Motion w Radiu Z. 17 minut po 21. Trwa mecz Hiszpania-Belgia, tam 0-0. No my na tym mundialu wiadomo, że zbyt wielu powodów do radości nie mamy, ale za to inne rzeczy w sporcie też się dzieją. I tak na przykład młodość idzie, nasza nadzieja na żużlu. Wiktor Przyjemski okazał się najlepszym być w pierwszym finale Speedway Grand Prix 2, który odbył się w Molili, i wychowana Gabramczyk Polonii Bydgoszcz w przejściowej klasyfikacji jest numerem 1. Oby tak do końca pozostało. No i też mamy się z czego cieszyć. Mimo tego, że Kuba i Kuba to cały czas twierdzą, że stygnie lato.

0: Płonąca Ellie Goulding. Burn w Radiu Z, 21:24 na zegarach. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba. Ja mam taki co drugi dzień, ale najskuteczniej to pewnie będzie nad ranem. Z piątku na sobotę. Oj, smacznego życzę. A za chwilę facet, który ma kawał polskiej krwi w swoich żyłach. Danny, If Only You w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wakacje, zmiana ciśnienia.
3: Zmiana temperatury, upały.
2: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczony.
4: Aktywuj się na plus.
5: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
18: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
19: Ale chyba nie włosów.
18: Akurat włosy wypadają mi garściami.
19: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
18: Ale łysienia u ciebie nie widać.
19: No właśnie.
18: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
20: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

Marisa, odkochaj w Radiu Z. No i co my tu mamy, szanowni państwo? Espania, Belgium. 1-0. Prowadzą Hiszpanię na razie. A my teraz przedstawiamy propozycję do listy Lubię To. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. To jest piosenka, na którą chciałaby Taylor, żebyście głosowali. No to posłuchajcie, chcecie czy nie, na Radio Z.pl. W razie czego zapraszam.

0: Police, Every Breath You Take w Radiu Z. Za 19 minut będzie 22, a przed 22 jeszcze facet, który jest do szaleństwa zakochany w swojej córce, tylko ma problem, bo córka to chyba ślub chce wziąć. No i jakoś musi to przetrawić. Mowa o Lennym Krawicu, a szczęśliwiec, który miałby zostać mężem Zoe, to wiadomo, Harry Styles. Tata może być zazdrosny.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Wszyscy razem w jednym tempiem. Loteria
9: tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
9: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Szanowni Państwo, Hiszpania, Belgia 1-1.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: będzie.
1: Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston w Radiu Z. Za 5 minut będzie 22 i nie mamy problemu. Będą wiadomości.
2: Radio Z i już.
3: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
4: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
1: Nie możecie trafić lepiej.
3: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz

0: Domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie Radia Z, piątkowy wieczór, powoli dochodzi 22, teraz już wiadomości. Darek Klimczak.
11: Czterech policjantów rannych po ataku maczetą w warszawskim metrze. W Niemczech wypożyczalnie hulajnóg będą płacić ofiarom wypadków. W Los Angeles jest już po pierwszej połowie ćwierćfinału Hiszpania-Belgia. Dzieje się.
10: Dwudziesta druga.
11: Atak na policjantów na stacji metra na warszawskim Ursynowie. Czterech mundurowych zostało niegroźnie na szczęście rannych po tym, jak rzucił się na nich 29-latek uzbrojony w maczetę i kastet. Informację w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Michał Dzieliński.
12: Mężczyzna zaatakował jeszcze przed stacją metra funkcjonariusza z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który po cywilnemu szedł na służbę. Potem nastąpił kolejny atak już na stacji metra, kiedy był zatrzymywany przez policjantów z prewencji, mówi Radio Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Mężczyzna nie wykonywał poleceń tych wezwań właśnie naszych policjantów. Atakował dalej naszych funkcjonariuszy.
12: Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: 29-latek będzie teraz odpowiadać za napaść na funkcjonariuszy i ich znieważenie. Lewica jednoznacznie o planach prezesa PiS-u. Chciałby pójść na wybory szeroką ławą, ale to marzenia. Tak mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jak ujawnił dziennikarz śledczy Radia Z, Mariusz Gierszewski, prezes PiS-u planuje wielką prawicową koalicję, a zaproszenie do dołączenia mieli dostać m.in. Paweł Kukiz i Marek Jakubiak.
14: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiS-u nie pójdzie, bo widzimy dzisiaj gołym okiem, że czy to Konfederacja Mentzena-Bosaka, czy Konfederacja Brauna żywią się PiS-em i zdobywają poparcie kosztem PiS-u. I gdyby zliczyć ich poparcie, to będzie wyższe niż dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości.
11: Więc jak mówi Szejna, Jarosław Kaczyński nie występuje dzisiaj z pozycji silnego, ale słabego gracza. Firmy wypożyczające hulajnogi będą płacić za koszty wypadków spowodowanych przez ich użytkowników. Tak będzie w Niemczech. Przepisy te przeszły właśnie przez Bundestag, informuje nasz korespondent Wojciech Hernes.
15: Elektryczne hulajnogi są w niemieckich miastach prawdziwą plagą. Policja rejestruje coraz więcej poważnych wypadków, których sprawcami są ich użytkownicy. Często ofiary tych kolizji nie mogły dojść swoich praw do odszkodowań, bo nie można było ustalić sprawców. Teraz w takich przypadkach odpowiadać będzie właściciel, czyli firma wynajmująca hulajnogi. Kto zarabia na hulajnogi, musi też odpowiadać za szkody wyrządzone przez jego pojazdy, uzasadnił nowe przepisy ustawodawca. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: Liczba wypadków spowodowanych przez użytkowników hulajnóg elektrycznych w Niemczech szybko rośnie. W tej chwili każdego roku jest ich już ponad 12 tysięcy. chce jako pierwszy w historii przepłynąć w pław całą Wisłę. Jacek Pałubicki, podróżnik i przyszły prawnik z Rumi, chce w ten sposób pomóc zebrać pieniądze dla Fundacji Mały Książę, opiekujący się dziećmi z alkoholowym zespołem.

0: płodowym. Wyprawa startuje w przyszłą sobotę, niedaleko Oświęcimia, przed pływakiem 950 km. Z Jackiem Pałubickim rozmawiał nasz reporter Maciej Bąk.
1: Liczysz sobie, że jesteś w stanie pływać przez, no rozumiem, od 8 do 12 godzin?
2: Bardziej może tak, 10-12 nawet, a czy faktycznie organizm takiemu wysiłkowi podoła i to dzień po dniu? No to zobaczymy. Po prostu będę starał się dopasowywać tak, jak mi będzie właśnie ciało podpowiadało.
3: Jakie niespodzianki kryje w sobie Wisła dla pływaka?
2: Gdybym wszystkie wiedział, to by nie były niespodziankami. Natomiast no myślę, że zatopione drzewa, zatopione jakieś też przedmioty, czy to naturalne, czy to wrzucone tam przez człowieka niestety.
0: Pływakowi będzie towarzyszyć sztafeta kajakowa. Pałubicki raz już rzucił wyzwanie królowej polskich rzek. Przepłynął Wisłę kajakiem. Marcin Powideł teraz jeszcze i kolejny meldunek z meczu Hiszpania-Belgia.
4: Padły już gole.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: Do przerwy remis w drugim ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanym w Los Angeles. Hiszpania-Belgia 1-1. Pierwszy bramkę zdobył zespół z Półwyspu Iberyjskiego. Selekcjoner Luis de la Fuente, mówiąc kolokwialnie, miał dziś nosa do składu. Posadził na ławce rezerwowych Pedriego, a dał szansę Fabianowi Ruizowi i to on zdobył w 30 minucie gola. Hiszpanie przypieczętowali swoją przewagę, ale tuż przed przerwą Belgowie wyrównali po strzale głową Charlesa de Ketelaere. Czerwone Diabły pierwszą drużyną w tym turnieju, która strzeliła gola Hiszpanii. Kwestia awansu sprawą otwartą. Lada chwila powinna rozpocząć się druga część spotkania. Na zwycięzcę czeka Francja, która jako pierwsza zameldowała się w półfinale, pokonując wczoraj 2-0 Maroko. Jutro w Miami pojedynek Norwegia-Anglia, a w niedzielę w Kansas mecz Argentyna-Szwajcaria. A w towarzyskim spotkaniu w Olsztynie nasi siatkarze rozbili reprezentację Niemiec. Biało-czerwoni wygrali 3-0 w setach do 17, 16 i 15. Porażki doznały za to w Lidze Narodów nasze siatkarki. Polki przegrały w Osasie z Brazylią 1-3. W niedzielę zespół Stefana Lavoriniego zagra jeszcze z Japonią.
5: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
7: Jutro sporo chmurek, ale też pojawi się słońce, będzie przelotny deszcz i lokalne burze, głównie na wschodzie kraju. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie do 25 na zachodzie Polski, w centrum z kolei około 22 stopni. Hubert Racikowski, dobry wieczór, witajcie.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

Ringside, Tired of Being Sorry w Radiu Z. 17 minut po 22. Słuchajcie, sztuczna inteligencja potrzebuje ogromnych centrów danych, a te z kolei to kilometry kabli i bardzo drogiego sprzętu. No, nic dziwnego, że zainteresowali się tym złodzieje. Pod Chicago policja odzyskała dwie naczepy skradzionego wyposażenia dla takich obiektów. Miedziane przewody warte 300 tysięcy dolarów i sprzęt o wartości miliona. No cóż, wygląda na to, że na AI chcą dziś zarabiać nie tylko inwestorzy. Złomiarzom nic nie umknie. A to Bledka, dwa dni w Radiu Z.

0: Michael Sambello, Maniak w Radiu Z. 22:22 na zegarach, urodziny, godziny. Szanowni Państwo, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła szczegółową kontrolę lodów oferowanych w punktach gastronomicznych na terenie kraju. W ramach działań sprawdzono 20 partii lodów, z czego aż w 12 przypadkach, czyli w 60% wykryto nieprawidłowości. I ja się domyślam, jakie. One po prostu były za zimne. Na zewnątrz ledwo 16, a gdzie tu jeszcze lody?
1: Reklama.
2: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
1: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Wakacje, zmiana ciśnienia,
4: zmiana temperatury, upały,
3: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
4: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na Plus.
6: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Po reklamie.

Lata lecą, a Liquido Narkotyk trzyma się naprawdę świetnie. Tak samo jak Hiszpania i Belgia. Ani jedni, ani drudzy nie chcą wygrać. Tym bardziej przegrać. 1-1 cały czas. A my teraz proponujemy Państwu kolejną piosenkę do listy Lubię to w Radiu Z. To Metzner. Kim jestem? Taki jest tytuł tej piosenki. Zaraz się dowiecie, jeżeli tylko przypadnie Wam do gustu ten artysta, ta piosenka. To głosujcie na radioz.pl.

TTO, come along. Umzykaniona jak cała rodzina. A za chwilę Oscar Sims. Co noc to jest facet, który przypomina nam bez względu na okoliczności, że zawsze jest czas na dobrą zabawę. Zwłaszcza z piątku na sobotę. Z Zetką. Mecz Hiszpania-Belgia, no nie dowozi 1-1 i nic się nie chce zmienić.

0: chwilę wiadomości Radia Z, w nich także o piłce.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy piątek, 10 dzień lipca. Z nami jest Darek Klimczak. Czas więc na wiadomości.
6: Hiszpania lepsza od Belgii, w półfinale spotka się z Francją. Spór wokół szczepionek na COVID uderza w Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jeszcze w tym roku mogą być zmiany w przepisach o prawach jazdy dla obcokrajowców.
0: Dwudziesta trzecia.
6: Hiszpania, Francja. Taki półfinał czeka nas w przyszłym tygodniu na Mundialu. Przed chwilą Hiszpanie pokonali Belgów. Mecz oglądał Marcin Powideł, który zdążył przyjść do studia.
7: Zgadza się.
6: Marcinie, czy to spotkanie mogło się podobać?
7: No, Hiszpanom na pewno, ale mówiąc poważnie, obie drużyny pokazały dziś jakość, a przede wszystkim charakter. W 30 minucie prowadzenie Hiszpanom dał Fabian Ruiz. Hiszpanie przez pół godziny dominowali, ale tuż przed przerwą wyrównał Charles de Ketelere. Druga połowa to wymiana ciosów, ale ten decydujący, nokautujący zadali piłkarze z Hiszpanii, a konkretnie uczynił to rezerwowy Mikel Merino w 88 minucie. Przypomnę, ten sam piłkarz rozstrzygnął losy pojedynku z Portugalią. Czeka nas pasjonujący bół w półfinale. Hiszpania, Francja, no mecz palce lizać.
6: Na mecz Hiszpanów z Francuzami we wtorek. Rząd zapowiada apelację, a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia o bezpieczeństwie pasażerów. Po decyzji sądu w Belgii konto agencji zostało zablokowane, a chodzi o spór Polski z amerykańskim gigantem farmaceutycznym Pfizer. Domaga się on odebrania szczepionek na COVID i zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych. PAŻP nie ma z tą sprawą nic wspólnego, ale zamrożono jej dostęp do bieżących przychodów. Co dalej w tej sprawie, powie teraz nasz reporter Daniel Wrzos.
8: Spór z Pfizerem to wina poprzedniego rządu, mówi premier Tusk. Mimo braku dostępu do kont, praca kontrolerów ruchu w PAŻP-ie nie jest zakłócona, w tym także bezpieczeństwo wszystkich podróżujących samolotami.
9: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
8: Agencja nie ma dostępu do 80% przychodów. Polska będzie się odwoływać od decyzji sądu w Belgii.
6: Według ministra infrastruktury potrzebne są zmiany systemowe tak, aby spory sądowe nie odbijały się na bezpieczeństwie ruchu lotniczego. Sąd aresztował tymczasowo 63-latka podejrzanego o brutalny gwałt na 30-latce w Łodzi. Kobieta trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Jej życia niestety nie udało się uratować. Osierociła 7-letnią córkę. Sprawca miał zgwałcić kobietę w zeszłą niedzielę w jednym z mieszkań na osiedlu Górniak. Policja została powiadomiona przez szpital. Mundrowi pojechali potem do mieszkania, mówi Radio Z podkomisarz Kamila Sowińska.
10: Na miejscu obecny był 63-latek, który przyznał, że kobieta w ostatnim czasie u niego przebywała. Okoliczności zastane na miejscu pozwoliły na jego zatrzymanie, a następnie przedstawienie zarzutu doprowadzenia do czynności seksualnej, wykorzystując bezradność 30-latki.
6: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia, może to być więcej. Śledczy czekają w tej chwili na wyniki sekcji zwłok kobiety. Jeden z mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty w związku z przeprowadzaniem kontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT-u podejrzewany o szpiegostwo. 43-letni Jarosław K. w marcu tego roku został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Został jednak na wolności. Na początku lipca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przeprowadził kontrolę obywatelską biura ukraińskiej firmy. O szczegółach tej sprawy nasz reporter Adam Kaźmierczak.
11: Po zatrzymaniu mężczyzny przez ABW prokuratura złożyła wniosek o umieszczenie go w areszcie. Jednak jak powiedział mi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, na to nie zgodził się sąd.
12: Uznał, że wystarczające wówczas były środki wolnościowe, więc zastosował zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, no i oczywiście został mężczyźnie zatrzymany paszport.
11: Teraz mężczyzna usłyszał zarzut zniesławienia obywatelki Ukrainy, za co grozi mu

0: do roku więzienia. Tym razem również został objęty dozorem policyjnym. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Ma on także zakaz zbliżania się do kobiety, a śledztwo w sprawie szpiegostwa trwa. Zaostrzenie przepisów dotyczących uznawania praw jazdy obcokrajowców może jeszcze w tym roku trafić pod obrady Sejmu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada w Radiu Z, że trwają prace nad zmianami. To m.in. po tragicznym wypadku pod Warszawą z udziałem kierowcy z Turcji. Jakie zmiany chce wprowadzić ministerstwo, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Dodatkowe szkolenia w WORD-zie albo egzamin na prawo jazdy od nowa. Taki obowiązek dla kierowców spoza Unii Europejskiej chce wprowadzić minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Na to pytanie precyzyjnie odpowiem podczas konsultacji, które się toczą.
2: Kierowcy spoza Unii chcący pracować zawodowo w Polsce mieliby obowiązek przedstawić zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. Zmienić mają się też przepisy dotyczące licencji taksówkarskich i przypisywania ich do konkretnych aut, by ograniczyć nadużycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Zmiany w prawach jazdy dla obcokrajowców konsultowane są z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz z policją. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać w końcu być udręką, szczególnie latem, gdy wysłużone wagony bez klimatyzacji nagrzewają się jak piekarnik. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych klimatyzowanych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
4: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
1: Nowe tramwaje budują polscy producenci, a Michał Krasowski będzie Was informować o wydarzeniach piątkowej nocy. Zapraszam co godzina o pełnej godzinie.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: A ja już myślałem, że Michał zajął się budową tramwajów. Naprawdę. Tak czy inaczej, Michał w wiadomości przekaże Państwu o północy, a teraz wiadomości o pogodzie. Jutro sporo chmur, ale też będzie słońce, przelotnie deszcz i lokalne burze, głównie na wschodzie kraju. Temperatura od 18 na północnym wschodzie do 25 stopni na zachodzie Polski.

0: Reklama.
1: Wakacje, zmiana ciśnienia.
2: Zmiana temperatury, upały.
1: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na plusz.
4: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słońce zaszło,
3: ale energia może zostać.
2: Dlatego myślę o magazynie energii.
3: Dobry kierunek.
2: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
3: Właśnie tak.
2: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
3: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Sobota, 11 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. A zaczynamy od sportu. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się pod Los Angeles. Faworytami tego spotkania byli Hiszpanie i nie zawiedli, a o ich sukcesie, podobnie jak w poprzednim meczu z Portugalią, przesądził gol w końcówce strzelony przez super rezerwowego Mikela Merino. We wtorek o 21:00 w półfinale Hiszpania zagra z Francją, a wcześniej, bo już dziś o 23:00 Norwegia zmierzy się z Anglią, w niedzielę o 3:00 nad ranem Argentyna zmierzy się z drużyną Szwajcarów. A w towarzyskim spotkaniu w Olsztynie nasi siatkarze rozbili reprezentację Niemiec. Biało-czerwoni wygrali 3-0 w setach do 17, 16 i 15. Porażki doznały za to w Lidze Narodów nasze siatkarki. Polki przegrały w osadce z Brazylią 1-3. W niedzielę zespół Stefana Lavariniego zagra jeszcze z Japonią. Szczyt NATO w Ankarze udany dla polskiego bezpieczeństwa. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że amerykańscy żołnierze, których rotacja w maju została wstrzymana, wrócą do Polski, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Jest to informacja pewna. Ten kontyngent zostanie zrealizowany mniej więcej w ciągu 8 tygodni. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętem Wojska Polskiego 15 sierpnia. Po drugie, jesteśmy na tej ścieżce, jeżeli chodzi o budowę stałych baz amerykańskich w naszym kraju.
0: Podczas szczytu Polska zawarła także nowe kontrakty zbrojeniowe, między innymi na serwisowanie amerykańskich pocisków rakietowych Patriot. Mamy pierwsze polskie szachedy. To drony uderzeniowe, które będą mogły przenieść głowice bojowe daleko poza granice Polski. W Sochaczewie uruchomiono linię produkcyjną tych bezzałogowców. Jej możliwości na razie są niewielkie, bo firma może wyprodukować do 100 maszyn miesięcznie. Jeśli jednak wojsko zdecyduje się je kupić, mogą powstać kolejne linie montażowe. Od czego teraz zależy, czy trafią na wyposażenie wojska, powie reporter Radia Z Marcin Friedrich, który oglądał te drony.
2: Od wyników testów, a te już się zaczynają, wojsko oceni parametry sprzętu i możliwości użycia na polu walki. Szerszenie, bo tak się je nazywa, mają podstawową zaletę. Są polską myślą techniczną i złożono je w większości z polskich części, mówi Cezary Tomczyk, wiceminister obrony.
1: Wszystkie rozwiązania chińskie, wszystkie komponenty, z których korzysta świat, staraliśmy się zastąpić komponentami polskimi.
2: Drony skonstruowano w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Są bardzo podobne do tych, które Rosjanie używają na wojnie w Ukrainie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: MON chce, by Polska miała zdolności do produkcji kilkudziesięciu tysięcy różnego rodzaju dronów rocznie. Do końca tygodnia minister sprawiedliwości ma wysłać w sprawie Zbigniewa Ziobro pismo do amerykańskiej agencji ICE. To jednostka, która zajmuje się deportacjami nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Czego dokładnie od władz USA chce dowiedzieć się Waldemar Żurek? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Wciąż nieznana jest odpowiedź na kluczowe dla polskich władz pytanie, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro bez jakiegokolwiek ważnego dokumentu przebywa w USA. Jak przyznaje jednak szef resortu sprawiedliwości, pytań jest więcej.
4: Czy wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
3: Gotowy jest też wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA. Do jego złożenia potrzebne jest jednak uzasadnienie sądu, który w ubiegłym tygodniu, rozpatrując zażalenie obrońców, utrzymał wobec byłego ministra sprawiedliwości decyzję o tymczasowym areszcie. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Wkrótce można spodziewać się także działań sądu, który zajmuje się wnioskiem o europejski nakaz aresztowania dla Ziobro.

0: Akta sprawy zostały wypożyczone sądowi okręgowemu przez sąd apelacyjny. Utrzymano europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Warszawski sąd odrzucił wniosek o jego uchylenie, który złożyli obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości. Polityk ukrywa się za granicą, ciąży na nim kilkanaście zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Marszałek Sejmu za organizacją debaty klimatycznej w parlamencie. To odpowiedź Włodzimierza Czarzastego na apel prawie 90 naukowców. Eksperci przedstawią posłom rozwiązania chroniące obywateli przed skutkami zmiany klimatu. Pretekstem jest ostatnia fala rekordowych upałów, które nawiedziły Polskę i Europę, tłumaczy profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.
1: Troska o przyrodę, troska o bioróżnorodność to jest nasze bezpieczeństwo. Społeczeństwo zdaje sobie sprawę, chce zmian, chce, aby rząd, abyśmy wszyscy w cudzysłowie wzięli się do roboty i zaczęli się troszczyć o nasze lasy, o nasze rzeki, o nasze mokradła, o zieleń w naszych miastach, no bo ona ma się coraz gorzej.
0: Z naukowcami chce rozmawiać także ministra klimatu i środowiska. Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. Pierwszy prąd z Baltic Power dotarł na polski ląd. Chodzi o farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Prąd odebrała w ramach testów stacja elektroenergetyczna w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo. To historyczny moment, bo po raz pierwszy Polska ma swój prąd z morza. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Farma Baltic Power jest jeszcze w trakcie budowy. Na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia, nasza energia, podkreślał premier Donald Tusk.
3: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
2: Na tym polega zapewnianie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, zaznaczył szef rządu. Baltic Power ma w pełni zacząć działać jesienią tego roku. Równolegle powstają inne farmy, m.in. Baltica 2, stawiana przez Polską Grupę Energetyczną.
0: Tylko sama farma Baltic Power będzie w stanie zasilić prądem około 1,5 miliona gospodarstw domowych. Drożej czy taniej? Po zlikwidowaniu rządowego wsparcia dla kierowców ceny na stacjach poszły w górę. Pytanie, czy paliwo będzie jeszcze droższe, bo na Bliskim Wschodzie znów wymiana ognia. Rząd przygląda się sytuacji i nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
0: Teraz za litr 95 płacimy średnio 6,85, a za diesla 6,99.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Miłosny trójkąt z gdańskiej dzielnicy Brzeźno, zakończony zbrodnią, znalazł swój finał w sądzie. Wczoraj zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 78-latka zleconego przez jego wnuczkę. Zabijał jej kochanek, a na czatach stał mąż. Cała trójka trafi do więzienia. Na jak długo? Maciej Bąk był w gdańskim sądzie na ogłoszeniu wyroku.
1: Angelika N. i jej kochanek na 25 lat, mąż na 20. Młoda kobieta była w konflikcie z dziadkiem, z którym mieszkała. Zaczęła czynić plany pozbycia się go, zaangażowała do nich męża i kochanka, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
2: Wspólnie ze współoskarżoną realizowali kolejne części: ustalanie czasu, miejsca, narzędzia zbrodni, podziału ról.
1: Dawid Z. zaatakował dziadka kobiety w niedzielę nad ranem w lutym zeszłego roku, gdy ten szedł do kościoła. Narzędziem zbrodni był tłuczek do mięs. Sąd uznał jednak, że zbrodni nie można zakwalifikować jako dokonaną ze szczególnym okrucieństwem. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Wyrok jest nieprawomocny, obrońcy oskarżonych zapowiadają apelację. Prokuratura chce ściągnięcia do Polski podejrzanego o udział w napadzie w warszawskiej Galerii Mokotów. Zatrzymany 46-letni obywatel Serbii jest w areszcie w Chorwacji. W Polsce ma usłyszeć zarzuty rozboju, mówi Radio Z Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: My kierujemy taki wniosek o wydanie tej osoby, która jest poszukiwana europejskim nakazem aresztowania. Następnie decyzję już co do wydania podejmuje w tym wypadku sąd w Chorwacji. Natomiast z uwagi na to, że jest to przestępstwo o charakterze stricte kryminalnym, mam taką nadzieję, chorwacki sąd nie będzie widział przeszkód, aby ta osoba za ten swój czyn odpowiedziała przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: Śledczy ustalili, że zatrzymany najprawdopodobniej należy do międzynarodowej grupy przestępczej zwanej gangiem Różowych Panter. Były prezes Orlenu, europoseł PiSu Daniel Obajtek wdał się w szarpaninę z prezesem kopalni Solino w Inowrocławiu. Obajtek ogłosił, że dołącza do strajku głodowego górników. Na teren budynku nie chciał go wpuścić prezes zakładu. Doszło do przepychanek. Nie jest wykluczone, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza złożył doniesienie do prokuratury. Chodzi o siłowe wtargnięcie na teren strategicznej spółki dla bezpieczeństwa państwa. Na policję doniesienie złożył też Daniel Obajtek. W tym wypadku chodzi o naruszenie nietykalności osobistej europosła. Murem za prezesem kopalni stoi premier Tusk.
4: Ta akcja prezesa kopalni Solino była nie tylko uzasadniona, ale ma taki symboliczny wymiar. Pokazał właściwe miejsce panu Obajtkowi. Jego miejsce jest na pewno poza życiem publicznym.
0: Były prezes Orlenu podkreślił, że wchodził do budynku w ramach interwencji poselskiej. W Inowrocławiu od ponad 100 dni związkowcy prowadzą rotacyjny strajk głodowy. Ostre słowa o rządzie w Radiu Z. Polska stanęła, mówi Joanna Mucha. Zdaniem posłanki niezrzeszonej rząd działa na zasadzie strajku włoskiego. Przekonuje, że nie mamy strategii dla Polski, a wszystko dlatego, że do rządu trafili niewłaściwi ludzie.
5: Poza naprawdę nielicznymi wyjątkami funkcje sprawują ludzie, którzy ani nie mieli przygotowania, ani nie mieli koncepcji na to, w jaki sposób reformować swoje dziedziny.
6: Kto ich wybrał?
5: Wybrał ich pan premier. Nie rozumiem bardzo wielu z tych nominacji.
0: Jeśli premier zaproponowałby jej Ministerstwo Zdrowia, Joanna Mucha nie uchylałaby się od podjęcia misji, choć, jak przyznaje, to misja samobójcza. Polskie władze zapowiadają reakcję po zablokowaniu konta Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To po decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer kontra Polska. Koncern farmaceutyczny domaga się odebrania szczepionek na COVID i zapłaty 5,5 miliarda złotych. Agencja nie ma z tym nic wspólnego, ale została odcięta od 80% swoich przychodów. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Agencja ma pieniądze na najbliższe miesiące, więc bezpieczeństwo pasażerów nie jest zagrożone, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jeżeli będzie taka potrzeba, to resort finansów zapewni dodatkowe środki. W tym wypadku potrzebne są zmiany systemowe, ponieważ agencja dostała rykoszetem, dodaje minister Klimczak.
8: No nie powinno tak być, że jakakolwiek instytucja związana z bezpieczeństwem, transportem jest postawiona w sytuacji, że odcina jej się z dnia na dzień dopływ środków.
7: Polska strona zapowiedziała złożenie apelacji od decyzji sądu.
0: Polska agencja nie ma dostępu do przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze.

0: zabójcze. Zaostrzenie przepisów dotyczących uznawania praw jazdy obcokrajowców może jeszcze w tym roku trafić pod obrady Sejmu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada w Radiu Z, że trwają już prace nad zmianami. To m.in. po tragicznym wypadku pod Warszawą z udziałem kierowcy z Turcji. Jakie zmiany chce wprowadzić ministerstwo, powie nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Dodatkowe szkolenia w WORD-zie albo egzamin na prawo jazdy od nowa. Taki obowiązek dla kierowców spoza Unii Europejskiej chce wprowadzić minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Na to pytanie precyzyjnie odpowiemy podczas konsultacji, które się toczą.
1: Kierowcy spoza Unii chcący pracować zawodowo w Polsce mieliby obowiązek przedstawić zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju. Zmienić mają się też przepisy dotyczące licencji taksówkarskich i przypisywania ich do konkretnych aut, by ograniczyć nadużycia. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zmiany w prawach jazdy dla obcokrajowców konsultowane są z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Policją. Tegoroczne wakacje za granicą mogą być drogie, a to za sprawą słabnącego złotego i coraz droższych euro i dolara. Co się dzieje z naszą walutą i czy jest szansa na odwrócenie tego niekorzystnego dla portfela Kowalskiego trendu? Z ekonomistami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
3: Do końca sierpnia raczej marne szanse, żeby kurs dolara czy euro poszedł w dół, mówi Radiu Z ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz FIX-TB.
4: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić.
3: Powody są dwa. Zewnętrzny, niestabilna sytuacja na rynku paliw, czyli m.in. cieśnina Ormus i możliwość ponownego większego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I powód krajowy, zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego o możliwości obniżki stóp procentowych.
0: Zdaniem ekonomistów kursy dolara i euro powinny jednak w końcu spadać. Szanse na to są pod koniec roku. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o drugiej.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Dziękujemy Ci za uśmiech, który poruszył tysiące serc. Fundacja Cancer Fighters przekazała informację o śmierci swojej podopiecznej Mai Gadowskiej. Dziewczynka walczyła z nowotworem. Maja nie tylko zmagała się z własną chorobą, ale też zachęcała do wspierania innych. Dziewczynka miesiąc temu jeszcze w szpitalu nagrała z Łatwogangiem piosenkę. Wszystkie marzenia, z której cały dochód trafił na fundację.